0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
6: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.

0: Rano Meteor. Zapraszają Eliza Heidenreich, Michał Huchej i Mateusz Grzegorczyk.
1: Dzień dobry, witamy. Środa, godzina 7:00. To nie był aczkolwiek nasz dżingiel, ale miało być trio Och, ale na razie jest Jula Hasiuk.
2: Oraz Jakub Czapski. Kochani, witamy was. No, zapowiada się bardzo ciekawy semestr. Mam nadzieję, że będziecie wesoło z nami spędzać te poranki, bo my mamy zamiar dawać wam taką energię od 7 do 10 w każdą środę.
1: Tak, dzisiaj słońce wzejdzie o 7:03, więc jesteśmy szybsi od słońca, ale na pewno nie mamy nic do stracenia, także najlepsza muzyka w Radiu Meteor.

0: październik, no to oznacza to również, że mamy takie święto jak imieniny w Polsce, czyli 100 lat dla wszystkich, którzy posiadają imię, raczej wszyscy posiadamy. No i dzisiaj są takie właśnie szczególne, które celebrujemy właśnie tego dnia. Jakubie, zacznij.
1: Amalia, Tekla, Rosława, Mirela, August czy Sergiusz. To życzymy wszystkiego dobrego.
0: Mamy również takie wyjątkowe imię jak na przykład Tekla lub Rosława.
1: Dobre, ale Marceli, Blanka, przepraszam, Blanka, wiadomo, że w Polsce od niedawna Bianki są bardziej znane od Blanek, ale dzisiaj to Blanki mają swoje święto.
0: Tak, dlatego życzymy wam wszystkim wspaniałego poranka, cudownego dnia i cieszymy się, że posiadacie imię.
1: Tak, ale no nie powiedzieliśmy wszystkich. Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz, życzymy wam przede wszystkim czego możemy życzyć w sumie?

0: Ráno Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gięda
4: i Adam Zawadzki.
7: Autopromocja.
8: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: 7:18 wybija. Mamy nadzieję, że wyszliście z wanny, ponieważ no, dzisiaj dzień święty, trzeba święcić.
1: No ale to mówisz, czy nasi słuchacze weszli, czy wyszli?
0: Mam nadzieję, że już wyszli. No trzeba się wybierać do pracy, na uczelnię, do szkoły.
1: No tak, ale ze względu na to, że dzisiaj świętujemy takie coś jak Dzień Wanny, no to możecie napisać do nas na naszego Instagrama, my wam napiszemy zwolnienie. Ja uważam, że my mamy do tego takie, wiesz, możliwości, żeby napisać dzisiaj, nasi słuchacze są zwolnieni z uczęszczania na zajęciach albo do pójścia do pracy, bo jest Dzień Wanny. I muszą celebrować.
0: A jak nie macie wanny w domu, to musicie wziąć po prostu wiadro albo po prostu pojemnik na pranie, włożyć do prysznica, zalać wodą i wejść do tej do środka i macie wannę.
1: No tak, no i w porządku.
0: Ale jak śpiewał Zayn z Taylor Swift, no czekaj. Nie chcemy żyć w wannie całe życie, czy...
1: Tak, no można tak powiedzieć. Oni chyba nie są największymi fanami.

Niemiłe jest to społeczeństwo, doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość, znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę, tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę,

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wódki leży w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: 40 Toxic. Toxic jest też oczywiście moja współprowadząca, ale mamy dla was nikomu niepotrzebne wiadomości, bo nie wiem czy wiecie, ale 7 października 1970 roku ze stacji sondażu rakietowego w Łebie wystrzelono dwie rakiety badawcze Meteor 2K. Musieliśmy o tym powiedzieć, bo oczywiście jesteśmy w Radiu Meteor, ale to jest jakaś gra chyba taka, Meteor 2K.
1: Tak, no gra, która... No, ja nie wiem, czy nasi słuchacze są aż tak obeznani w tego rodzaju grach. Jakubie, ty jesteś tutaj znawcą szczególnie sportowym, więc ty możesz się bardziej wypowiedzieć. Na czym mógłby polegać Meteor 2K? Może na jakichś, nie wiem, rzutach meteoru do... kosza?
0: W 1970 roku to podejrzewam, że może Edward Gierek dofinansował po prostu jakąś gierkę i podrzucali meteorami po prostu, ale nie jestem pewny, aczkolwiek mamy jeszcze drugą bardzo ważną informację, to co działo się 6 lat później.
1: Tak, i to myślę, że taka zdecydowanie bardziej istotna informacja, szczególnie dla popkultury, ponieważ szwedzka grupa ABBA przybyła jedyny raz wtedy do Polski na nagranie występu dla programu telewizyjnego Studio 2. Więc jakby takie sytuacje wtedy i później, rzadko się zdarzało, żeby tacy celebryci przyjeżdżali, tacy fenomenalni. Michael Jackson na przykład też był w Polsce kiedyś i to przerwał w maturach. No oni w maturach nie przerwali, ale pojawili się na dalej trochę takiej pozytywnej energii może ludziom.

0: musimy kontynuować nasz kącik historyczny, ciekawostkowy, aczkolwiek wiecie, że 7 października 2008 roku, w 2008 roku w Warszawie rozpoczęto budowę Stadionu Narodowego, aż mi się po prostu głos łamie.
1: Ale ze wzruszenia? Czy z jakiego powodu?
0: Z tego powodu, że rok później, bo w 2009 w Warszawie wmurowano kamień węgielny pod ten Stadion Narodowy i to jest po prostu dla mnie bardzo wzruszające.
1: A, okej, okay, takie okej. No kochani, ogólnie ta budowa potrwała 4 lata, chociaż ja przed chwilką myślałam, że 5, ale to jest w porządku, bo czasami możemy się pomylić o ten rok i w 2012 oczywiście zakończyli na Euro 2012.
0: No teraz dobrze, dobrze, ale...
1: Teraz kozacze, ale...
0: Ale
1: no...
0: kiedy rozegrano pierwszy mecz na Stadionie Narodowym? Na
1: kiedy?
0: Tak.
1: Chodzi ci o miesiąc i dzień?
0: Nie, miesiąc i rok.
1: No 2012.
0: No dobrze, ale miesiąc.
1: Maj?
0: Nie.
1: Czerwiec? Luty.
0: Luty. Okay. I teraz dla wszystkich słuchaczy, no to trzeba się wysilić. 29 lutego, więc w roku przestępnym rozegrali mecz właśnie pierwszy na Stadionie Narodowym. Z jakim krajem rywalizowała polska reprezentacja w piłce nożnej?
1: No i to jest właśnie to?
0: To jest kraj, w którym poziom analfabetyzmu dochodzi nawet do 5% społeczeństwa. Mały, ale duży kraj. Z wielkim człowiekiem na czele. Rzekłbym, że to jest bardzo ważny, taki historycznie nawet bym rzekł, piłkarz, jeden z najlepszych w historii. Mały, ale duży europejski kraj.
1: Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze bardziej łapią twoje podpowiedzi, bo na przykład ja patrzę bardzo pustym wzrokiem teraz na Jakuba i nie mam pojęcia o czym...
0: Dobra, puśćmy Dawida, niech on za nas po prostu mówi, bo my już lepiej, żebyśmy się zamknęli, nie?

0: było o Stadionie Narodowym. Mówiliśmy o tym, z kim rozegrała polska reprezentacja pierwszy mecz na tym właśnie stadionie i była to, uwaga, uwaga, Portugalia.
1: Aha,
0: a chodziło mi o Cristiano Ronaldo, który teraz jest aktualnie na wojnie z reprezentacją, z trenerem, także myślę, że ludzie, którzy się tym interesują, o tym dobrze wiedzą. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie do was, do słuchaczy i do mojej współprowadzącej. Ile bramek padło w tym pierwszym meczu na Stadionie Narodowym? Możesz się pomylić o dwie.
1: O dwie?
0: Tak.
1: Okej. Ale z naszej strony, tak? Czy ogólnie?
0: Nie, ogólnie. Ile padło bramek? Tak, możecie się pomylić o dwie. Pomyślcie sobie szybko w myślach.
1: 7.
0: 0. Bo padł bezbramkowy remis, prawie się pomyliłem. Prawie dobrze pomyliłaś się tylko o 5 bramek.
1: Okej. No przepraszam bardzo, ja akurat w tamtych czasach i myślę, że wiele innych osób może się z tym zgodzić.
0: Miałeś 6 lat, jesteśmy w stanie to zrozumieć.
1: Dziećmi, no, byliśmy dziećmi, tak. Ale no, co prawda może nie mieliśmy tam jakichś super zwycięzców i tak dalej, ale za to w 77 ukazał się legendarny utwór od legendarnego zespołu, który raczej chyba wszystkie piosenki, myślę, że każdy z nas zna. I oczywiście mowa tutaj o zespole Queen, który wydał piosenkę We Are The Champions. Mam nadzieję, że kiedyś Polacy będą mogli zaśpiewać to szczęśliwi, że reprezentacji się coś udało.
0: W piłce nożnej to się nie uda.

0: Jesteśmy mistrzami, ale minęła godzina 8-7 października, więc no co, czas na pogodę.
1: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Oczywiście to nie taka bardzo poważna pogoda, ponieważ no, dzisiaj jest taki ostatni ciepły dzień, dzisiaj 21 stopni Celsjusza, jutro jeszcze ma być ciepło, ale ma być deszczowo, więc no, dzisiaj musicie poradować się tym słoneczkiem, bo parę miesięcy nam będzie tego brakować.
2: Tak, kochani, wyciągajcie już kurtki przeciwdeszczowe, no bo zapowiada się niestety, no tak jakoś 13 stopni, raczej w porywach może do 17, nie wiem. Mój telefon na przykład wybiła 8 i mój telefon mi powiedział dzień dobry. I pokazał, że jest 10 stopni.
0: Dzień dobry, no dzisiaj dzień taki dobry. Ostatni słoneczny dzień. Ma nie być za bardzo deszczowy październik, ale ma być już zimniej, więc no będziemy na pewno za tym tęsknić.

0: Rano Meteor.
1: Było o Stadionie Narodowym, były ciekawostki historyczne, ale wydarzyła się również dzisiaj historia. Co prawda nie w Polsce, ale w Argentynie, aczkolwiek najwybitniejszy piłkarz w historii tej dyscypliny przeszedł na emeryturę reprezentacyjną, strzelił gola, zaliczył dwie asysty, więc to można życzyć szczęśliwej emerytury dla Leo Messiego. No ale ktoś ma dzisiaj urodziny, bo musimy powiedzieć o urodzinach. 73.
2: Tak jest.
1: Julia Hasiuk nie ma dzisiaj 73 urodzin, ale powie nam, kto ma.
2: Tak, Tico Torres, kochani, amerykański perkusista, no i członek zespołu Bon Jovi, który w ogóle
1: Johna Bon
2: Jovi'ego pochodzi z Kuby. No i kochani, tak, no właśnie tak, Johna Bon Jovi'ego, bo mieliśmy tutaj mini dyskusję na temat tego, czy w ogóle zespół Bon Jovi'ego rzeczywiście należy do Bon Jovi'ego i w ogóle skąd się bierze no, to nazwisko i tak dalej. Jest to mega ciekawe, kochani, więc myślę, że z okazji urodzin Tico Torresa możecie zagłębić się w tę historię.

0: Radio Meteor.
1: Happy birthday, happy birthday. 58. urodziny obchodzi dzisiaj Thom Yorke. Nie Nowy Jork, ale Thom Yorke.
2: Thom Yorke, czyli brytyjski muzyk, wokalista, no i lider zespołu Głowa Radio. Radio Głowa. Radiohead.
1: Radio Głowa?
2: Tak, to my. W sumie my. Możemy się tak nazwać, że my też jesteśmy Radiohead?
1: Nie wiem, aczkolwiek się domyślam, ale wiem, że Creep na pewno jest jeden ze współprowadzących, nie powiem, która, ale jest tylko jedna, więc warto się domyślić.

0: pożar w kamienicy. Pożar w kamienicy.
1: Pokojowa inwestycja pod Poznaniem.
0: Kompleks sportowy na Szerczewie nabiera kształtów.
1: Pogoda na dziś.
0: Wczoraj około godziny 14 doszło do pożaru w kamienicy przy ulicy Grobla w centrum Poznania.
1: 7 osób ewakuowało się z budynku przed przejazdem strażaków, jedna potrzebowała pomocy medycznej. Z objawami potrucia dymem została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
0: Działania w tym miejscu trwały do wieczora.
1: W podpoznańskich Gądkach powstanie centrum serwisowe dla lokomotyw. Obejmie ono zespół obiektów do obsługi oraz napraw lokomotyw, w tym budynek warsztatowy, budynek tokarki, portiernie i dwie stacje transformatorowe.
0: Powstaną także magazyny, drogi, plasy wewnętrzne oraz parking na 24 samochody. W ramach inwestycji wybudowano zostaną również prawie 2,5 km nowych torów, bocznica kolejowa z siecią trakcyjną oraz połączenia ze stacją Gądki.
1: Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca przyszłego roku.
0: Coraz wyraźniejszych kształtów nabiera nowy kompleks sportowy przy ulicy Buczka na Szerczewie. W jego ramach znajdzie się infrastruktura do kilku dyscyplin, od piłki nożnej przez badminton po tenis ziemny. Zmiany obejmą nie tylko samą strefę sportową, wokół kompleksu powstanie nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.
1: Trwają roboty brukarskie przy chodnikach, a przyszłe drogi rowerowe są przygotowywane pod nawierzchnię bituniczną. Całość uzupełnią ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz tablice informacyjne. Zaplanowano również nowe nasadzenia. Na terenie inwestycji pojawi się 13 drzew.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: A co do pogody, chyba widzimy pewną stałą, która się zmienia, czyli jest coraz zimniej i coraz ciemniej. Aktualnie około 10 stopni, a maksymalnie dziś około godziny 11 ujrzymy 22. Nadal ciepło, jak na październik, chociaż już coraz zimniej.
1: Tak, no jeszcze teraz jest powiedzmy w miarę słonecznie, ale w ciągu dnia będzie trochę bardziej pochmurno, będzie się zachmurzać, ale nie będzie padać. Temperatura, wiatr do 15 km na godzinę, a ciśnienie do 1017 hektopaskali.
3: Panowie, jesteście przygotowani na te deszcze, które się zbliżają?
0: Nie. Tak. Kompletnie nie.
3: Okej, okay, no tak. To ty Wojtku jesteś.
1: Tak.
0: Znaczy ja lubię deszcze, ale takie letnie deszcze, to jest bardzo przyjemny klimat, te jesienne deszcze, to ja się na to nie pisałem.
3: Będziesz musiał jeszcze troszeczkę poczekać, niestety. Będziemy musieli jakoś wytrzymać do lata.

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia.

0: Rano Meteor.
1: Rano Meteor, nie zatrzymujemy się, kochani, i tak samo nie zatrzymują się urodziny, które dzisiaj celebrujemy. No, od nas już ostatnie, ale domyślam się, że raczej nie ostatnie na całym świecie. Louis Capaldi, urodzony 96 roku 1900, tak żeby doprecyzować, szkocki piosenkarz, autor tekstów pochodzenia włoskiego? Okej, okay, może i tak być, ale to nie jest istotne i mówimy o tym, skąd pochodzi, mówimy ile kończy lat, czyli 30, jeżeli umiecie szybko liczyć.
2: A co mu życzymy na 30?

0: 30 urodziny. Co się życzy na 30 urodziny?
1: Ja mu życzę dużo zdrówka i żeby nigdy nie kończyły mu się pomysły na przepiękne, bardzo romantyczne piosenki.
0: Dobra, to posłuchajmy.

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Rano Meteor.
1: Było małe kłamstwo, ponieważ nie były to ostatnie urodziny.
2: No,
1: teraz
2: masakra.
1: Są ostatnie urodziny, ale są najlepsze, bo są to 6-7 urodziny. Takie młodzieżowe. 67 urodziny Simona.
2: Coella. Simon Cowell. I aż czuję się troszeczkę zażenowana, że nie powiedziałam o jego urodzinach i uznałam, że Louis Capaldi to jest ten, który ostatni dzisiaj jest przez nas celebrowany, ale nie Simon Cowell, czyli oczywiście legendarny łowca talentów pochodzący z Wielkiej Brytanii. Człowiek, który przede wszystkim odpowiada za powstanie No One Direction.
1: A wiesz, że on brał udział w dubbingu i dubbingował w Shreku?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Rzeczywiście był, ale on chyba miał chwilę taką. On nie był jakimś takim postacią, która długo się wypowiadała, tak?
1: Ale był.
2: Okej.
1: Warto to nadmienić, także ogólnie wiesz, to jest bardzo ważna sprawa.
2: No to jest w końcu Simon.
1: No dobra, ale po co mu, dlaczego mówimy o Simonie?
2: Bo trzeba posłuchać trochę One Direction na antenie Radia Meteor, tak?
1: No dobra, to niech ci będzie. No.

0: Rano Meteor.
1: Nie wiem, choć się domyślam, tak mógłby powiedzieć prowadzący teleturniej 1 z 10 Tadeusz Sznuk, ponieważ padł historyczny rekord punktowy
2: tak
1: właśnie
2: jest.
1: W tym turnieju.
2: Tak jest, teleturnieju. Kochani, pan Sebastian Witkowski, czyli jeden z uczestników 1 z 10, który występował w finale sezonu 1 z 10, zdobył 1016 punktów. Przebił barierę 1000 punktów. To się jeszcze nigdy nie wydarzyło.
1: Tak, wygrał wielki finał i właśnie przez to przebił 1016 punktów. Tak jak wspomniałaś, polecamy obejrzeć ten odcinek finałowy, bo naprawdę no, bardzo mądre osoby spotkały się w tym finale i ten finał był naprawdę arcyciekawy. Wiadomo, że już, że rekordzistą jest Sebastian Witkowski, ale no, można powiedzieć, co by było, gdyby Artur Baranowski dojechał na wielki finał. I co by było, gdyby jego auto nie uległo awarii. Wtedy być może ten rekord punktowy należałby do Artura Baranowskiego, przypomnijmy, który zdobył 803 punkty w jednym turnieju, czyli zdobył maksymalną liczbę punktów, a może również maksymalną zdobyłby w wielkim finale, kto wie.
2: Kto wie, no nigdy się nie dowiemy niestety, a na ten moment po prostu gratulujemy panu Sebastianowi. Wiesz co, myślę, że musimy tutaj u nas w radiu po prostu zapytać też redaktora Dziopy, czy on ma jakieś w ogóle taki insight, czy ma jakieś polecajki, jak można dobrnąć do jakiejś takiej wysokiej liczby.
1: Chyba jak można szybko odpaść, pozdrawiamy.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
0: Autopromocja.

0: to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka i...
1: 9.30, a więc czas na WUCHTE Wieści. Zapraszają Jakub Piórek i Wojciech Piasny.

0: Wielkie sprzątanie nad Wartą.
1: Zmiany tras tramwajowych.
0: Archiwum X po 17 latach ustaliło sprawcę gwałtu w Pile.
1: 6440 pierwszoklasistów z powiatu poznańskiego dostanie odblaskowe kamizelki.
0: Ponad 600 uczestników bierze udział w tegorocznej, już piątej edycji akcji Warta, Warta posprzątanie. Biorą w niej udział przede wszystkim dzieci z poznańskich szkół i przedszkoli, ale też dorośli mieszkańcy Poznania, w tym uniwersytety trzeciego wieku czy grupy hobbystyczne.
1: Wczoraj wolontariusze sprzątali tereny w sąsiedztwie jeziora Rusałka, dzisiaj zaś przeniosą się do obszarów w dolinie rzeki Cybina. Projekt jest realizowany w ramach corocznej akcji sprzątania świata w Polsce pod patronatem honorowym prezydenta miasta Poznania.
0: Dzisiaj w godzinach od 10 do 13 tramwaje linii numer 2 i 8 zmienią trasy. Powodem są prace pielęgnacyjne prowadzone na ulicy Kraszewskiego. Składy pojadą objazdem ulicami Dąbrowskiego i Roosevelta w obu kierunkach.
1: Zmiany nie obejmą autobusów linii 164, które będą kursować bez zmian, informację przekazał Zarząd Dróg Miejskich.
0: Poznańscy policjanci z archiwum MIX rozwiązali sprawę gwałtu, do którego doszło w 2009 roku w Pile. Sprawcą okazał się 47-letni Arkadiusz W., który odbywał już wyrok w zakładzie karnym.
1: Do ataku doszło po zmroku w centrum miasta, śledztwo ruszyło od razu. O tym, jak wtedy się zakończyło, opowiada policjant zespołu prasowego KWP w Poznaniu.
2: Mimo intensywnych działań, a także drobiazgowego śledztwa, zabezpieczonych śladów, nie udało się wówczas ustalić tożsamości napastnika i sprawa została umorzona właśnie z powodu niewykrycia sprawcy.
0: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski. Po latach do sprawy wrócili policjanci z archiwum X, którzy jeszcze raz przyjrzeli zebrane dowody.
2: Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, wykorzystując nowoczesne metody badawcze, wyodrębnili pełny profil DNA należący właśnie do mężczyzny. Natomiast przez kolejne 3 lata policjanci z archiwum X krok po kroku zwężali krąg podejrzanych.
1: Trop zaprowadził śledczych do jednego z zakładów karnych.
2: Tam 47-letni Arkadiusz W. odbywał wyrok za napad i dzięki pobraniu od mężczyzny próbki materiału genetycznego i jej przeanalizowaniu, wynik badań nie pozostawił żadnych wątpliwości. To jego DNA było w 100% identyczne ze śladami, które zostały zabezpieczone na miejscu gwałtu właśnie w 2009 roku.
0: Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut zgwałcenia, a on przyznał się do zarzucanego mu czynu. To wielokrotny recydywista, wcześniej notowany m.in. za groźby karalne, pobicia i kradzieże. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: W powiecie poznańskim trwa jubileuszowa 25. edycja programu Bezpieczny Pierwszoklasista. Do końca października odblaskowe kamizelki trafią do 6440 uczniów ze wszystkich 17 gmin.
0: Pierwsze szkoły już je otrzymały, m.in. w Kozigłowach dostało je 270 dzieci, a Murowanej Gosinie 210. Akcji towarzyszą spotkania z policjantami i strażakami, którzy uczą dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach i reagowania w sytuacjach zagrożenia.
1: Przez 25 lat uczniowie otrzymali ponad 111 tysięcy odblasków. W tym roku na zakup kamizelki i organizacje i akcje przeznaczyły blisko 87 tysięcy złotych. Podczas spotkań programowych jest też konkurs dotyczący czujek tlenu, węglu i dymu, w którym co 2 tygodnie losowanych jest 10 osób, a nagrody są takie urządzenia.
0: Program realizują wspólnie Powiat Poznański, Komenda Miejska Policji i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

0: Ráno Meteor.
1: Ed Sheeran to jest nie jedyna osoba, która się podobno sprzedała. Kochani, tutaj, prawda, internauci okrzyknęli, że Książulo również się sprzedał. I jest hipokrytą.
2: Sprzedał się.
1: Sprzedał się, jest hipokrytą i ogólnie to chyba już go nie lubimy w takiej sytuacji. No ale dlaczego tak mówimy? O co tutaj chodzi, jeżeli śpicie pod kamieniem?
2: To wypuścił pizzę.
1: Tak.
2: W pewnych sieciach sklepów sprzedaje. No ale my tutaj nie mówimy o tym, bo wiadomo, Książulo to tam nikt go nie zna, ale jako, że jesteśmy poznańskim radiem, radiowym, radiogłowa poznańska, no to musimy powiedzieć o restauracji z Wrześni, a dokładniej Kebab Szamka, który normalnie zdrapał napis Mala i napisał, że teraz to już nic nie warte jest.
1: Tak, bo to słowo miało kiedyś znaczenie. Oznaczało to, że jedzenie jest dobre, jest dobrze przygotowane, z miłością, a nie takie na szybko do wrzucenia do piekarnika, już gotowe. No i co? Musicie nam po prostu teraz powiedzieć, jaką wy macie na ten temat opinię. Czy was to też również razi, czy zmieniliście teraz opinię swoją na temat Książula, czy nie? Czekamy na wasze informacje, czekamy na wasze zdanie.
2: Ja go nawet nie znam, ale czasami zauważyłem, że są tam butelki z benzyną, jakieś kamienie, więc może zobaczymy.

0: Rano Meteor.
1: 9:55, a to oznacza, że niestety musimy się z wami pożegnać. Nasz debiut, Jakubie, i się żegnamy już. Tak szybko minęło.
2: Niestety już koniec, także słyszymy się za tydzień w trio, nie w duecie, bo brakuje jednego.
1: Myślę, że będziesz szczęśliwy,
2: jednego
1: że tutaj
2: osobnika.
1: Ktoś będzie jeszcze w takim razie, co?
2: Ale trio och, Orzechowski,
1: będzie.
2: Czapski, Hasiuk, także musicie na to czekać, ale już teraz od godziny 10 do godziny 13 tak naprawdę duet Julia Nowakowska i Julia Okoniewska, także na pewno nie będziecie się nudzić, ale no za dzisiaj musimy już podziękować Julii Hasiuk.
1: Jakub Czapski.
2: Życzymy dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Rano Meteor.

0: No dzień dobry, dzień dobry. Godzina 10 na zegarach, to oznacza, że pora na Kto późno wstaje, które poprowadzi dla was Julia Okoniewska i nasza debiutantka
1: Julia Nowakowska.
0: Słuchajcie, tutaj Jakub Czapski i Jula Hasiuk budzili was, żeby jakoś rozpocząć ten piękny, cudowny dzień. Póki jeszcze mamy słońce, więc jeszcze jest piękny, ale my tutaj... Duet Julii, postaramy się was jeszcze tak dobudzić, żebyście mieli pełną energię i tak będzie wszystko trwać do godziny 13, także zostańcie z nami w Radiu Meteor.

0: To był Elton John, Rocketman, a dzisiaj, jak pewnie doskonale wiecie, mamy 7 października i warto byłoby się przyjrzeć, kto ma dzisiaj imieniny, żeby wiedzieć, komu złożyć życzenia. Oczywiście, jeśli ktoś imieniny obchodzi. Imieniny dzisiaj obchodzą Marek, Amelia oraz Justyna.
1: Również obchodzi imieniny Maria.
0: Znasz jakąś Maria albo kogoś, kto ma na drugie Maria?
1: Można połowicznie stwierdzić, mam na drugie Maria, więc można powiedzieć, że połowicznie obchodzą imieniny. Julia Maria, to też się dowiedziałam, jest holenderska DJ-ka, więc zachęcam do zapoznania się z jej muzyką techno na SoundCloudzie.
0: Zapraszamy, a jeszcze imieniny obchodzą Mateusz, Stefan, Blanka, Marceli, Sergiusz, Mirela, August, Amalia, Tekla i Rosława. Uwielbiam zawsze czytać te wszystkie imiona, jak ktoś ma imieniny, bo zwłaszcza te mniej popularne mnie zastanawiają, czy ktoś z rodziców ma, tak patrzy na takie imiona i stwierdza, tak, ja tak nazywam swoje dziecko. Na przykład nazywasz swoją córkę Tekla.
1: Generalnie pierwsze słyszę, ale kreatywność.
0: Albo Rosława, także zapraszamy do kreatywności, nie kupujcie wszystkich, tak jak na przykład rocznik 99 czy 2000 kopiował Julię, ale róbcie to, moi drodzy, z głową, żeby też przypadkiem nie urazić swojego dziecka na przyszłość.

0: Hej, hej, jeszcze raz, Matko Boska, kiedy ja ostatni raz tego utworu nie słyszałam, aż się lata młodości, że tak powiem, przypomniały. Ale słuchajcie, dzisiaj mamy z takich nietypowych świąt, mamy Dzień Wanny. I teraz myślę, że trzeba zacząć poważną i ważną dyskusję. Team prysznic czy team wanna i dlaczego?
1: Ja uważam team prysznic. Totalnie jest to szybsze i taka wizja siedzenia później w tej namaczałej wodzie po sobie, po całym dniu, jakoś tak nie wydaje mi się zbyt odprężająca.
0: Też team prysznic. Wanny właściwie prawie nigdy nie miałam. Poza tym, jeśli jeszcze miałabym powiedzieć coś przeciwko wannie, to okej, możesz się fajnie położyć, nawet odprężyć w tej wodzie, ale weź później wstań. To jest zawsze moim zdaniem męczące i jeszcze musisz pilnować, żeby się nie poślizgnąć. A myślę, że...
1: Ty coś o tym wiesz.
0: To było w brodziku jakiegoś, ale faktycznie coś było i to jest też moja gorąca prośba. Jak wiecie, że gdzieś jest ślisko, to... I ktoś wam mówi, ej, nie ruszajcie się, no to posłuchajcie się takiej osoby, a jak nie, no to zaliczycie, czy właściwie wyminiecie orła i nie wiem, traficie do szpitala, to jest bardzo mało fajne, także jeżeli ktoś z was jeszcze o tej porze, chociaż powinien już stać, bo jest 10:15 i idzie brać prysznic, to bardzo proszę, uważajcie na siebie.

0: Oprócz imieni mamy dla was taką mądrość na dzisiaj. Każdy październik śnieżny i chłodny to styczeń zwykle łagodny. No ja ci powiem, Juliano, patrząc jakim nam się październik jak na razie trafił, no to mam wątpliwości, bo trochę jest ciepło.
1: Trochę, ale ja nie narzekam. A propos teamu Wanna Prysznic, możemy porozmawiać na temat team lato-zima.
0: Team żadna? Jesień? Ewentualnie jeszcze wczesna wiosna i jest idealnie.
1: Nie, nie zgadzam się zdecydowanie. Jesień i zima są depresyjne i może można pooglądać sobie jakiś zmierzch i wypić pumpkin spice latte, ale jednak lato mnie bardziej przekonuje.
0: Może tak się zapytam, gdzie wady? Ja ich nie widzę. Słuchaj, jesteś jesieniarą, jest super, jest fajnie. Typowa polska jesień, gdzie na zdjęciach jest kolorowo, tak naprawdę jest szaro, ponuro. No ja myślę, że lepiej i śmieszniej nie dałoby się naszą piękną Polskę opisać. No ale jak to mówią, są gusta i guściki.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.

0: targi rękodzieła i designu w Galerii Jezuitów.
1: Koziołki pojawią się w nowych miejscach.
0: Rusza przebudowa drogi pod Poznaniem.
1: Pogoda na jutro.
0: Ten weekend w Poznaniu będzie można kupić rękodzieło i design prosto od twórców w sobotę i niedzielę 10 i 11 października. W Galerii Jezuitów odbędą się targi FIFNE. O tym, czego można się spodziewać, mówi jedna z organizatorek.
2: Znajdziecie tam m.in. piękną ceramikę, biżuterię, ilustracje, plakaty, ubrania i dodatki od niezależnych twórców z całej Polski. 50 wystawców, mnóstwo pięknych rzeczy i co najważniejsze, wstęp jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy.
1: Mówiła Wiktoria Balawender, współorganizatorka targów. Targi potrwają w godzinach od 11 do 18.
0: Zakończył się pierwszy etap konkursu na projekt nowych figurek koziołków w ramach przedsięwzięcia Koziołkowe Szaleństwo. Komisja konkursowa przebadała 5 konceptów, której autory zostali zaproszeni do drugiego etapu.
1: Pierwsze 3 rzeźby mają stanąć przed Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich i Bramie Poznania. Każda z nich ma mieć około 40 cm wysokości i nawiązywać do poznańskich legend oraz lokalnej tożsamości, a razem tworzyć spójną serię.
0: Uczestnicy przygotowują wizualizację i rysunki z uwzględnieniem proporcji i wymiarów, a pracę muszą oddać do 30 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na grudzień. Zwycięzca dostanie 10 tysięcy złotych, zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie oraz ustawienie 3 koziołków, a przewidziano też 5 wyróżnień po 4 tysiące złotych.
1: Projekt powstaje dzięki poznańskiemu budżetowi obywatelskiemu, a w przyszłości kolekcja może się powiększać o kolejne figurki finansowane m.in. przez instytucje i sponsorów.
0: Dzisiaj ruszyła przebudowa prawie 3-kilometrowej drogi między Biskupicami a Jankowem w podporządznańskiej gminie Podbiedziska. Oprócz całkowicie nowej jezdni powstać ma też ścieżki pieszo-rowerowe oraz kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostaną także przystanki autobusowe, skrzyżowania i zjazdy.
1: W ramach inwestycji rozebrane zostaną także 3 niezamieszkałe budynki w Biskupicach, co ma poprawić widoczność i bezpieczeństwo w tym rejonie. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2027 roku.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Jutro względem temperatury nie będzie bardzo różnie od dzisiaj, bo najwyżej 22,6 stopnia o 15, a zachmurzenie tak jak jest dzisiaj, to jutro będzie nawet większe, bo nawet z rana nie będzie tego przesmyku słońca.
1: Tak, ale generalnie to będzie chyba ostatni tak ciepły dzień w tym roku, ile dobrze patrzyłem na pogodę, więc myślę, że dobrze się nim cieszyć i korzystać z ostatnich właśnie promyków słońca i ciepła. Wiatr porywa do 27 km na godzinę, więc całkiem spory. A ciśnienie na szczęście niskie, od 1002 do 1004 hektopaskali.
0: Tak, można powiedzieć, że trochę żegnamy sobie te cieplejsze fragmenty roku.
1: Żegnaj lato na rok.
0: Całkowicie witamy tą zimną, pochmurną jesień. Ja nie przepadam, ty przepadasz?
1: Nie, kto przepada?
3: Pogoda w Radiu Meteor. Radio Meteor.

0: show.
1: Little Talks of Monster and Men. Porozmawialiśmy sobie wcześniej o tym, kto dzisiaj obchodzi imieniny, ale warto też powiedzieć, kto obchodzi urodziny. I zaczynając od roku 1958, bo wtedy urodził się Wojciech Drzyzga, polski siatkarz, trener, a obecnie znany komentator telewizyjny, legendarny Papa Drzyzga, który jak zwykle tradycyjne największe imprezy siatkarskie nosi ze sobą swoją szczęśliwą koszulę, której nienawidzi jego żona, ale jako przynosi szczęście. No, ostatnio weszło złoto na Mistrzostwach Europy, więc myślę, że warto.
2: Urodziny również obchodzi Katarzyna Cichopek z 82 roku. Jest to polska aktorka z M jak Miłość i ostatnio ma problemy sądowe.
1: Tak, chodzi po sądach z Pauliną Smaszcz. Obie panie są w konflikcie i pani Cichopek oskarżyła tą drugą o wielokrotne i publiczne celowe naruszanie jej dóbr osobistych, prywatności oraz godności. Ogólnie wydaje mi się, że dzisiaj Cichopek jest wśród osób młodszych znana trochę mniej, a musicie wiedzieć, że to była jedna z największych twarzy polskiego show biznesu początku lat 2000. Między innymi na przykład jesienią 2005 roku zwyciężyła w finale drugiej edycji programu Taniec z Gwiazdami. Taka ciekawostka. A w ramach tych ciekawostek to mogę wam powiedzieć jedną rzecz, że raz pani Kasia była w Zamościu i zgarnęła mi autograf. Także jest gdzieś w jakiejś szafie, schowku, nie wiem. Musiałabym się zapytać mamy, czy ten autograf w ogóle jeszcze jest widoczny na tej kartce, ale tak było, mogę się czymś takim pochwalić.

0: Bice, potwór, glue, klej i wydaje mi się, że teraz mogę powiedzieć o urodzinach człowieka, który był takim klejem pewnego znanego albo mniej znanego brytyjskiego zespołu. Chodzi mi o Simona Cowella, urodzonego w roku 59, brytyjski producent muzyczny, telewizyjny oraz juror w programach typu Talent Show. I ja w tym momencie oddaję mikrofon do eksperta, bo okazuje się, że ja się nie znam.
1: Tak, jestem zdecydowanie certyfikowanym directioner i no Simon Cowell raczej od lat już ma tutaj negatywny wydźwięk w świecie celebryckim. Słyszano, że ostatnio próbował stworzyć nowe One Direction, ale jednak no, nic nie zastąpi ikonicznego zespołu. Także ja mogę was jedynie odesłać do Rock Me od One Direction.

0: propos One Direction, urodziny dzisiaj również obchodzi Louis Capaldi, który jest znanym przyjacielem członka One Direction, Harry'ego Stylesa. Louis urodził się w 1996 roku, jest szkockim piosenkarzem, autorem tekstów i więcej może powiedzieć moja koleżanka.
1: Tak, mogę powiedzieć więcej, że preferuję jego muzykę od muzyki One Direction i uważam, że jest zabawniejsza, ale to dlatego, że jest Szkotem. Znaczy, ja wiem, że Irlandczyk jest One Direction, ale ja uważam, że jeżeli jesteś z Wysp Brytyjskich każdym inną nacją niż angielską, to jesteś

0: Czy to można podpisać pod upodobania kulturowe?
1: Może. Ja tam nie wiem. Słuchajcie, no mnie, co ja mogę powiedzieć, kochani? No mnie faza na One Direction ominęła, wcale nie zwinie niektórych szalonych fanek, ale nieważne. Miałam swoje zajęcia w... Tak, to było gimnazjum, jak One Direction zrobiło się popularne, tak, ja jeszcze, mnie gimnazjum nie ominęło, no ale jak już Luis Capaldi ma urodziny, no to chyba wypadałoby coś połosić, co nie?

0: To był Luis Capaldi, a jeszcze z osób, które obchodzą urodziny, to mamy Toma Yorka, brytyjskiego muzyka, wokalista i lider zespołu Radiohead, który obchodzi urodziny. Legendarny, myślę, już zespół, którego chyba aż tak mocno przedstawić nie trzeba, chociaż mogę się mylić.
1: Mowa tutaj o Radiohead. Ciekawostek o Tomie, to urodził się ze sparaliżowanym lewym okiem. Też miał inny zespół, który się nazywał On a Friday, który założył z poznanym w szkole Edem O'Brienem. I nazwa tego zespołu wywodzi się z tego, że po prostu w tym jednym dniu w tygodniu, w piątki, ćwiczyli i nagrywali. Ale tutaj będziemy się skupiać na Radiohead, który wam właśnie puścimy.

0: lubię wracać tam, gdzie byłem, śpiewał Zbigniew Wodecki i my też trochę powróćmy do wspomnień i tego, co się wydarzyło. I tego dnia w 76 roku miało miejsce wydarzenie na całą Polskę, przełomowe, bowiem tego dnia w studio telewizyjnym, studio dla programu telewizyjnego właśnie, szwedzka grupa ABBA przybyła na jedyny koncert w Polsce. Było to nagranie występu i chcę powiedzieć, że jak bardzo ważne było to wydarzenie, bowiem to były czasy komuny, wiadomo, postaranie się o taką zagraniczną gwiazdę to było dużo. I moja mama opowiadała mi, że dokładnie tego samego dnia, kiedy w telewizji puszczano ten nagrany występ, to ona miała dyskotekę w swojej szkole, ona stwierdziła nie. Ją dyskoteka nie interesuje, a to też się rzadko zdarzało. Ona stwierdziła, ona zostaje w domu, żeby obejrzeć ABBA. I ja to szanuję.
1: No szczerze, ja żałuję, że mnie wtedy nie było w planach. Generalnie mojej mamy też wtedy nawet nie było w planach, więc ciężko było być obecnym na takim koncercie, ale...
0: Moja mama była, lat 11 i już wtedy miała bardzo dobrze wyrobiony gust muzyczny.
1: Bardzo dobrze. No, ja pamiętam ABBA za dzieciaka, jak została mi przedstawiona przez Mamma Mię i no, będzie w sercach już zawsze.
0: Tak, w sercach zawsze, dlatego ABBA poleci. Akurat zaczniemy od mojego ulubionego zespołu szwedzkiej grupy, czyli Lay All Your Love On Me.

0: może niekoniecznie 7 października, ale 5 października wyszedł super serial, który zdecydowanie mogę polecić. Jest to Kochane Kłopoty, po angielsku Gilmore Girls, i jest to taki trochę drugi po zmierzchu film o serial, który się ogląda w jesień i daje to taki vibe. Ma 7 sezonów, można go obejrzeć na Netflixie i jest o mamie i córce, które mają trochę inną relację, ale jest to super vibe jesienny. Także jak ktoś lubi jesień i nie ma gustu co do sezonów, to polecam.
1: Czyli jak ktoś jest jesieniarą, to?
0: Tak.
1: Spoko, nigdy nie oglądałam, może warto byłoby zacząć. Zaczynanie nowych rzeczy mi nie przeszkadza. Nie wiem, czy kiedykolwiek jak zacznę to oglądać, to skończę. Ale w sumie, jak niedawno mówiłyśmy o One Direction, to mi się przypomniał inny zespół, który był często ustawiany jako ta druga opcja do wyboru, czyli zespół The Wanted. I był taki utwór, który mocno zapadł mi w pamięć i szczerze trochę za nim zatęskniłam.

0: późno wstaję.
1: Autopromocja. J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: To była Adele, Someone Like You, utwór, który łamie serca niejednej osoby. I niedawno w Lublinie czyjeś serce na pewno też zostało złamane, ale nie z powodu miłości. Otóż w stolicy województwa lubelskiego policja złapała gang nastolatków, którzy okradli rówieśnika z hulajnogi. Tak, mówimy o hulajnogach elektrycznych. Ja jestem już pewnie za stara, więc ja slangu już nie ogarniam, ale chyba kukuriniarze, jak się na nich mówi. Mogę się mylić. I w tamtym tygodniu lubelscy policjanci zatrzymali 4 osoby odpowiedzialne za napad na 15-latka i mieli na chłopaka czekać pod szkołą, namówili go na przejażdżkę na hulajnogach, a kiedy odjechali w ustronne miejsce, no to wtedy go zaatakowali i dotkliwie pobili. Później ukradli mu hulajnogę elektryczną wartą około 2000 zł. I to my doszliśmy już do tych czasów, że właśnie kradnie się hulajnogi elektryczne, a nie rowery. To już jest ten etap naszego rozwoju cywilizacyjnego.
1: No ja szczerze podziwiam tych wszystkich młodych ludzi, jeśli mogę to tak stwierdzić, którzy jeżdżą na tych hulajnogach. Jak raz próbowałam zdążyć na tramwaj i wzięłam sobie taką hulajnogę, to miałam potężne zderzenie z ziemią, więc ja już raczej nie będę nazywana
0: kukuliniarz, czy jakoś tak?
1: No.
0: Znaczy, to akurat ma dosyć negatywne znaczenie, bo akurat ja ludzi na hulajnogach niezbyt szanuję, bo najczęściej jak ja mam spotkanie z takimi osobami, to one kompletnie olewają mnie, że jak grzecznie sobie chodzę prawą stroną chodniczka i chcę na przykład sobie na spokojnie przybyć do jakiegoś, nie wiem, terenu uczelni, sklepu, gdziekolwiek, a to mi nagle jedzie jakiś.
1: Tak, z reguły właśnie jeźdźcy takich hulajnog sprawiają, że przechodnie mają spotkania z ziemią. No ja miałam sama takie spotkanie.
0: Także hulajnoga cię odrzuciła, a my wznosimy apel o rozwagę i powolną jazdę. I nie tylko na hulajnogach, moi drodzy.

dzieci, malarzy, a teraz sytuacja raczej niezwiązana z malarstwem, chociaż w sumie nie, bo trochę jest to historia, gdzie wymalowano alemandaty, bowiem policja namierzała kierowców, którzy długimi ostrzegali przed drogówką i wlepiła aż 47 mandatów w jeden dzień. Istna to była akcja policji z Myślenic, którzy sprawdzali, którzy kierowcy ostrzegali innych przed kontrolą drogówki za pomocą mrugania światłami drogowymi. I do całej tej obserwacji wykorzystano policyjnego drona i w efekcie skontrolowano 71 pojazdów, a mandatami, tak jak wspominałam, ukarano aż 47 osób. I kierujący zostali ukarani mandatami w wysokości 200 zł, 4 punktów karnych i policja przypomina, że warunki używania świateł drogowych są ściśle określone przez prawo, a niewłaściwe korzystanie stanowi wykroczenie. Także wiemy, że kierowcy lubią w ten sposób sobie pomagać na drogach, ale okazuje się, że wraz z rozwojem technologicznym, no bardzo ciężko jest zachować taką dyskrecję i ciszę, że tak powiem, ale najwidoczniej, no cóż, policja zna swoje sposoby. Także drodzy kierowcy, uważajcie na siebie, bo chyba nie warto wydawać pieniędzy na mandaty.

0: Piosenka Pusty. Pusty to aktualnie, mogę powiedzieć, jest mój brzuszek, ponieważ jeszcze nie jadłam późnego śniadania. Ale nie polecam raczej pizz z pewnego sklepu od Książula. Ostatnio jest głośno na temat tego, że nasz hejter kebabów nie do końca jest znawcą pizz i można by powiedzieć, że jest skancelowany, jednak pewna
1: że
0: osoba...
1: Że się sprzedał.
0: Jednak pewna osoba go broni. Jest to Blanka Lipińska. Nie wiem, czy kojarzycie. Jest to ta pisarka od, można powiedzieć, tańszej wersji 50 twarzy Greya.
1: Oj. Dużo tańszy, chyba robiony na promocji dłużej.
0: Mm-hmm. No i powstał również oczywiście film, o którym może lepiej też nie będę mówić, ale możemy przejść może do tej pierwotnej wersji 50 twarzy Greya, które miało bardzo fajny soundtrack, którego właśnie posłuchamy.

pogotować na pewno nie musi bohater najnowszego filmu, który obecnie jest dostępny na Netflixie. Film Mniej Obcy, który jest filmem biograficznym o Janie Borysewiczu, legendy polskiej sceny muzycznej, który jest nam przecież tak bardzo dobrze znany z zespołu Lady Punk. Film, jak o sobie mówi, opowieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z szarą rzeczywistością. Kolejny polski film biograficzny do obejrzenia, kolejna wielka gwiazda. Niedługo będzie film o Violecie Villas. Nie ukrywam, akurat na ten film czekam jeszcze bardziej. A Lady Punk, no umówmy się, to jest ten zespół tak bardzo łączący pokolenia. Utwory, które wszyscy znają tak bardzo i ja myślę, że najlepszym dowodem na to, jak bardzo ich muzyka łączy, jest wywiad z muzykiem zespołu, który przyznał, że raz zapytał się swojego syna o to, a czego wy młodzi tam słuchacie, jak chcecie się bawić, a jego syn powiedział mu, tak, mu na to: tato, spokojnie, wasze piosenki też lecą, więc niech i teraz poleci Mniej Niż Zero od Lady Punk.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wybiła 12 w Radiu Meteor.
2: Siematycze to miasto w województwie podlaskim, będące siedzibą powiatu siematyckiego oraz gminy wiejskiej. Mówię o tym mieście, ponieważ burmistrz podjął ostatnio ważną decyzję. Kazał pomalować drogę na różowo, ponieważ Skolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin.
3: I kasa na to była skąd? Skąd było na te pieniążki?
2: Dla Skolima zawsze się znajdą pieniążki. Skolim obchodzi swoje urodziny za 2 dni, także wszystkiego najlepszego dla niego.
3: Tak, najlepszego dla niego i jak widać w ramach prezentu dostanie chodnik.
2: Tak, jak najbardziej. Zamiast czerwonego dywanu to jest rozkładany różowy bruk.
3: Nie wiem, czy w perspektywie czasu taniej nie wyszło, byłoby kupić różowego dywanu, wiesz?
2: Tak. Zdecydowanie.
3: Zdecydowanie tak.
2: Ale no cóż, jeśli chodzi o kolor różowy, to zapraszamy na Pink Pony Club od Chapel Roan.
3: Tak, ona jeszcze bardziej rozkręci imprezę, rozkręci to już popołudnie, bo słuchajcie, takiego słyszeliście, godzina 12. My jeszcze przez mniej niż godzinę z Julią będziemy was dobudzać, bo już jest późno i warto by było już zacząć ten... zaczynający się, no już narabiający pełni tempa dzień.

0: To było Pink Pony Club, Chaperone, istny hit, który można się roztańczyć, dobudzić. I tu mamy tutaj ten kolor różowy, ale z tego, co mi przed chwilą powiedziałaś, to niektórym różowo nie jest.
1: Prawda, prawda. Damian i Kamil Uno z Love is Blind Polska nagrali diss na swoje były partnerki z programu.
0: Odważnie, odważnie, ale pewnie jest gdzieś haczyk.
1: Jest zdecydowanie jest haczyk. Zaczynając może od tego, że nikt nie przyjął tego za dobrze. Raczej mówią, że jest to żenujące. Damian, który ostatecznie wziął ślub ze swoją partnerką z programu, no niestety im nie wyszło, to w tej piosence, uwaga, cytuję, śpiewał: teraz mogę podrywać latynoski.
0: Mm-hmm.
1: A jego żona, była żona, skomentowała to tak: zanim zaczniesz podrywać latynoski, to odbierz proszę papiery rozwodowe, które sąd próbuje dostarczyć ci od kilku tygodni.
0: I w tym momencie jest mic drop.
1: Definitywnie. No chłopaki, nie wiem, co to miało na celu, ale raczej no śmiech. No,
0: Frankiem kimono nie każdy być może. Rapować też trzeba umieć. Sklejać te wszystkie zwrotki. No ale no panowie, czy warto czasem tak szaleć?

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.
7: Autopromocja.
8: Chociaż rzucisz

0: To były elektryczne gitary, co powiem wam Ryba. Ja nie wiem, co wam Ryba powie, bo ja z tego, co słyszałam, to dzieci i Ryby głosu nie mają, ale mogę za to wspomnieć o tym, co powiedział Cristiano Ronaldo, bo nie wiem, czy słyszałaś, ale jest drama.
1: Okej.
0: W reprezentacji Portugalii, bo Cristiano został posadzony na ławce. On jako legenda, ikona, jeden z najlepszych piłkarzy zachował się odpowiedzialnie i dorośle, czyli tupnął nóżką i powiedział, że on jedzie sobie, on już nie będzie w kadrze Portugalii. Powiedział, że nie. No i się zaczęło dymy o to, że wielka gwiazda się obraziła i niektórzy myśleli, a czy to znaczy, że w taki sposób Cristiano Ronaldo kończy współpracę z kadrą? Sam powiedział, że nie, on nie idzie na emeryturę narodową, tylko on po prostu chyba czeka, aż się ewentualnie zmieni trener, ale myślę, póki są wyniki, to będzie git. No ale wydał oświadczenie, jak to bywa, że jak to było, że on się czuje urażony, nie urażony, to było bardzo długie, nie przeczytam wam całego, bo tego jest za dużo. Ale on generalnie otrzymał taką notkę i zatwierdzenie od obecnego selekcjonera reprezentacji Portugalii, gdzie mówi o tym planie, że są zaakceptowane i tak dalej, nie, że nie było kwestionowanych decyzji, ale według przynajmniej Cristiano, żeby nie, to jest według Cristiano, dostał notkę od selekcjonera, który stwierdził, że popełniłem błąd, każąc rozgrzewać się zawodnikowi formatu Pelego czy Maradony, by ostatecznie nie wpuścić go na boisko. Gdybym miał to zrobić dzisiaj, postąpiłbym inaczej. I dla osób nie znających świata piłki, to trochę w tym momencie, według tych notatek, to tak porównał na przykład do wielkiej Beyoncé, nie? Że on jest w tym formacie. On jest formatem wielkim, ale myślę, że to jest niesamowite, jak niektórzy się mogą obrazić. I to w tak ceremonialny sposób, tak przy wszystkich, nie? Nawet szczerze nie wiem, do czego takie zachowanie porównać.
1: No generalnie ja nie jestem w świecie piłki, ale z tego, co wiem, to Cristiano ma trochę... Ego łatwo mu urazić.
0: Tak, to jest ego top, to jest, wiesz, on wie swoje, co siedzi w głowie Cristiano Ronaldo, pana Krzysia, nie wiemy. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie, może się odfochuje, bo strzelił focha jak na razie, ale chyba trzeba powiedzieć, że takie zachowanie, taka diwa się z niego zrobiła, bym powiedziała, nie wiem, co ty na to.
1: Zdecydowanie.

0: Skoro już mówimy o dużych słowach jak Cristiano Ronaldo, możemy też porozmawiać o Bradleyu Cooperze i Gigi Hadid. To jest podobna sytuacja w sumie do naszej aktualnej, ponieważ jest to age gap couple.
1: Oj.
0: Tak.
1: Chwilę. Age gap, może niektórzy nie znają angielskiego, czyli chodzi o różnicę wieku. O jakiej mówimy?
0: Dwie dekady?
1: No, jest to różnica.
0: Jest to różnica, podobna na różnicę, jak na przykład mamy teraz naszego Filipa Heisera i jego żonę świeżo 20-letnią. Ale tak, Gigi i Bradley spotykają się już w sumie od 3 lat i ostatnio zauważono ich na spacerze, mając złote pierścionki na palcach serdecznych.
1: Oj, to są te znaki na niebie.
0: Tak, więc chyba jest ostatni jakiś sezon ślubny, można by powiedzieć.
1: Znaczy sezon, terminy ślubów kojarzył się z latem i śluby mi się kojarzą z tym akurat, że są strasznie drogie.
0: No, ale słuchaj,
1: ale ich stać.
0: Jeśli jesteś Bradleyem Cooperem, to stać cię, żeby w zimę polecieć na Malediwy i się hajtnąć. I tam też będzie ciepło.
1: No, to prawda.
0: Tak. A propos Gigi, to...
1: Czekaj, bo właśnie, miałam się ciebie pytać, czy ja dobrze ją kojarzę, że to jest była Zaina z One Direction?
0: Yes.
1: One Direction wraca dzisiaj do nas.
0: Zdecydowanie. Było już One Direction wcześniej. Mamy dzisiaj urodziny ich byłego menadżera, Simona Cowella. No to teraz może posłuchajmy już takiej solowej kariery Zaina, czyli byłego partnera Gigi Hadid. I zapraszam was na Dusk Till Dawn.

0: Kto późno wstaje?
1: No my późno na pewno nie wstałyśmy, zresztą ja myślę, że to jest już taka godzina, no w pół do pierwszej, kochani, już prawie, że warto się już dobudzić. Przed chwilą był radioaktywny od Imagine Dragons, czyli wyobraź sobie smoki, i chyba mamy coś, co dla niektórych ludzi na tym świecie będzie radioaktywne. Chodzi mi o temat oczywiście, to nie tak, że tu my tu mamy coś radioaktywnego, okej?
2: Okay? Zdecydowanie, zaczynam temat. Taylor Swift, ikona muzyki pop od no już 100 lat, można powiedzieć, ponownie ze swoimi 4 dodatkowymi piosenkami na albumie wchodzi na szczyty listy przebojów, wygryzając tym samym nowych piosenkarzy, nowych twórców i no... Można by powiedzieć, że tutaj to jest trochę toksyczne podejście. Niektórzy spekulują, że wydała te 4 piosenki, żeby właśnie nie pozwolić nowym artystom na przebicie się.
1: Tak, znam te teorie spiskowe, zwłaszcza, że ktoś mi ostatnio pokazał jej wypowiedź sprzed premiery jej nowego albumu, że mówiła, że nowych utworów nie będzie, to jest ukończony album. Tam nie będzie nic nowego.
2: Tak, ale nagle się jednak znalazło coś nowego i no... Każdy ma swoją opinię na ten temat.
1: Niech każdy oceni jakoś.
2: Tak. Kiedyś jednak weszła właśnie w podobną niezgodność z teraz już nie nową artystką Oliwią Rodrigo, gdzie powiedziała, że jej utwór Deja Vu jest kopią jej jednej piosenki. Ja tak nie uważam, wiele innych osób również tak nie uważa, dlatego puścimy teraz jedną z piosenek z nowego albumu Oliwii, Begged.

0: to było Brokat. A teraz, no niedługo możemy się w sumie spodziewać filmu o Beatlesach. Widzę coraz więcej tutaj właśnie zdjęć i ujęć z ukrycia, gdzie są pokazywane urywki. Jednym z aktorów, którzy będą grać i się wcielą w jednego z Beatlesów, będzie Joseph Quinn, znany w sumie jako Eddie Munson ze Stranger Things. I ludzie mają w sumie różne opinie na temat castingu do Beatlesów, ponieważ jednym z aktorów również będzie były Sabriny Carpenter, który podobno zrobił ją...
1: W Bambuko?
0: W Bambuko ją zrobił. Gdzieś nawet jest piosenka o tym, że please, please, please, don't do me wrong. A co zrobił? Do her wrong. Ale również właśnie Joseph Quinn tutaj razem z Doja Cat też nie był całkiem w porządku, dlatego może wspierajmy kobiety i posłuchajmy teraz Doja.

0: Wracam do tematu serialu Stranger Things i jego aktorów. Mianowicie Millie Bobby Brown ostatnio wstawiła zdjęcia na swoje social media, gdzie jest razem z przyjaciółmi i swoim mężem Jakeem Bon Jovim na Finlandii. W Finlandii mają wakacje, wyjazd, a nie wiem czy wiecie, ale właśnie w tym miejscu, w którym wrzuciła zdjęcia, był nagrywany finał serialu Stranger Things.
1: Czyli nie ma przypadków, są tylko znaki.
0: Nie ma przypadków, nawet nagrała krótki filmik do piosenki, który był akurat na finale serialu Purple Rain, który za chwilę sobie puścimy. A teraz jeszcze nowinka, której może nie wszyscy słyszeli, mianowicie Millie, mimo swojego młodego wieku, ostatnio razem z Jakeem zaadoptowali swoje drugie dziecko. Jest to generalnie coraz w sumie rzadsze w Hollywood, ponieważ coraz częściej się słyszy
1: o surrogacji.
0: O tym też są zdania podzielone.
1: Tak, są podzielone, jest duża krytyka. Ostatnio było o tym, że właśnie Lady Gaga i jej narzeczony przywitali córkę, tylko okazało się, że to właśnie jest córka, jak to najlepiej powiedzieć, zrodzona z surogatki? Nie wiem, czy tak się poprawnie mówi, ale to też jest bardzo gorący wątek, zwłaszcza dla grup feministycznych, ale może, bo nim my pewnie zaczniemy tą dyskusję, to ona skończy się za jakieś 3 godziny, więc może, żeby zapauzować to Purple Rain od Prince'a.

Ja pozwolę sobie dla odmiany teraz zrobić pewną klamrę do tematu, który omówiłam w Kto późno wstaje w poniedziałek. I dla osób, którzy nie wiedzą, są osoby ambitne i ambitniejsze, jeżeli chodzi o dojazd do pracy. Czy, bo wszyscy znamy te legendarne historie, że wiesz, ja jak byłem w twoim wieku, to jak ja chodziłem do szkoły, to nie wiem, musiałem przechodzić rzeki, góry i tak dalej. No to wyobraźcie sobie, że kierowca Formuły 1, Valtteri Bottas, mógł jak każdy z tych kierowców milionerów sobie polecieć samolotem albo swoim prywatnym odrzutowcem. Ale Finn, słuchajcie, to jest oryginalne. On powiedział, że on sobie z Malezji do Singapuru przejedzie rowerem.

0: No zdecydowanie tak, to, jak to powiedziałaś, są osoby ambitne i ambitniejsze.
1: Tak.
0: Ja kiedyś się podjęłam przyjechania tutaj do radia rowerem. Miało to zająć generalnie 20 minut, ale nie zobaczyłam, że cała ta droga była pod górkę i czułam się właśnie jak po takiej trzydniowej przeprawie.
1: Tak, tylko no bo tas faktycznie przejechał ponad 300 km, także panie Walteri, gratulujemy panu. Zrobił pan coś, czego by się żadna z nas nie podjęła i specjalnie dla pana poleci utwór, powiedziałabym, godny każdego czempiona, każdego zwycięzcy. I to jeszcze, słuchajcie, utworu, który okazał się 7 października 1977 roku i mówię tutaj o We Are The Champions zespołu Queen.

0: Odchodzę i my też niedługo będziemy odchodzić.
1: Ale nie na zawsze.
0: Nie na zawsze, ponieważ za 4 minutki będzie już godzina 13. Także
2: szybko zleciało.
0: Szybko zleciało, zdecydowanie. Ale bez obawy spotkacie nas, usłyszycie nas za tydzień od godziny 10 do 13. A teraz może tak na zakończenie ostatnia ciekawostka, ponieważ tutaj ostatnio w świecie radia, podcastów ciekawostki są całkiem popularne dzięki naszemu Filipowi Heizerowi. Mianowicie Andziax, nasza mistrzyni wydawania pieniążków, ostatnio zasłynęła z tego, że kupiła swojej 6-letniej córce szminkę Diora. No i oczywiście były kontrowersje, no i kontrowersje ostatecznie... No wygrały, ponieważ co mogła 6-latka zrobić z tą szminką?
1: Zjeść ją?
0: No, mniej więcej.
1: Ja żartowałam tylko!
0: No, została się umazała, no i można się domyśleć, że ostatecznie... No ta szminka nie została wykorzystana tak może, do czego została stworzona.
1: A myślisz, że ta szminka dostała Muala?
0: A, okej. Okay.
1: Przepraszam. Słuchajcie, może najlepiej skończmy, bo zacznę jeszcze mówić więcej głupot. To było Kto późno staje środowe, które prowadziły dla was
0: Julia Nowakowska,
1: Julia Okoniewska i serdecznie zapraszamy was do tego, by pozostać w Radiu Meteor. Mam nadzieję, że teraz w pełni rozpoczęliście odpowiednio swój dzień, chociaż myślę, że teraz tuż przed 13 to trochę późno, ale lepiej późno niż wcale, ażeby już tak dobudzić, tak całkowicie. No to co? One, wake me up before you go.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

Sopocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielsku.

0: nie nadaje się do cyrku i nie staje do wyścigów.
1: Nie rzucam nożami w kobiety, nie wykonam salta.
0: Nie wykonam salta, bo niby po co? Nie wyskoczyłem tutaj z szafy, jak nie wyskoczę z okna. Nie przyszedłem tu udawać, ani robić
1: na pokaz.
0: Cieszę się, gdy dostajesz szansę i gdy jest szansa, to łapię okazję, normalne.
1: Mam swoje cele. Lecz nie biegam po trupach.
0: Pilnuję, żeby z gęby nie zrobiło mi się. Jeśli mogę, to pomagam.

0: Jeśli mogę, to pomagam, jeśli muszę w lewej z prawej.
1: Gdy się potknę, to upadam.
0: Zaraz wstaję, jak popiję w tym dymie.
1: Zawsze potem mam, boli mnie. Jeśli o czymś ci mówię, staram się to przeżyć.
0: Najpierw przeżyć, potem przerzuć.
1: Może wtedy ktoś uwierzy.
0: Albo i nie.
2: W sumie jest mi wszystko jedno.
0: Nie nadaje się do cyrku.
1: I cyrk nie pociąga mnie.
2: Możesz wierzyć lub nie wierzyć.
1: Możesz wierzyć albo nie.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.

0: rozmawiałem wczoraj z Koczakiem i z Wieteską.
1: No co, ty nie wiesz? Ja pierwsze słyszę.
0: Wczoraj dzwoniłem do Koczaka, omówię mu, a on mówi, no ale my po tym koncercie pakujemy graty i idziemy do Kielc. I z Wieteską pytam się, o której jedziecie do Kielc? Bo jeśli jechalibyście o pierwszej, drugiej, to z Koczakiem rano zdążył.
1: Kurde, no ja nic nie wiem w ogóle.
0: Od dwóch słyszałem.

0: promocję. Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Autopromocja.
2: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
3: I Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
2: Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Wyruszcie w podróż. Best of PKP. Teraz.

0: chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22:00 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki. Autopromocja.
4: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteor.
5: Best of PKP w Radiu Meteor.
6: Ja zdrowy na umyśle, a podupadły na ciele. Jan, biotechnolog, inżynier. Wyżycia swego niedzielę, przed śmiercią zliczam straty. Etaty, certyfikaty, dysertacje, dyplomy. Zostawiam z uczelni znajomym.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Notatki z Poznania.
5: Witajcie, witajcie. Wybiła już godzina 15, a to oznacza, że zapraszam was ja, czyli Zofia Najewska, na pierwszą godzinę notatek z Poznania. Tak ładnie, tak jak co tydzień, oczywiście z aktualną przerwą na wakacje, ale już wracamy do was w pełnej gotowości. Będzie to audycja, na której postaram się wam przedstawić najciekawsze wydarzenia, jakie czekają na was w stolicy Wielkopolski, już na ten nadchodzący tydzień. Na drugiej godzinie natomiast będziemy gościć panią Annę Moryto, czyli założycielkę i dyrektorkę Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu, która przybliży nam nieco działania oraz obecne potrzeby muzeum. I oczywiście w tym momencie nie mogę również zapomnieć o osobie, dzięki której słychać mnie na antenie, czyli na realizacji dzisiaj Franek Weisbrot. Natomiast już teraz Never Fight a Man na antenie Radia Meteor.

Too much to ask, Niall Horan właśnie wybrzmiał na antenie Radia Meteor. A ja chciałam z wami porozmawiać o kalendarzach, ponieważ te zdzierane, jakie wisiały zawsze w domach naszych babci, dziadków czy też rodziców, w przypadku naszego młodego pokolenia ustępują niestety miejsca tym elektronicznym, na przykład w telefonach. No i wiadomo, nie zawierają już one tych przepisów na ciasto, żartów na każdy dzień czy też informacji o imieninach i dlatego z pomocą przychodzi wam w tym momencie Radio Meteor, gdzie będziemy starać się dostarczać wam właśnie tych wiadomości, oczywiście z naciskiem na ostatnie, czyli na imieniny. No i tak więc, żebyście wiedzieli, komu złożyć dzisiaj życzenia, to już wam mówię, kto dzisiaj obchodzi święto swojego imienia. A są to Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz, Stefan, Bianka, Marceli, Sergiusz oraz Mirela, August, Amalia, Tekla oraz Rosław. No i tak, żeby zatrzymać się chwilkę na tych imionach, które gdzieś tam umknęły mi w czasie mojego życia i pierwszy raz je usłyszałam właśnie teraz, razem z wami. Przygotowałam się właśnie na tą okoliczność. I tak więc, żeby wam trochę przybliżyć etymologię imienia Tekla, to jest to imię, które pochodzi z języka greckiego i oznacza sławiącą Boga lub chwałę Boga. Jest starożytnym imieniem o charakterze właśnie chrześcijańskim, natomiast jego polskimi odpowiednikami znaczeniowymi są na przykład Bogusława czy Bogumiła, które możemy oczywiście znać na przykład z imienia naszej szanownej dziekan całego UAM-u, którą oczywiście w tym miejscu bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę jej wszystkiego dobrego w dniu jej imienin, można tak powiedzieć. Natomiast w Polsce imię to jest notowane od XII wieku. Obecnie należy jednak do rzadko spotykanych. A imię to można jednak znać z postaci pajęczycy Tekli, czyli jednej z postaci z bajek Pszczółki Mai. No i tutaj pojawia się pytanie, czy tak właściwie to imię pasuje do pająka, ponieważ zaznajomiłam się z tematem i jako duchowy przewodnik pająk oznacza cierpliwość, budowanie własnego życia krok po kroku, czy też uważność na pułapki i toksyczne relacje. Natomiast mówi się, że Tekla to kobieta impulsywna, chwiejna emocjonalnie, łatwo wyprowadzić ją z równowagi i często sama doprowadza do konfliktu. Nieustannie może ona się porównywać z innymi i w ten sposób budować swoje poczucie wartości. Natomiast w miłości jest bardzo zaborcza niestety, ale rodzina jest dla niej świętością i doskonale czuje się w roli matki i poświęca swoim dzieciom cały wolny czas. No czy to imię pasowało właśnie do tej postaci, no to już zostawiam wam. Natomiast zaznajomiłam się również z etymologią imienia Mirela lub Mirela przypisane przez 2L, no i ma ona kilka głównych etymologii, ponieważ mówi się, że najprawdopodobniej wywodzi się ono z języka prowansalskiego używanego na południu Francji, gdzie łączy się je ze słowem mirar, czyli podziwiać albo patrzeć z zachwytem. I imię to stało się popularne dzięki francuskiemu poecie Frederikowi Mistralowi, który nazwał tak bohaterkę swojego poematu Mireille z 1859 roku. Natomiast we Włoszech jest ono skróconą formą imienia Mirabella, które znaczy cudowna lub piękna. W łacinie wiąże się ono ze słowem mirabilis, co oznacza cudowny, wspaniały, zadziwiający, a w naszej takiej ludowej etymologii czasami bywa kojarzone ze słowiańskim rdzeniem mir, czyli pokój, świat, choć jest to interpretacja dosyć wtórna. Imię Mirela nosi aktualnie w Polsce tylko 3854 osoby, a w zeszłym roku jako pierwsze imię właśnie Mirela dostało tylko 7 dziewczynek. Także czy można powiedzieć, że to imię lekko wymiera? No patrząc na statystyki, niestety chyba tak. Ale żeby nie było, że tylko imiona żeńskie są tutaj na antenie poruszane, oczywiście przygotowałam się z jednym z imion męskich. Padło na Sergiusza, którego etymologia pochodzi z języka łacińskiego i wywodzi się od nazwy starożytnego rzymskiego rodu patrycjuszowskiego, czyli Sergiusz, pisane właśnie w tamtych czasach.
Nazwa rodu ma korzenie przedrzymskie, najprawdopodobniej etruskie, choć jego dokładna etymologia nie została w pełni wyjaśniona. I w tradycji i niektórych opracowaniach słowo to wiąże się ze starożytnymi określeniami oznaczającymi m.in. obrońcę, strażnika, osobę wzniosłą. Także zdecydowanie mogło pasować do nazwy całego rodu. I imię to ma swoje oczywiście odpowiedniki również w innych językach, na przykład włoskim czy hiszpańskim. Sergio oraz rosyjskim i wschodniosłowiańskim Siergiej, a imię Sergiusz nosi w Polsce w sumie o 1000 osób więcej niż imię Mirela, ponieważ nosi je 4112 osób, a w zeszłym roku jako pierwsze imię Sergiusz dostało tylko 12 chłopców, także tutaj chyba niestety idzie na równi z imieniem żeńskim Mirela. Ships slip through the fog with even stranger cargo. Where every man has a price. Duh. And every woman a past. Problem. Jet lag. 2019.

porobiło się od Bitaminy, był to utwór Dom, no ale oczywiście, wracając tutaj do notatek z Poznania, no nie byłyby one kompletne bez wspomnienia wam o nietypowych świętach, które dzisiaj możemy właśnie ujrzeć w takich kartkach w kalendarzu. No i tak dzisiaj weźmiemy na tapet Dzień Wanny. Czy o nim słyszeliście wcześniej? Bo ja się przyznam, że nie, ale oczywiście każdy dzień jest inny, zawsze jest jakieś święto, które pierwszy raz można usłyszeć, ale jest to po prostu powód do świętowania, także jeśli ktoś dzisiaj planował się umyć, no to myślę, że ten prysznic można odsunąć i jednak skorzystać dzisiaj z wanny, ponieważ jest to jedno właśnie z takich nietypowych świąt, które no nie mają swojego oficjalnego, państwowego charakteru, ale funkcjonują w kalendarzach ciekawych i nietypowych dni. No i tutaj nie wiadomo dokładnie, kto je ustanowił i ani dlaczego wybrano właśnie 7 października dniem wanny. Można jednak przypuszczać, że po prostu ten jesienny termin nie jest przypadkowy, po prostu kiedy robi się chłodniej, to ta długa, ciepła kąpiel zdecydowanie zyskuje na atrakcyjności. No i tutaj historia wanien jest znacznie starsza niż mogłaby się nam wydawać, ponieważ archeolodzy odnaleźli na Krecie wannę pochodzącą mniej więcej z aż XVII wieku przed naszą erą. No i to oznacza, że ludzie korzystali z podobnych urządzeń już kilka tysięcy lat temu. Natomiast w starożytnym Rzymie, jeśli ktoś się fascynuje historią, no to być może już o tym wiedział, ale jeśli nie, no to śpieszę z ratunkiem. W starożytnym Rzymie kąpiel była czymś znacznie więcej niż tylko sposobem na zachowanie higieny, ponieważ termy były miejscem spotkań, rozmów, odpoczynku, czy nawet prowadzenia interesów. No czy był to dobry, czy to było dobre rozwiązanie, no to tutaj zostawiam wam. Natomiast w Europie można zauważyć takie zależności, że w kolejne stulecia podejście do kąpieli mocno się zmieniało. W pewnych okresach regularne kąpiele były... nie były wcale czymś takim oczywistym, raczej się od nich odchodziło, a prywatna wanna długo pozostawała wręcz luksusem dostępnym przede wszystkim dla zamożnych osób i dopiero wraz z rozwojem wodociągów i kanalizacji w XIX i XX wieku łazienka właśnie z wanną zaczęła stawać się takim standardowym elementem mieszkań. No ale właśnie, jak to się stało, że te współczesne wanny wyglądają tak, a nie inaczej? No tutaj oczywiście również kryje się ciekawa historia, ponieważ nowoczesne wanny są żeliwne i pod koniec XIX wieku zaczęto produkować żeliwne zbiorniki pokrywane emalią, dzięki czemu były one łatwiejsze do czyszczenia i bardziej komfortowe w użytkowaniu. I z czasem właśnie taki typ wanny stał się jednym z symboli domowej łazienki. No i tutaj z wannami wiąże się też jeden z ciekawszych medialnych żartów. Widzicie, ile rzeczy jest o tych wannach jednak w XX wieku. Mianowicie amerykański dziennikarz Mencken opublikował w 1917 roku całkowicie zmyśloną historię dotyczącą początków wanien w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie twierdził on m.in., że pierwszą wannę w Białym Domu miał zainstalować prezydent Millard Fillmore. Mimo że autor później przyznał, że no wszystko było żartem, historia przez wiele lat była powtarzana jako prawdziwa. No i tutaj aż nasuwa się myślenie, że dlaczego w takim razie prima aprilis, czyli 1 kwietnia, nie jest takim dniem wanny. No, pytanie tutaj jest do twórców tych dni. Nadal się zastanawiam, kto tak właściwie nad tym wszystkim sprawuje pieczę. Natomiast samo słowo wanna, bo tak jak mieliśmy etymologię imion, oczywiście mamy również etymologię słowa wanna, ma swoją również długą historię językową i do polszczyzny trafiło najprawdopodobniej za pośrednictwem języka niemieckiego i było używane przez kilkaset lat. No i właśnie dzień wanny można potraktować nie tylko jako pretekst do długiej kąpieli, ale też jako okazję do przypomnienia, że coś dziś zupełnie zwyczajnego przez większą część historii było w sumie prawdziwym luksusem.

Oczywiście na Dniu Wanny no nie kończy się dzisiaj wątek nietypowych świąt, ponieważ obchodzimy również Dzień Efektywności Elektrycznej. I tak jak może brzmieć to nieco poważniej, nieco przerażająco, to oczywiście już Wam spieszę z pomocą, jak to trochę łatwiej zrozumieć. I ponieważ priorytetem Dnia Efektywności Elektrycznej jest po prostu nauczenie ludzi, jak mogą oni oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest tutaj fakt, że jest to po prostu równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. No kogo nie cieszą po prostu większe liczby na koncie, niech pierwszy podniesie rękę. Oczywiście, że nikt nie podniósł. To święto ma po prostu przypominać, że oszczędzanie energii nie oznacza koniecznie siedzenia po cienku czy rezygnowania z wygody, a chodzi raczej o to, żeby ten sam efekt osiągnąć przy mniejszym zużyciu prądu, ciepła czy paliwa. No i najprościej można to wyjaśnić na przykładzie na przykład oświetlenia, ponieważ dzisiejsza nowoczesna żarówka LED może dawać podobną ilość światła, co tradycyjna żarówka, wykorzystując przy tym znacznie mniej energii. No i podobnie działa również dobra izolacja budynku, ponieważ kiedy się taką zastosuje, to w mieszkaniu nadal może być ciepło i po prostu nie potrzeba aż tyle energii do jego ogrzania. No i właśnie Dzień Efektywności Elektrycznej, żeby trochę tutaj polecieć historią, zaczął być obchodzony już w 2016 roku, także dzisiaj obchodzi swoje dziesięciolecie. I jednym z hasłem tej inicjatywy jest oszczędzaj pieniądze, ograniczaj emisję, oddychaj łatwiej. No i chodzi więc nie tylko o te niższe rachunki, które wszystkich cieszą, ale również o ograniczanie zanieczyszczenia środowiska. I co ciekawe, bardzo dużo energii tracimy nie przez takie spektakularne błędy, ale przez takie codzienne drobiazgi, ponieważ urządzenia pozostawione w trybie czuwania, niepotrzebnie włączone światło, czy też przegrzewanie mieszkania lub korzystanie ze starego, energochłonnego sprzętu, pojedynczo no, mogą się wydawać mało istotne, ale w skali całego roku no niestety robią już dosyć sporą różnicę. I tak oto efektywność energetyczna dotyczy no, nie tylko takich naszych mieszkań, a ogromne znaczenie ma także w przemyśle, transporcie i budownictwie, ponieważ według Międzynarodowej Agencji Energetycznej poprawa efektywności energetycznej jest jednym z podstawowych sposobów ograniczania światowego zapotrzebowania na energię. No i właśnie dzień takiej efektywności energetycznej jest więc po prostu dobrym pretekstem, żeby spojrzeć na własne codzienne przyzwyczajenia. Czasami najprostsza oszczędność energii nie wymaga wielkiej inwencji. Wystarczy włączyć coś, czego akurat nie używamy. A teraz na antenie Radia Meteor piosenka dedykowana mojemu kochanemu tacie.

minęła już połowa pierwszej godziny notatek z Poznania, tak więc możemy teraz skupić się na tym, co czeka mieszkańców naszego miasta w tych nadchodzących dniach. No i zaczniemy od tematu połączonego ze zdrowiem i środowiskiem, do którego nieco nawiązywał przedstawiony przeze mnie przed chwilą Dzień Efektywności Elektrycznej. I mowa tutaj o poznańskim ZOO, które oferuje pewną specjalną ofertę. Mianowicie już w sobotę, czyli 10 października od godziny 9.30 do 14 przy bramie nowego ZOO w Poznaniu stanie krwiobus i będzie w nim oczywiście możliwość oddawania krwi. No i każdy taki krwiodawca otrzyma od ZOO voucher na rodzinny bilet do nowego ZOO za złotówkę. Także trochę taki system nagród oczywiście czeka na wszystkich chętnych pomóc po prostu bankowi krwi. No i tego samego dnia w ZOO będzie również odbywała się seria wydarzeń związanych z pingwinami. W programie znajdą się m.in. gry, zabawy, nauka nazw gatunków pingwinów w języku migowym i alfabecie Braille'a oraz stoisko Fundacji Otwartych Możliwości. No i tutaj ten główny temat nie jest oczywiście przypadkowy, ponieważ poznańskie ZOO dołączy do programu hodowlanego pingwinów Humboldta. No i w miejscu dawnego basenu Fok Pospolitych, jeśli ktoś miał okazję być niedawno w naszym poznańskim nowym ZOO, no to może zauważyć, że niestety no fok już tam nie zobaczymy. No i tutaj wszystko ze sprawą tego, że ma tam powstać nowoczesny basen i wybieg dla pingwinów. I ZOO będzie właśnie współpracować z innymi ogrodami należącymi do EASA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Zrzeszającego Ogrody Zoologiczne i Akwaria, które wspólnie prowadzą m.in. programy ochrony i hodowli zagrożonych gatunków, właśnie aby wspierać zwiększanie liczebności tych gatunków. Także zdecydowanie w najbliższych dniach warto wybrać się na te obrzeża Poznania i zobaczyć nowe ZOO. No a będąc już w takim temacie zdrowia, nie można tutaj nie wspomnieć o cyklu Poznań uzależniony od profilaktyki. Mianowicie w Poznaniu wyruszy bezpłatny projekt dla rodziców i opiekunów nastolatków pod nazwą Poznań uzależniony od profilaktyki i ma on pomóc dorosłym lepiej zrozumieć problemy młodych ludzi, którymi są m.in. samotność, presja rówieśnicza, czy też trudne emocje i uzależnienia behawioralne. No i program będzie się składać z dwóch warsztatów oraz spektaklu Drogi Iwanie Hansenie w Teatrze Muzycznym. I musical opowiada właśnie, jeśli ktoś nie jest oczywiście zaznajomiony, to musical opowiada o 17-latku, który zmaga się z samotnością, problemami w relacjach, no i poczuciem takiego niezauważenia przez otoczenie. Organizatorzy całej akcji chcą potraktować spektakl jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak wspierać właśnie nastolatków i jak reagować na niepokojące sygnały. I warsztaty będą się odbywać 22 października oraz 5 listopada w godzinach 17 do 19 w Centrum Profilaktyki Świt przy ulicy Świt 34/36. Natomiast spektakl zaplanowano na 20 października o godzinie 19. Udział we wszystkim jest bezpłatny. Oczywiście jest to wtedy bezpłatny cały projekt, czyli zarówno oba warsztaty, jak również wejście na spektakl. I tutaj artykuł, w którym zaznajomiłam się z tematem, wyraźnie właśnie zaznaczył, że zapis obejmuje wszystkie trzy części programu i nie można zapisać się tylko na sam spektakl, czy też pojedynczy warsztat, tylko trzeba się jednak tutaj już zorganizować na wszystkie trzy części. Ale niestety, mimo tego, że wszystko jest bezpłatne, no to oczywiście liczba miejsc jest ograniczona, także należy spieszyć się z zapisami, które trwają do 15 października i odbywają się one przez internetowy formularz rejestracyjny. I o przyjęciu decyduje oczywiście kolejność zgłoszeń, a zakwalifikowane osoby mają dostać swoje potwierdzenie mailowo najpóźniej do 19 października. No i zapis oznacza, tak jak już wspomniałam, udział we wszystkich trzech elementach programu, natomiast osoby, które ukończą oba warsztaty, dostaną również certyfikat oraz specjalną książkę wyzwań do dalszej pracy z nastolatkiem. Także zdecydowanie jest co robić w najbliższe dni w Poznaniu. Oczywiście za chwilę opowiemy o jeszcze innych akcjach.

Tak jak już wspomniałam, oczywiście przechodzimy do kolejnych informacji o tym, co dzieje się w Poznaniu. No i mamy tutaj taką informację o książkach, więc coś dla moli książkowych, czyli na przykład dla mnie, no nie ukrywam, jeśli ktoś właśnie interesuje się taką tematyką, no to muszę was poinformować o tym, że trwają już ostatnie dni Festiwalu Bibliotek, ponieważ zaczął się on 4 października, a potrwa do 10 października, czyli do tej soboty. Biorą w nim udział 4 instytucje, czyli Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka, Biblioteka Uniwersytecka oraz Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. No i festiwal jest częścią 6 już edycji Festiwalu Ekologii Integralnej Drzewo Franciszka. No nie są to tylko takie tradycyjne spotkania autorskie, a w programie znalazły się także warsztaty dla dzieci, zajęcia o pszczołach i motylach, rozmowy o literaturze przyrodniczej, czyli jednak ten temat przyrody i środowiska cały czas nam towarzyszy, debaty o kryzysie klimatycznym oraz spotkania dotyczące miejskiej zieleni. Pojawią się także wątki historii Poznania oraz przyrody, gdzie uczestnicy mogą zobaczyć właśnie dawne i współczesne fotografie dębiny, poznać historię zbiorów zoologicznych i przyrodniczych PTPN oraz zobaczyć, jak zwierzęta przedstawiono w dawnych księgach. I jednym z głównych elementów jest cykl książki, które otwierają rozmowę o świecie w Bibliotece Wielkopolskiej, którego ideą jest pokazanie, że książka może być punktem wyjścia do rozmowy o środowisku, odpowiedzialności i o przyszłości. Organizatorzy kierują swoje wydarzenia bardzo szeroko, zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, całych rodzin, miłośników historii czy osób zainteresowanych po prostu ekologią. Ważny motyw całego festiwalu to pokazanie bibliotek nie tylko jako takich miejsc wypożyczania książek, ale też jako przestrzeni spotkań, edukacji i dyskusji o sprawach ważnych dla miasta. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, także nie ma tutaj wymówek, żeby po prostu się tam nie pojawić. Natomiast jeśli ktoś woli zobaczyć zwierzęta na własne oczy, a nie tylko na kartach książek, to będzie mieć taką okazję również w sobotę 10 października, ponieważ wtedy odbędzie

1922 roku. Wtedy wzięło w nim udział ponad 100 osób, a od tego czasu wydarzenie odbywa się co roku. Główną ideą marsza jest sprzeciw wobec skrzywdzenia i porzucania zwierząt oraz zaniedbywania ich potrzeb. W marszu mogą uczestniczyć oczywiście nie tylko właściciele psów, ale również po prostu miłośnicy czworonogów. Na wydarzeniu pojawią się też pracownicy poznańskiego schroniska oraz psy czekające na adopcję. Także jeśli ktoś szuka swojego towarzysza do domu, zdecydowanie wtedy warto się rozglądać. Będzie można dowiedzieć się więcej o samym procesie adopcyjnym. Psy uczestniczące w marszu muszą być jednak przez cały czas prowadzone na smyczy, także warto zwrócić na to uwagę i być przygotowanym. Organizatorzy proszą też o zachowanie odpowiednich odstępów i ocenę przed wydarzeniem, czy dany pies dobrze czuje się w dużym skupisku ludzi i innych zwierząt, tak żeby zachować spokój w czasie trwania całego wydarzenia. Natomiast samo wydarzenie ma oczywiście charakter otwartego miejskiego marszu, także serdecznie zapraszamy do przybywania.

Minęły już 3 lata od strajków studentów w sprawie akademika Jovita. No i pojawiły się, słuchajcie, świeże informacje na temat całej sprawy. Mianowicie UAM zadeklarował, że Jovita oczywiście zostanie wyremontowana i nie będzie sprzedana. Redaktor Bogumiła Kaniewska podkreśla, że uczelnia publicznie zobowiązała się do realizacji przebudowy. No i tutaj akademik, warto wspomnieć, że został zamknięty w 2023 roku z powodu złego stanu technicznego i początkowo UAM planował sprzedać budynek, ale właśnie po protestach studentów wycofał się z tego pomysłu. No i wybrano już koncepcję jego przebudowy, która zakłada m.in. podwyższenie Jovity aż o 4 piętra. Pracownia architektoniczna, która podjęła się tego zlecenia, ma przygotować kompletny projekt wraz z pozwoleniem na budowę do stycznia 2028 roku. Niestety największym problemem są obecnie pieniądze, ponieważ Ministerstwo Nauki odrzuciło wniosek uczelni o dodatkowe finansowanie inwestycji. No i koszt przebudowy wzrósł z około 100 milionów złotych do co najmniej 110 milionów złotych. Więc UAM teraz aktualnie szuka pieniędzy, między innymi w Funduszu Dopłat BGK. No i z tego źródła miałoby pochodzić nawet 80% kosztów inwestycji. Natomiast pozostałą część musiałaby zapełnić uczelnia. Na dziś UAM nie ma jeszcze zabezpieczonych środków ani wkładu własnego, więc remont jest zapowiedziany, ale finansowanie nie jest jednak domknięte. Natomiast jeśli ktoś po tych stresujących, studenckich jednak, ale stresujących tematach ma ochotę nieco się odstresować, no to słuchajcie, w ten weekend, dokładnie 10-11 października, na Enea Stadionie w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej 17 odbędzie się wydarzenie skierowane do fanów klocków Lego, mianowicie Brick Arena 2026. Właśnie jest to wydarzenie poświęcone klockom i skierowane zarówno do rodzin, jak i pasjonatów budowania. Ponieważ nie jest to powiedziane, że klockami muszą się bawić tylko dzieci, spokojnie, możecie bawić się będąc również dorosłymi i myślę, że jest to bardzo dobry sposób na spędzanie swojego wolnego czasu. Na miejscu będą na was czekać wystawy konstrukcji, m.in. inspirowanych kosmosem, Dalekim Wschodem, historią i fantastyką. Zaplanowano także warsztaty budowania oraz warsztaty programowania z wykorzystaniem klocków. Natomiast strefa ta, czyli strefa programowana, przeznaczona jest dla dzieci powyżej 8 roku życia i mieści maksymalnie 12 osób jednocześnie, także trzeba niestety na to zwrócić uwagę. Będą również dostępne tam spotkania i panele Q&A z popularnymi twórcami związanymi z klockami, m.in. Brickfan, Poskładany, Maciek i Klocki, Klockowski, Składaki, Lukas Data czy Aż Tojsik. I na miejscu będzie również działać strefa zakupowa oczywiście, zestawami z pojedynczymi, elementami czy też rzadkimi figurkami i gadżetami. No i żeby tak miło i przyjemnie nie było, no to oczywiście wydarzenie to jest biletowane. Bilet jednodniowy kosztuje 59,99, jeśli kupi się go online, natomiast na miejscu oczywiście też jest dostęp do kupna biletów, można tam płacić kartą i gotówką i cena różni się od ceny online'owej, mianowicie za bilet jednodniowy na miejscu zapłacimy 60 zł, natomiast za bilet dwudniowy, czyli na całe wydarzenie, bilet online kosztuje 99,99, nie mylić ze 100 zł, natomiast na miejscu właśnie równa 100 zł trzeba wypłacić.

Już za chwilkę na antenie Radio Meteor pojawi się nasza gościni. Jednak zanim to nastąpi, to chciałam jeszcze wam wspomnieć o konkursie Wieniawskiego. No, kto nie zna tego konkursu muzycznego, skoro jest prowadzony już od 1935 roku. No i jego początek jest datowany na jutro. Dokładnie 8 października właśnie w Poznaniu rozpocznie się już 17. edycja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, ponieważ tak to się wszystko oficjalnie nazywa. No i jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie i zarazem najstarszy tego typu konkurs. W tegorocznej edycji zgłosiły się aż 252 osoby z 36 krajów. Natomiast do konkursu zakwalifikowano 50 uczestników. No i konkurs właśnie po II wojnie światowej został przeniesiony z Warszawy do Poznania w 1952 roku i od tamtej pory jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych naszego miasta. No i tak jak już wspomniałam, jego inauguracja odbędzie się jutro. Wystąpi wtedy wiolonczelistka Taeyeon Kim z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza. Przesłuchania rozpoczną się dzień później i potrwają około 2 tygodni. Będzie to 5 etapów. Pierwszy z nich potrwa od 9 do 12 października, drugi od 13 do 15, natomiast trzeci odbędzie się 17 i 18 października. Półfinały zaplanowano już na koniec tego miesiąca, czyli na 20 i 21, natomiast finał na 22 października. Pula nagród wynosi w tym roku aż 120 tysięcy euro. Zwycięzca dostanie 60 tysięcy euro, druga osoba 30, a trzecia 15 tysięcy. No i właśnie takim finałowym momentem będzie ten 23 października i wtedy w Auli UAM odbędzie się oficjalna gala wręczenia nagród oraz pierwszy koncert laureatów. Konkurs ten będzie można oczywiście śledzić także bez wychodzenia z domu, ponieważ zagwarantowane będą transmisje dostępne m.in. na YouTube medici.tv i Violin Channel, a wydarzenie będzie realizowane także przez program Drugi Polskiego Radia i TVP Kultura. Także nie ma tutaj wymówek, żeby po prostu nie uczestniczyć nawet za ekranów, nawet w domowym zaciszu. Sukces w konkursie, tutaj warto wspomnieć, że może być po prostu też dla młodych skrzypków początkiem aż, no można powiedzieć, międzynarodowej kariery. W 2027 roku laureaci mają wystąpić m.in. w Filharmonii Berlińskiej, w Amsterdamie czy w Tajpej. I na wydarzenie można wejść oczywiście także jako publiczność. Koncert inauguracyjny jest z tych wszystkich biletów najdroższy, ponieważ wtedy bilety kosztują od około 240 do 300 zł. Zależy, jaką strefę sobie wybierzemy. Natomiast no, już tańsze są oczywiście przesłuchania konkursowe. Na pierwszy etap bilety zaczynają się od 40 zł za ulgowy, 60 za normalny. No i resztę można sobie spojrzeć oczywiście na stronie całego konkursu.

0: Godzina 16:19, co oznacza, że wchodzimy już w taką drugą godzinę notatek z Poznania i jest z nami gościni. Pani Anna Moryto, czyli założycielka i dyrektorka Muzeum Historii Ubiorów w Poznaniu. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę tu z Państwem dzisiaj się spotkać.
0: My również się bardzo cieszymy i mamy nadzieję, że zgłębimy ten temat do podszewki tak właściwie, ale chciałabym zacząć od tego, czy mogłaby Pani wyjaśnić trochę historię całego miejsca? Skąd się wziął pomysł na stworzenie takiego muzeum w Poznaniu?
1: To jest dosyć długa historia, sięgająca prawie że dzieciństwa, ale tutaj może trochę ją skrócę. Bardzo wiele lat temu, kiedy okazało się, że można zakupić na zachodzie, przede wszystkim poza granicami Polski, zabytkowe ubrania XIX-wieczne, XVIII-wieczne, w dobrej kondycji, takie, które się zachowały, bo ja właściwie przez znaczną część swojego życia byłam przekonana, że te ubiory wszystkie uległy zniszczeniu w związku z naszą, no, taką trudną geopolityczną historię. To kiedy pojawił się u mnie pierwszy ubiór, to właściwie chyba już był pomysł na to, żeby stworzyć kiedyś muzeum, żeby podzielić się tym, czego u nas nie ma. To też chwilę trwało, bo najpierw muzeum funkcjonowało jako prywatna kolekcja, ale bardzo zależało mi na tym, żeby tą kolekcję upublicznić.
2: Czyli chciała się Pani po prostu podzielić tym w sumie do szerszej grupy osób, prawda? To tak się, można powiedzieć, od dzieciństwa na przykład pasjonowała się Pani ubraniami, lubiła to Pani?
1: Ja od dzieciństwa pasjonowałam się jakby dwutorowo biologią, chemią i z drugiej strony historią. I tutaj w tym dziale zainteresowań historycznych lubiłam sobie wizualizować, jak żyli kiedyś ludzie. Mogłam znaleźć informacje o architekturze, o sztuce ożytkowej, no oczywiście o różnego rodzaju w obrazach, natomiast bardzo niewiele informacji mogłam znaleźć o ubiorze. Jako że byłam wtedy jeszcze bardzo młodą osobą, nastolatką, władałam tylko językiem polskim, więc jakby ta pula materiałów była jeszcze bardziej ograniczona. Wraz z nauką kolejnych języków obcych okazało się, że tej literatury jest dużo, dużo więcej, no i że już właściwie tuż za Odrą też zachowanych strojów jest całe mnóstwo.
0: A czego tak właściwie właśnie możemy się dowiedzieć z takich ubrań? Ponieważ to są ubrania właśnie tylko takie użytkowe, czy też takie bardziej galowe, czy jakieś takie właśnie wystawne?
1: Ubiór z natury rzeczy jest użytkowy, ale równocześnie jest, odzież i ubiór. Dzisiaj są traktowane jako synonimy, natomiast jeszcze niegdyś odzież okrywała nasze ciało, żeby zapewnić nam komfort termiczny, przede wszystkim okryć nagość, natomiast ubiór miał nas stroić, ubrać, a więc tutaj była taka różnica. Natomiast czego możemy się dowiedzieć z zabytkowych strojów? Przede wszystkim tego, że one były bardzo cenne. Zupełnie inaczej podchodzono do ubioru, niż my robimy to dzisiaj. I na pewno moglibyśmy się nauczyć takiego zdroworozsądkowego gospodarowania ubiorem, czego aktualnie nam zdecydowanie brakuje i za chwilę przyszłe pokolenia, chociaż my już pewnie też, będziemy za to słono płacić.
0: Czyli w sumie będąc w takim muzeum, można też trochę poruszyć te tematy fast fashion, można tak się po prostu zastanowić nad tym wszystkim?
1: Zdecydowanie, tak, bo tutaj oczywiście wiadomo, że my lubimy sobie i sprawić coś nowego, nie chcemy cały czas używać tych samych ubrań, zresztą żyjemy w gospodarce opartej na wzroście, ona, żeby wzrastać, no to jakby my cały czas musimy coś nabywać. Natomiast w wieku XIX, czy może przed takim bardzo intensywnym rozwojem konfekcji gotowej, ubranie było zasobem. O ubranie się dbało. Ubranie nosiło się przez lata. Jeżeli było to ubranie jeszcze oprócz tego, ubranie też przez to, że miało być noszone przez lata, było porządne i było dopasowane do danej osoby, więc dobrze się w tym czuliśmy. czego dzisiaj bardzo często nie możemy powiedzieć o naszych ubiorach, które nie uwzględniają tego, że ciało człowieka jest wypukłe, tak, a trzeba skroić w kilka milionów sztuk, więc się oszczędza centymetr tu, centymetr tam i już tej wypukłości, która powinna być w tym ubiorze, nie będzie. Tak? I my tak właśnie bardzo często coś kupujemy, niekoniecznie dobrze się w tym czujemy, po czym jest to odkładane na górę ubrań, które są no, nieużywane, tak? I zostaną wkrótce wyrzucone, bo też nie uczymy się przerabiać strojów. Jakby teraz się to zaczyna zmieniać, dla mnie to balsam na moje serce, ale jest to cały czas bardzo powolutku, a jest to kropla w morzu potrzeb.
0: Rozumiemy.
2: Właśnie zastanawiam się również, bo w muzeum nie możemy zobaczymy wiadomo ubrania, ale też z tego co rozumiem prowadzą państwo różnego rodzaju też spotkania, w których można właśnie dowiedzieć się więcej o tych ubraniach. Nawet ostatnio tutaj zapoznałam się właśnie z takim wydarzeniem poza kanonem, prawda? Ostatnio państwo również coś takiego robili, czy takie typowo na przykład rozmowy o ubraniach i o tym, jakie używać również możemy właśnie w państwa muzeum usłyszeć?
1: Z takich wykładów, czy może prelekcji, spotkań aktualnie ze stylistami jeszcze nie prowadziliśmy. Tutaj cykl poza kanonem był prowadzony przez doktora Piotra Szaradowskiego i rzeczywiście opowiadał o tych sprawach związanych z ubiorem, które nie znalazły się w tym głównym kanonie historii mody, a są bardzo istotne, no bo też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w historii, zresztą każdej, nie tylko w historii ubioru, mamy jakiś kanon i te rzeczy, które no, jakoś tam nie przystają do tego kanonu, coś czasami trzeba przystrzec. No i to był właśnie cykl o tych rzeczach, które zostały troszeczkę przystrzyżone.
2: Mhm. A chcą państwo właśnie rozwijać takie prelekcje i coraz więcej tematów nowych poruszać?
1: Och, tak, to jest bardzo ważna część naszej działalności, wykłady różnego typu, o tym, co było, o tym, co jest, o tym, co może być, bo tu, jeśli chodzi o tematy związane z ubiorem, to tu mamy właściwie ocean możliwości, bo to są i w kwestie typowo stylistyczne, czy estetyczne, historyczne, techniczne, krawiectwo, cała rewolucja przemysłowa jest, jakby zasadza się na włókiennictwie przede wszystkim, a tak i zmiany społeczne, także tematów naprawdę związanych z ubiorem jest mnóstwo, bo też trzeba przyznać, że ubiór jest tym, tą z naszych potrzeb ludzkich, która zaraz właściwie po jedzeniu i piciu no jest trzecia. Musimy się jakoś odziać, czy też ubrać.
0: Tak jak właśnie zostało wspomniane, tych tematów jest bez liku i będziemy oczywiście za chwilkę poruszać ich więcej. Natomiast teraz na antenie Radia Meteor Tequila Coma od Kiele.

0: Tak jak wspomniałyśmy przed chwilą, tych tematów jest bez liku. No i właśnie chciałyśmy poruszyć temat, który nieco właśnie sprowadził panią do nas, można tak powiedzieć, ponieważ mamy informację o tym, że jednak muzeum zmaga się ostatnio z pewną taką sytuacją dosyć kryzysową. I czy mogłaby pani rozwinąć ten temat?
1: Tak, oczywiście. Tutaj w ogóle, jeśli chodzi, może zacznę od początku, jeśli chodzi o finansowanie muzeum niepublicznego, ono jest finansowane tylko i wyłącznie z zasobów organizatora. W przypadku Muzeum tutaj Historii Ubioru to jest z moich zasobów i mojej pracy, ale zdarzają się też, no i właśnie, przez to, że muzeum jest tak ściśle związane z moją osobą, jej sytuacja muzeum też jest bardzo ściśle związana właśnie z moimi też osobistymi sprawami. Ostatnio nastąpił kryzys i będziemy musieli zmienić miejsce, w którym przechowujemy zbiory, co będzie dla nas bardzo dużym dodatkowym kosztem, bo jakby samej przeprowadzki, logistyki, no i potrzebujemy dodatkową przestrzeń na to, żeby ten magazyn zorganizować. Także to jest przede wszystkim główny problem w tym momencie.
0: Mhm. A co tak właściwie właśnie w praktyce oznacza dla tych zbiorów? Czy jest jakiś określony czas na to? Czy jak to wygląda z takich kwestii logistycznych, można powiedzieć?
1: Z logistycznych. Nie mamy ściśle określonego czasu, ale najprawdopodobniej do końca roku, na początku przyszłego roku ten magazyn musi zmienić swoje miejsce i to już jest taki deadline rzeczywiście.
0: Dosyć przybliżony.
1: Zdecydowanie.
0: Czasowo. Jasne.
2: A sama zbiórka ile już trwa czasu? O kiedy ona została założona?
1: Zbiórka została założona... Kilka dni temu, bo bardzo wiele się wydarzyło i zbiórka jest dosyć świeża, ale będzie trwała 90 dni.
2: Dobrze, bo właśnie widziałam, że tutaj na stronie muzeum jest, że zbiórka została opublikowana właśnie 2 października, więc tak. Czy to jest taki właśnie termin, który się zaczął, tak?
1: Tak.
2: I aktualnie możemy zauważyć, że zbierają państwo około 30 tysięcy złotych właśnie na zbiórkę. No już tutaj widzę, że są jakieś wpłaty około 7 tysięcy, konkretnie 6 859 zł, więc już widać, że tutaj osoby zainteresowane właśnie chyba modą, no i pani muzeum się zainteresowały. Więc no mamy nadzieję, że będzie to szło jeszcze z naszą audycją, no i również z innymi działalnościami coraz bardziej do przodu.
1: Tak, dziękuję wszystkim, którzy zechcieli nas wesprzeć i mam nadzieję, że znajdzie się więcej takich dobrych serduszek.
0: I może właśnie, żeby tak dla osób, które zastanawiają się nad wpłatą, może gdzieś tutaj właśnie nas słuchają i zainteresowały się też samym tematem. Warto tutaj wspomnieć, że zrzutka jest organizowana zrzutka.pl. O to mi chodziło, żeby tutaj jednak gdzieś to zakodować. Ale chciałam podpytać, czy to, co widzimy, tak jako obserwujący, jako konsumenci muzeum, można tak powiedzieć, czy to jest wszystko, czy co się za tym kryje? Jak daleko sięga ten wierzchołek góry lodowej, można powiedzieć?
1: Ekspozycja jest bardzo kameralna, bo tak jak wspominałam, muzeum jest niepubliczne i mamy stosunkowo ograniczone środki, jeśli chodzi o możliwości ekspozycyjne. Przy czym ta ekspozycja, która funkcjonuje sobie w tej chwili, jest, czy w ogóle wszystkie nasze wystawy są tylko wystawami czasowymi, w związku z tym mamy jakby ciągły ruch w wystawach. Możemy odpowiednio zadbać o obiekty, żeby one rzeczywiście nie były bardzo długo eksponowane. I co dla mnie było najważniejsze, możemy poruszać wiele różnych tematów, których nie można poruszyć w momencie, kiedy mamy ekspozycję stałą i brakuje nam przestrzeni na ekspozycje czasowe, więc tutaj zapadła decyzja, że wszystkie wystawy będą wystawami czasowymi. I jeśli chodzi o przestrzeń ekspozycyjną, ona jest zdecydowanie kameralna, natomiast zbiory są bardzo duże i cały czas się rozrastają. W związku z tym ta powierzchnia magazynowa i ilość obiektów, o które musimy zadbać, jest coraz to większa. I to, co można zobaczyć na ekspozycji, no to tutaj, tak jak zgrabnie pani to ujęła, to jest po prostu wierzchołek góry lodowej, reszta leży w magazynie i czeka na swoją kolej.
0: Ja mam jeszcze takie pytanie, no bo wiadomo, że ta sytuacja jest kryzysowa, ale oczywiście już widać to światełko w tunelu, które gdzieś tam trzeba zaznaczyć, że oczywiście jest i mamy nadzieję, że to będzie się piąć w górę jak najbardziej, ale takie pytanie, co Poznań tak właściwie straciłby wraz z tym muzeum? Czym tak właściwie, czego nie da się zastąpić zwykłą wystawą czasową albo kolekcją w takiej jakiejś dużej instytucji?
1: Czego nie da się zastąpić? Przede wszystkim w wiedzy osób, które są związane z muzeum. Nie da się zastąpić tych zbiorów, tak? No one mogą sobie wędrować, ale w wystawy, które są tylko i wyłącznie wystawami czasowymi, nie dają tak dużych możliwości, jak w jakby stałe miejsce i muzeum, które można odwiedzić. Prowadzimy szereg warsztatów dla uczniów, dla osób dorosłych. W tej chwili prowadzimy kurs z nutki golińskiej, który jest dofinansowany z środków samorządu województwa wielkopolskiego. Snutka golińska jest tradycyjnym wielkopolskim haftem, wpisanym na listę niematerialnego dziedzictwa. Kolejna lista, na którą może zostać wpisane, to już jest lista UNESCO. I nie ukrywam, że z każdą kolejną edycją w naszym muzeum tych warsztatów, mam nadzieję, że to UNESCO jest coraz bliżej.
0: Czyli trochę walczymy o to rodzime takie zauważenie.
1: No to jest tradycyjny wielkopolski haft, tak, no bo jakby Poznań, czy w ogóle Wielkopolska, to nie tylko Poznań. I tutaj, jeśli chodzi o takie miejsce racjonalizacji gospodarką ubiorem, to jest coś, co my bardzo podkreślamy przy wszystkich naszych wystawach, bo właściwie nieważne, jaki temat będzie poruszany na wystawie, zawsze pojawia się ten wątek racjonalnego gospodarowania ubiorem, bycia świadomym konsumentem i zwracania uwagi na to, co się dzieje wokół nas, to, co mogą nasi goście wynieść z muzeum w takim merytorycznym sensie, to wiedza, na co należy zwrócić uwagę w momencie, kiedy idziemy do sklepu, tak, kupić swoje ubranie, albo najlepiej zastanowić się, czy w ogóle ono nam jest potrzebne, a jeśli jest potrzebne, to żeby było odpowiednie.
0: Dobrej jakości i starczyło na lata.
1: Dokładnie.
2: A wspomniała pani właśnie o tym, że tutaj mamy ten taki haft, powiedzmy, związany właśnie z taką lokalnością, a czy w swojej kolekcji tutaj posiadają państwo jeszcze jakieś na przykład kreacje już spoza na przykład obrębu Polski, czy też Wielkopolski? Są to tylko takie typowo właśnie stroje tutaj z okolic, czy może jakaś już na przykład Azja albo Ameryka, czy ja raczej tutaj wszystkie takie europejskie już?
1: Tutaj jeśli chodzi o zabytkowe ubiory, to my możemy do większości strojów przypisać ostatnie miejsce, w którym one przebywały, jako pewne. Mamy kilka ubiorów, które mają swoją historię, wiemy do kogo konkretnie należały, ale większość ubiorów jest bezimienna i ta historia gdzieś przepadła. W momencie, kiedy ubiór taki miejski, XIX-wieczny, jest, nie jest w żaden sposób sygnowany, tak, czy jest taki właśnie bezimienny, nie mamy żadnych absolutnie oznaczeń, taki strój mógł powstać w Warszawie, w Petersburgu, w Berlinie, w Paryżu, tak, albo po drugiej stronie Atlantyku i nie jesteśmy w stanie go tak naprawdę przypisać bez używania takich bardziej zaawansowanych metod, nie wiem, badania śladów pyłków, czy jakieś genetyki roztoczy, a oczywiście w przypadku ubiorów, no nie robimy tego, chociaż można by teoretycznie, więc są to ubiory europejskie, ponieważ ubiór, przynajmniej ten XIX-wieczny, tak, europejski, miejski, był bardzo taki zuniwersalizowany, jeśli chodzi o właściwie całą Europę i tutaj Ameryki i w ogóle o kolonie, bo wszędzie tam, gdzie był biały człowiek, czy pochodzący z Europy, czy tutaj zza oceanu, jakby ubieraliśmy się bardzo podobnie. Więc te ubiory to przede wszystkim stroje mieszczańskie, głównie XIX-wieczne i XX-wieczne. Jeśli chodzi o ubiory takie bardziej lokalne, wykonane na terenie Rzeczpospolitej lub w okolicach Poznania, to tych przedmiotów mamy zdecydowanie mniej, ale one również są w kolekcji.
0: Ja mam jeszcze takie pytanie, które osobiście mnie zaciekawiło. Trochę mnie po prostu ten temat ciekawi. Skąd tak właściwie pochodzą wychodzą eksponaty, które znajdują się w muzeum? To są jacyś od prywatnych właścicieli, czy one są jakoś wynajmowane? Jak to działa tak właściwie? Bo trochę nie jestem zaznajomiona z tym tematem.
1: Znaczy, początkowo one tak, należały do prywatnych osób, po czym z różnych względów zachowały się przez 100, 150, 200 lat. I przechodziły przez różne ręce. Część była w kolekcjach muzealnych, czy w kolekcjach prywatnych, które się rozpadły. Część gdzieś po prostu celowo, czy przypadkowo przechowała się wśród jakichś tekstyliów, które ktoś posiadał. Natomiast do muzeum one trafiają właściwie na dwa główne sposoby. Albo są zakupowane, albo otrzymujemy je w darach. Tutaj te ubiory dwudziestowieczne, związane z Polską, są przede wszystkim darami. Natomiast te ubiory uniwersalne, XIX-wieczne, to przede wszystkim zakupy.
0: Super, rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz dajemy wam, drodzy słuchacze, chwilkę na spojrzenie sobie właśnie na zrzutka.pl, na wkliknięcie tych paru przycisków i pomoc muzeum, o którym właśnie tutaj pani Anna nam bardzo dużo opowiada i przyswaja nam po prostu wiedzę o nim. Także zachęcamy was do chwilki przerwy i właśnie zaznajomienia się z tym tematem.

0: Wracamy po piosence i oczywiście nadal z tym samym gościem. Notatki z Poznania do 17, więc jeszcze 10 minut, ale no właśnie, wracając do naszej rozmowy, ja mam do pani takie pytanie, bo już dowiedzieliśmy się, że kolekcja jest oczywiście bardzo duża i też bardzo pokaźna, ale czy w ogóle dałoby się zliczyć ilość eksponatów, jakie państwo posiadają na przykład w swoim składzie? Czy jest to w ogóle policzalne, czy już jest ich aż tak dużo, że jednak ciężko, jest to wszystko zliczyć?
1: Jest to policzalne, aczkolwiek dokładnej liczby nie podam.

0: powiedzmy XIX-wieczne, czy początek wieku XX, czy jeszcze starsze ubiory, one przechodzą przez pewne takie historyczne wąskie gardło i na pewno zostaje dużo więcej ubiorów damskich. Jest sporo ubiorów dziecięcych, chociaż tych jest zdecydowanie mniej niż damskich, natomiast męskich jest najmniej. Ubiory męskie były noszone aż do takiego punktu, że właściwie nie było już co zachowywać i od wieku XIX też domeną moda stała się w domeną kobiet. Mimo, że wszyscy się ubieramy i wszyscy jesteśmy użytkownikami ubioru, to modę kojarzymy tylko z kobietami, nie z mężczyznami. I też ubiory mężczyzn były mniej kolorowe, bardziej praktyczne, co nie znaczy, że panowie nie mieli swoich mód i bardzo ważnych elementów w ubiorze, które się zmieniały. Te zmiany były takie subtelne i delikatne, ale one były i były bardzo istotne dla wszystkich panów. Przy czym te ubiory męskie rzeczywiście można było przerabiać i adaptować do aktualnych wzorów dużo łatwiej niż ubiory damskie.
1: Ja mam takie trochę pytanie personalne do pani. Czy jest jakiś eksponat, którego historia najbardziej skradła pani serce?
0: To dosyć trudne pytanie, ale przyznam się, że tak. Mam jedną suknię, której historia jest bardzo długa. Jest to suknia ślubna z lat 30. XIX wieku, ale jest wykonana z tkaniny z innej sukni z początku wieku XVIII. I historia, która zachowała się razem z tą suknią, sięga bitwy pod Culloden, w powstaniu Jakobitów i w momencie, kiedy dowiedziałam się, że ta historia jest no tak właśnie głęboka i rozbudowana, mamy imię i nazwisko osoby, to jest... Och, i teraz mi umknęło, bo to jest...
1: Szkockie pewnie jakieś?
0: W każdym razie ten Earl został mężem pani Livingstone i na ten ślub jego kuzynka, która miała na imię Małgorzata, miała przygotowaną suknię z tej tkaniny właśnie. To jest taka tkanina ze złotym wzorem na jasnym tle i była przechowywana w rodzinie jako pamiątka, bo niestety tutaj Earl William nazwiska nie pomnę, był uczestnikiem bitwy pod Culloden, nie zginął, ale został stracony za zdradę. Jego majątek został skonfiskowany, a suknia była w rodzinie przechowywana jako pamiątka po nim i po tej sprawie jakobickiej. Była prezentowana również na wystawie w Glasgow w latach 1908 do 1911. Tutaj z dokumentacji nie wynika dokładnie, w którym momencie ona się tam znajdowała, ale też były to wystawy związane z historią Szkocji, z takim tym bardzo silnym jakobickim wydźwiękiem i była właśnie prezentowana na wystawie jako jakobicka suknia.
1: Także niesamowite, ile można się dowiedzieć z praktycznie kawałka materiału.
0: Właśnie. Sama suknia i sama tkanina powie nam tylko tyle, że jest wykonana w latach 30. i przeszyta z innego stroju. I możemy datować ten strój, możemy datować dosyć dokładnie tą tkaninę, bo ona została wykonana na pewno przed 1724 rokiem. Natomiast gdyby nie zachowała się dokumentacja do tej sukni, no to ta historia byłaby stracona. I to jest historia większości niestety tych ubiorów. To jest też historia, która bardzo często dzieje się przy likwidacji kolekcji czy miejsca zamieszkania, tak, osoby, która odchodzi już od nas, że rozdzielamy rzeczy działami. Osobno tkaniny, osobno papiery. I jeżeli mamy jakąś dokumentację do ubioru i podzielimy to w ten sposób, no to jakby ta historia zostaje stracona. A tutaj wszystko się zachowało.
1: Całe szczęście.
2: Czyli jeszcze jak mówimy o tej modzie, to może ja tam jeszcze wspomnę o jednym takim moim w sumie pytanku, też właśnie personalnym, bo mówi się tak, że no, moda jednak wraca, prawda? I uważa pani, że ta moda rzeczywiście wraca, czy na przykład może bardziej ewoluuje i tak czerpie właśnie z tych takich starszych kreacji,

0: No bo aktualnie możemy zauważyć dużo takich trendów powracających, natomiast chyba jeszcze nie aż tak daleko sięgających, jak właśnie takie suknie balowe na przykład.
1: I tutaj powiem tak, jest to bardziej ewolucja niż taki powrót 1:1. Oczywiście możemy założyć ubranie sprzed 30 na przykład lat, teraz są modne lata 90, tak? Mamy taki wielki powrót, 80 nawet, ale to nie będzie, to z ubranie z tamtego okresu nie będzie dokładnie pasowało do naszych czasów. Będzie widać, że to jest ubranie jednak starsze. To nie jest żadne nowe zjawisko, bo różne pomysły, które były w ubiorze, one sobie wracały. Tak, to było na przykład bardzo widoczne w wieku XIX, gdzie nawet w obrębie samego wieku XIX widać pętlę między latami 30 i 90, a lata 30 czerpały z renesansu, czyli tutaj kilka wieków wcześniej. I my tak samo, jakąś chwilę temu modne były wielkie bufiaste rękawy. To są takie rękawy, które były modne w latach 90 w XIX wieku, w latach 30, no i są rękawy, które sięgają aż po renesans.
0: Mhm, czyli po prostu tak czerpiemy, ale może bardziej konkretne elementy, które i takie dopasowujemy do aktualnej
1: tak,
0: mody.
1: Tak, i układamy sobie z tych elementów, które już były, coś nowego.
2: Mhm. Jeszcze tak na koniec, pozostało, tak patrzę na czas, 3 minutki niestety tylko, ale żeby jeszcze raz podkreślić, czy mogłaby pani właśnie powiedzieć, gdzie słuchacze mogą znaleźć zbiórkę, albo w jaki inny sposób można wesprzeć działania muzeum, jeśli no po prostu ktoś nie jest w stanie wpłacić pieniędzy?
1: Zrzutka finansowa znajduje się na platformie zrzutka.pl. Jeśli chodzi również o wpłaty, których można dokonać, informacje znajdują się na naszej stronie internetowej, to jest fmhu.pl, to jest skrót od Fundacja Muzeum Historii i Ubioru, tam również jest kafelek do wpłaty i informacje o koncie, ale mogą nas Państwo również wspierać, odwiedzając nas. Po prostu. Mieścimy się przy ulicy Kwiatowej 14/2 i bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: My również serdecznie zapraszamy wszystkich widzów, słuchaczy, no bo jak widać, ten temat jest nie do wyczerpania, tak właściwie. Cały czas coś nowego się pojawia.
1: Tak, mogłybyśmy tutaj siedzieć bardzo długo.
2: Ale bardzo dziękujemy, że pani tutaj do nas przyszła i mogliśmy właśnie porozmawiać na ten temat. Jeszcze raz sobie przedstawię, pani Anna Moryto, założycielka i dyrektorka Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu. Realizował nas Franek Weisbrot, a za mikrofonami mogliście usłyszeć
0: Natalię Pawlik
2: oraz Zofię Najewską. No i słyszymy się już w następnych notatkach z Poznania.
3: Notatki z Poznania.

Meteor Spike. Siatkówka na nieziemskim poziomie. Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jest środa, 7 października, po godzinie 17, to oznacza tylko jedno. Przed wami pierwsza audycja z serii Meteor Spike w tym semestrze akademickim. Ja nazywam się Tymek Jaroszewski, realizujemy dzisiaj Bartek Łęczuk i bardzo miło mi do was wrócić w nowej trochę odsłonie, już samemu, chwilowo bez Igora, który wyjechał uczyć się na Erasmusie, ale miejmy nadzieję, że po tym semestrze do nas wróci cały i zdrowy i wrócimy do siatkarskich opowieści znowu z podwojoną siłą w duecie. O czym porozmawiamy dzisiaj? No, dużo się działo, kiedy nie było audycji. Na pewno taką główną kwestią, którą chciałbym tutaj poruszyć na antenie i wam przekazać same radosne nowiny, jeśli chodzi o polską reprezentację, o polski sezon reprezentacyjny. No, na pewno tak jak głosi grafika, która pojawiła się na social mediach, było to złote lato dla siatkarzy. Mianowicie dwa złota wygrali Polacy. Mówię oczywiście o mężczyznach. Złoto Ligi Narodu, tudzież WNL 2026 oraz, co najważniejsze, udało nam się obronić tytuł Mistrzów Europy. Trener Nikola Grbić razem z kadrą, albo to kadrowicze właśnie z trenerem Nikolem Grbiciem, zrobili niesamowitą robotę i podołali. Dużo się mówiło o tym, czy ten skład, który aktualnie ma do dyspozycji polska reprezentacja, da radę cokolwiek ugrać na tym najwyższym światowym, no w tym przypadku najwyższym europejskim poziomie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. I cóż, i znowu kolejny raz z nadwyżką przekonaliśmy się o tym, jaka siła i jaki pomysł drzemie w naszych siatkarzach, że nawet bez nazw ich takich jak Bartek Kurek, jak przecież trzech naszych doskonałych środkowych, którzy byli akurat w momencie rozgrywania Mistrzostw Europy kontuzjowani, to jest m.in. Kuba Kochanowski, Norbert Huber czy Mateusz Bieniek, którzy walczył z kontuzjami. Już co prawda wrócili do zdrowia. Mateusza Bieńka i Kuby Kochanowskiego mogliśmy już zobaczyć na treningach oraz na sparingach drużyny Aluronu CMC Warty Zawiercie, która w ogóle tak na marginesie ma niesłychany skład na przyszły sezon ligowy, ale to o tym porozmawiamy sobie również później. Tak jak wspomniałem, polska reprezentacja mężczyzna kolejny raz pokazała, że no, są nie do zatrzymania. Jest to najwyższy poziom światowy, jest najwyższy poziom europejski i cały czas bronimy, zdobywamy kolejne medale, bronimy kolejne mistrzostwa i z zachwytem można patrzeć na to, jak Polacy radzą sobie w europejskich i światowych pucharach. Jest dużo powrotów do reprezentacji, ale takim najgłośniejszym to zdecydowanie może pochwalić się Bartek Lemański, który zaliczył świetny, ale to świetny sezon, poprzedni sezon w Plus Lidze pod tak naprawdę batutą Grzegorza Łomacza, swojego rozgrywającego, który, jak dobrze wiemy, bardzo lubi grać ze środkowymi i bardzo często tych środkowych sobie wychowuje. Jeśli tak można śmiać, że Grzegorz Łomacz jest to pewnego rodzaju ojciec dla naszych środkowych. Pod jego skrzydłami środkowi dostają wiatru w żagle i dużo więcej piłek niż od innych rozgrywających. Bartek Lemański pokazał się z niesamowitej strony i, co by tu dużo mówić, zasłużył jak najbardziej na powołanie do reprezentacji Polski, na powrót po 6 latach nieobecności. Ostatni raz widzieliśmy Lemańskiego. Tutaj taka ciekawostka, jest to najwyższy siatkarz aktualnie grający w zawodową siatkówkę na takim poziomie europejsko-światowym. Bartek Lemański mierzy 2,17 m wzrostu. Jest to swoista wieża i komicznie wygląda, oczywiście z uśmiechem, komicznie to wygląda, jeśli zestawimy Bartka Lemańskiego razem z libero reprezentacji Polski chociażby, czy innych drużyn klubowych. Lemański, tak jak wspomniałem, wrócił do reprezentacji po 6-letniej przerwie i to jak wrócił? Wrócił z niesamowitym przytupem, zgarniając tytuł najlepszego środkowego mistrza z Europy na współkę z Szymonem Jakubiszakiem, naszym drugim środkowym, który również nie byłby najprawdopodobniej pierwszym wyborem, podczas gdyby nasi podstawowi środkowi nie byli kontuzjowani. Tutaj warto zacytować taką wiadomość na Instagramie, taki post, który wstawiła dziewczyna, tudzież partnerka Dominika Pakiela, jest to partnerka Bartka Lemańskiego, napisała tak, że słowa mnie nie zawodzą w momencie, kiedy mam opisać, jaką dumę czuję w kierunku mojego ulubionego człowieka. Nie da się opisać słowami, jak bardzo jestem szczęśliwa i dumna z tego, że mogę towarzyszyć mu w codziennym życiu i jak dużo się od niego uczę.
Jednocześnie studiował, chodził na praktyki i w wolnych od pracy dniach przyjeżdżał mnie odwiedzać w szpitalu, pomagać w domu, wspierać w ciężkich chwilach. Ta wiadomość jest bardzo emocjonalna, możecie ją bez problemu znaleźć na profilu Bartka Lemańskiego. Polecam się z nią zapoznać, bo to pokazuje, że siatkówka i powrót do reprezentacji to nie jest tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim wydarzenie życiowe, no, które zostaje w człowieku i które człowieka może odmienić na całe życie. Wrócimy do reprezentacji Polski, wrócimy do sukcesów. Po chwili z muzyką przed wami Archangel od projektu Burial.

To był Burial i jego piosenka Archangel. A my wracamy do Meteor Spike, wracamy do naszych wspaniałych siatkarzy i znowu będziemy się rozwodzić na tym, jakich to wielkich sukcesów nie osiąga nasza reprezentacja. Kiedy wspominałem, że były powroty do reprezentacji Polski, oczywisty nasuwał się Bartek Lemański, najwyższy siatkarz w Polsce. Były również inne powroty do reprezentacji Polski, między innymi wrócił Mikołaj Sawicki. Mówimy tutaj o szerokim składzie powołanym na WNL, na Ligę Narodów. Przepraszam bardzo, Mikołaj Sawicki, który powrócił do reprezentacji po tej straszliwej aferze, która wybuchła właśnie z dopingiem. Na szczęście Mikołaj Sawicki został uniewinniony przez polską organizację antydopingową. Rozmawialiśmy o tym dużo jeszcze w zeszłym semestrze, jak prowadziliśmy audycję z Igorem Kwaśnigrochem, że to cała ta sytuacja z tym kontrolą antydopingową, która okazała się w ogóle błędnie przeprowadzona. Mikołaj Sawicki został uniewinniony, oczywiście po odwołaniu się do międzynarodowych przepisów. No cóż, zabrała Sawickiemu tak naprawdę rok z gry na profesjonalnym poziomie. Co prawda Mikołaj Sawicki nie stracił swojego impetu na zagrywce. Często Nikolę Grbić, jak były pierwsze mecze w WNL-u, to właśnie zadaniowo na zagrywkę wprowadzał Mikołaja Sawickiego. No i co dużo mówić, Sawicki jeszcze tą, tak kolokwialnie mówiąc, parę w łapie ma. No jednak jak się nawet na niego spojrzy, to widać, że no jednak tej masy trochę przybrał, że jednak na tym profesjonalnym poziomie dawno nie grał. Widać, że jest to trochę inny zawodnik, dużo bardziej fizyczny, nieżeli techniczny, jak to było przed tą wymuszoną przerwą, niesłusznie wymuszoną przerwą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłym sezonie Tauron Ligi. A właśnie, tutaj taka informacja dla tych, którzy może nie śledzą siatkówki w Polsce na co dzień, ale co może być dość mylące, to Polska Liga, pierwsza Polska Liga, tak zwana Ekstraklasa, zmieniła swoją nazwę. Dotąd była powszechnie znana przez ponad 20 lat jako Plus Liga. Aktualnie zmienił się sponsor tytularny i Plus Liga przebranżowiła się na Tauron Ligę. Co może być mylące między innymi dlatego, że był podział. Był podział na Plus Ligę oraz Tauron Ligę. Plus Liga była męska, Tauron Liga była żeńska. Aktualnie Plus w ogóle zniknął, jeśli chodzi o nazewnictwo polskich lig. Są teraz same Tauron Ligi. Jest Tauron Liga zwykła, czyli mężczyzn, ekstraklasa mężczyzn, Tauron Liga kobiety, czyli najwyższa liga kobieca, jak i jest również Tauron, pierwsza liga, jeśli chodzi o mężczyzn, więc ten Tauron widać na dobre zagościł się w polskiej siatkówce, zagościł się w siatkarskiej nomenklaturze. Czy jest to zmiana na dobre, czy nie? Zobaczymy. Aktualnie Plus Liga, przepraszam, mi się jeszcze to myli, bo właśnie Plus Liga już przychodzi naturalnie, jeśli chodzi o wymowę, a oczywiście teraz to jest Tauron Liga. Tauron Liga trzyma poziomy, jeśli chodzi o transfery, jeśli chodzi o gwiazdy i polskie, i zagraniczne. No, zauważmy, że chociażby wraca do Tauron Ligi, do Polski, wychwalany i powszechnie lubiany Tomek Fornal. Przychodzi Yuri Romano z Rosji, który jest pierwszym atakującym reprezentacji Włoch, czyli aktualnych mistrzów świata, którzy co prawda polegli w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Finami, ale to jest już wręcz historia na osobną audycję, bo to, jak reprezentacja Finlandii pokazała się w tegorocznych Mistrzostwach Europy, jest to historia niesamowita. Totalny underdog, który był nawet stawiany w roli no, takiego spadkowicza, który nawet nie przejdzie grupy, wygrał brązowy medal Mistrzostw Europy. Jak ja lubię takie historie i co najważniejsze, kibice również lubią takie historie, kiedy to drużyna, która jest tak naprawdę konstruowana no, z takich nazwisk, które grają może tylko w fińskiej lidze. No umówmy się, jeżeli myślimy o siatkówce na najwyższym światowym poziomie, nie mamy przed oczami Finlandii, mamy przed oczami Stany Zjednoczone, oczywiście Polskę, oczywiście Włochy, może Japonię. Ale no, Finlandia, może to nie są peryferie, ale na pewno nie jest to główny kierunek i nie jest to główne miejsce, gdzie siatkówka na najwyższym poziomie jest uprawiana. Jednak to Finlandia pokazała się, no oczywiście poza Polakami, tak mi się wydaje, poza Polakami najlepiej na tych mistrzostwach. Pokazali, jak może, że to nazwiska nie do końca grają, bo przypomnijmy, że w ćwierćfinale Finlandia zmierzyła się z reprezentacją Włoch i w tiebreaku, przypomnijmy też również, że Włosi są to mistrzowie świata aktualni. Włosi w tiebreaku ulegli Finom i było to niesamowite oglądać takich siatkarzy właśnie jak Micheletto, jak Yuri Romano, jak Kamil Rychlicki, którzy stoją na parkiecie, patrzą na tych Finów i nie wiedzą co robić. Rozsypuje im się cały plan gry, wyglądają na zagubionych, przerażonych.
tak Finowie potrafili, mówię to po raz kolejny kolokwialnie, wjechać na psychę swoim przeciwnikom, że totalnie pozbawili ich jakichkolwiek planów na ten mecz. Była to nie lada sensacja, jeżeli ktoś śledził Mistrzostwa Europy, to na pewno słyszał o reprezentacji Finlandii. Cudownie się patrzyło na tych chłopaków, jak skaczą z radości po każdym punkcie, ale jednocześnie są bardzo opanowani. Ta historia Finów pokazuje właśnie, że marzenia się spełniają, tylko trzeba o nie walczyć i trzeba być silnym. Tak samo jak Finowie, którzy właśnie są znani z tego, z tej swojej, od tych Mistrzostw Europy są znani z tego, ze swojego niesamowitego charakteru na boisku. Polska reprezentacja słynie trochę aktualnie z młodzieży, ponieważ jak mówiłem, ten skład musiał być konstruowany trochę szybciej, ponieważ czołowi tacy zawodnicy, jeśli chodzi o polską kadrę, albo mieli problemy ze zdrowiem, albo spadek formy. Tutaj taki spadek formy to szczególnie był widoczny u Bartka Kurka, który co prawda sezon ligowy miał bardzo dobry w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Natomiast jak Nikola Krybiś chciał go powołać do reprezentacji, szczerze porozmawiali, wyszło na to, że Bartek Kurek aktualnie nie czuje się na siłach i zostawił miejsce innym. W to miejsce wskoczył jako pierwszy atakujący nasz wspaniały Bartłomiej Bołądź, który pokazał się ze świetnej strony, który również będzie grał w Zawierciu w przyszłym sezonie, między innymi właśnie z Tomaszem Fornalem czy Bartkiem Kwolkiem. Pomału się zbliżamy do kolejnej przerwy z piosenką. W następnej części naszej audycji poruszymy właśnie WNL, jak minęła Liga Narodów, oraz zobaczymy, co tam słychać u kobiet, u reprezentacji polskiej kobiet. Przed wami Katy Perry i jej Dark Horse. Posłuchajmy uważnie.

0: There's no going back.
1: Katy Perry, Juicy J i ich Dark Horse, a my wracamy do Meteor Spike, wracamy do siatkówki i znowu porozmawiamy sobie o naszych siatkarzach, ale teraz porozmawiamy sobie nie o siatkarzach, ale o kibicach tych siatkarzy, mianowicie o polskich kibicach i o polskich ekspertach siatkarskich. Jakie to głosy krążą właśnie w tym środowisku? Takim najczęstszym komentarzem właśnie, który przewijał się poprzez kibiców, były no chociażby, że to jest piękny rewanż za Paryż. Przypomnijmy, że w 2024 roku polska reprezentacja przegrała finał Igrzysk Olimpijskich właśnie z Francuzami. Był to bardzo bolesny finał, przegrany dość gładko 3-0. No jednak ten Polacy doczekali się w końcu medalu. Był apetyt na złoty, ale myślę, że srebrny medal smakuje równie dobrze. No i udało się na Francuzach zrewanżować 2 lata później na Mistrzostwach Europy w Mediolanie. Był to piękny mecz w Mediolanie z Francuzami, finał. Trochę szkoda tego trzeciego seta, kiedy Polacy przegrali, tam nawet nie doszli do 20 punktów. Jednak w następnym secie, w czwartym secie już pokazali, że na co ich stać i jak dużo jeszcze mają w sobie zapasu sił i zapasu takiej, wręcz bym powiedział czasami, patrząc na Wilfreda Leona i Tomasza Fornala, wręcz zwierzęcej werwy i energii. Wielkie emocje wywołała końcówka również pierwszego seta właśnie w meczu z Francuzami w finale Mistrzostw Europy, którzy Polacy wygrali aż 31-29. Myślę, ta gra na przewagi była naprawdę bardzo rozbudowana i ten słynny challenge na wagę złotego zatknięcia siatki przez rywali. Polacy zmarnowali sytuację, jeżeli ktoś nie oglądał, szybko właśnie przedstawię, jak to wyglądało. Polacy zmarnowali sytuację i piłka poleciała w aut po ataku Bartka Lemańskiego. No i mieliśmy jeden challenge do wykorzystania i ten challenge właśnie został wykorzystany na ewentualne dotknięcie siatki przez Francuzów. Jak się całe szczęście okazało, to dotknięcie siatki było. Oczywiście Tomasz Fornal oczywiście uważa, że to on to zauważył i to on powiedział Nikoli Grbiciowi, żeby wziął ten challenge. Czy tak było? Nie nam to oceniać. Myślę, że to już sami siatkarze wiedzą najlepiej, ale ogólnie Tomasz Fornal słynie z tych jego challenge'y. Często Tomek Fornal domaga się od trenerów czy od sztabu, żeby wzięli challenge, nawet jeżeli sytuacja była albo ewidentna, albo jest bardzo mała szansa, że coś tam się wydarzyło, właśnie między innymi jakieś dotknięcie siatki, czy ewentualny kontakt piłki z linią. No, czasami się Tomaszowi Fornalowi udaje, czasami nie, czasami częściej nie, ale jak sam wspomniał w wywiadzie, narzekacie ludzie na mój challenge, że rzadko trafiam, ale jak już trafiam, to w takich właśnie momentach, tutaj oczywiście Tomek miał na myśli ten finał, pierwszy set finałem przez Europę z Francuzami. No, na pewno ten finał i te całe mistrzostwa pokazały tą już wręcz legendarną głębię składu i złote zmiany Nikoli Grbicia. Ta głębia składu, które mamy naprawdę, naprawdę dużą. Bardzo dużo młodych siatkarzy zostało powołanych do szerokiego składu. No, są to między innymi Bartek Zych, czy też bardzo perspektywistycznie rozgrywający jak Marcel Bakaj, czy Jakub Przybyłkowicz, który, tylko przypomnę, w momencie powołania miał dopiero 17 lat, a już mógł stawiać piłki takim graczom jak Wilfredo Leon, czy Tomek Fornal właśnie, między innymi. Myślę, że jest to bardzo duże wyróżnienie, ale jednak bardzo duża odpowiedzialność, która spoczywa na barku takiego rozgrywającego. Co prawda, Nikola Grbicz nie sięgnął po nich na tą najważniejszą, docelową imprezę tego sezonu, czyli Mistrzostwa Europy. Jednak ta głębia składu jest. No, wystarczy spojrzeć chociażby na środkowych, jak już wspominałem na samym początku audycji, że tak naprawdę nawet nie pierwsze wybory Nikoli Grbicia, jeśli chodzi o podstawowy skład właśnie, mówię tutaj o Kubie Kochanowskim czy Mateuszu Bieńku, jednak zawodnicy jak Bartek Lemański czy Szymon Jakubiszak, którzy, no, umówmy się, byli raczej głębią składu, niżeli jej pierwszym szeregiem, wychodzą na boiska Mistrzostw Europy i zgarniają nagrody za najlepszych środkowych tego turnieju. No, jeżeli to nie jest głębia składu, to nie wiem, co już musi być głębią składu. Co prawda, były bardzo duże wątpliwości do tego, czy właśnie tacy zawodnicy jak, no, chociażby Maksymilian Granieczny, czy Jakub Majszak, czy no chociażby Bartek Lemański, który miał świetny sezon ligowy, przeniesie tą swoją formę również na reprezentację, również na te najważniejsze imprezy, kiedy te piłki naprawdę ważą. Jak się udało, zrobili to chłopaki i to z dużym, jeszcze myślę, zapasem. Więc ta głębia składu jak najbardziej w reprezentacji Polski istnieje. No i też kolejna ważna sprawa jest to, że wygrana na Mistrzostwach Europy zapewniła nam już w tym momencie bilet na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles w 2028 roku, czyli już za dwa lata. Ta impreza Igrzysk Olimpijskich w ogóle w całej historii naszej siatkówki jest imprezą najważniejszą. Ważniejszą niż wszystkie mistrzostwa świata, Europy, Ligi Narodów. To właśnie Igrzyska Olimpijskie są tą imprezą, do których się zawsze siatkarze, przynajmniej w Polsce, przygotowują i trenują przez 4 lata. Od igrzysk do igrzysk. Nikola Grbić niejednokrotnie to podkreślał w wywiadach, w rozmowach, że to Igrzyska Olimpijskie najbardziej go interesują i zupełnie nie ma co się temu dziwić. Jako iż ten bilet do Los Angeles Polacy już posiadają, nie muszą przejmować się kwalifikacjami, nie muszą walczyć w kolejnych meczach o awans na Igrzyska Olimpijskie, mogą z czystą głową przystąpić do kolejnych rozgrywek i kolejnych przygotowań. Zbliżamy się pomału do przerwy, a po przerwie z muzyką wracamy do tym razem naszych siatkarek. Zobaczymy, co tam słychać, jak naszym siatkarkom poszło na Mistrzostwach Europy, które odbywały się chwilę wcześniej. Przed wami Kombi, słodkiego, miłego życia.

legendarne kombi, legendarne słodkiego mojego życia i legendarni siatkarze. Wracamy do audycji, wracamy do Meteor Spike, ale zostawiam na chwilę mężczyzn, przechodzimy do kobiet, do reprezentacji Polski żeńskiej. Też dużo się działo w sezonie reprezentacyjnym. Były takie trzy imprezy, w którym nasze panie brały udział z większymi lub mniejszymi sukcesami. Tak jak w przypadku mężczyzn na początku, jak we wszystkich rozgrywkach, na początku jest Liga Narodów, jest WNL. I jak to przebiegło w przypadku Polek? No cóż, obserwowaliśmy w Lidze Narodów bardzo duże falowanie formy. Przez pierwszą część sezonu nie ułożyła się po myśli biało-czerwonych. Po obiecującym początku, w drugiej części fazy interkontynentalnej drużyna zanotowała słabszy finisz, ponosząc porażki w 4 aż z 5 ostatnich spotkań, czyli jest to bardzo fatalny wynik. No i jak to się zakończyło? No niestety nie za dobrze. Polska zakończyła rundę zasadniczą na 9 miejscu w tabeli dopiero. Tym samym po 3 latach regularnych występów tak naprawdę w turniejach finałowych WNL, polskie siatkarki po raz pierwszy od 3 lat nie awansowały do Final 8, jeśli chodzi o WNL. No, jak to się odbiło echem? No, nie za dobrze. Tak, trener Lavarini musiał dokonać korekt w składzie i zarządzać obciążeniami zawodniczek, co musiało zaowocować w docelowej formie sezonu. Mianowicie tutaj również docelową tą imprezą, na którą była potrzebna docelowa forma. To były również Mistrzostwa Europy, ale WNL pokazał, że na tych Mistrzostwach Europy może być bardzo, bardzo ciężko osiągnąć jakiś sensowny wynik. Taki wynik, który by zadowalał i samego trenera, i siatkarki, ale przede wszystkim kibiców. Cóż, WNL nie poszło po myśli Polek i Polaków. Też to odbiło się takim echem, że po dobrych latach, ostatnich dobrych latach reprezentacji Polski żeńskiej zaliczamy chyba trochę mały dołek. W międzyczasie przed Mistrzostwami Europy był jeszcze memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Polki tam bardzo pewnie bez straty seta pokonały i reprezentację Ukrainy, i Francję. Jednak po meczu z niezwykle silną kadrą Włoch Polki przegrały sromotnie 3-0 i ta porażka pokazała elementy wymagające jeszcze poprawy przed mistrzostwami, ale właśnie po to rozgrywa się takie memoriały, rozgrywa się takie turnieje towarzyskie. Co prawda takie turnieje towarzyskie również niosą ze sobą pewne ryzyko, mianowicie im więcej grania, tym to prawda, można zauważyć więcej do poprawy. Jednak jest też większe ryzyko kontuzji, więc takie turnieje towarzyskie z jednej strony są bardzo chętnie rozgrywane przez siatkarzy i siatkarki, z drugiej strony cały czas wisi takie ryzyko, takie fatum, że być może to na tym turnieju wydarzy się coś, co przyniesie kolejne przerwy, kolejne pauzowania kluczowym zawodnikom. No i przyszły te Mistrzostwa Europy Kobiet. Jak poszło Polkom? A o dziwo oczywiście mówię to po słabych wynikach w WNL-u, o dziwo poszło Polkom bardzo dobrze. Po fazie grupowej w Stambule Polki bardzo pewnie wygrały grupę A z kompletem zwycięstw, z 14 punktami na swoim koncie. Pokonały kolejne reprezentacje Węgier, Łotwę, Słowenię oraz Niemcy oraz po pasjonującym 5-setowym boju gospodynie turnieju, czyli reprezentację Turcji 3-2. Pojawiały się głosy, że Turczynki mogły się podłożyć polskiej reprezentacji. Ja się osobiście z tym nie zgadzam. Oglądałem ten mecz. Turczynki absolutnie nie wyglądały na zawodniczki, którym się nie chce grać, tudzież grają nie na maksa. Był to pasjonujący mecz, bardzo dobrze się to oglądało. W fazie pucharowej droga Polek ułożyła się następująco. W 1/8 finału Polki rozegrały mecz z Portugalią, wygrany 3-0. W ćwierćfinale Polki pokonały Holandię 3-1, awansując do strefy medalowej turnieju. A tam niestety reprezentacja Polski zaliczyła 2 porażki. Najpierw Polki w półfinale z Włochami. Po bardzo, ale to bardzo ambitnej walce i dobrym meczu niestety Polkom nie udało się pokonać tak naprawdę faworytek do wygrania całych mistrzostw, a w meczu o 3. miejsce Polki również po bardzo zaciętym i pasjonującym meczu musiały Polki uznać wyższość reprezentacji Serbii. Overall, tak powiem znowu dość kolokwialnie, ten sezon Polek był nie najlepszy jak mógł być. Bez medalu niestety był apetyt na ten medal, szczególnie jeśli chodzi o brąz w meczu z reprezentacją Serbii. Jednak te mistrzostwa pokazują, że polska reprezentacja kobiet już tak na dobre zadomowiła się w czołówce światowej kobiecej siatkówki i raczej tam pozostanie. Tak więc brawo dla ekipy Lavariniego. My wrócimy do mężczyzn, ale posłuchajmy jeszcze Kukona.

Kukon, jego bliźniaczki, a my wracamy do Meteor Spike i przenosimy się znowu, wracamy do reprezentacji mężczyzn, chociaż niekoniecznie, bo teraz temat, który chcę poruszyć, jest to taka dyskusja, która przewija się w internecie, jeśli mówimy o siatkówce w Polsce, ale i na świecie. Mianowicie jest cały czas spór, tak mi się wydaje, który myślę, że jest aktualny. Jaki sport jest sportem narodowym Polaków? No i tutaj oczywiście są zwolennicy wielu dyscyplin. Jedni powiedzą, że oczywiście piłka nożna i tak chyba jest najpopularniejsza właśnie opinia, że to piłka nożna jest sportem narodowym. Inni mówią, że siatkówka, odnosimy ogromne sukcesy w tej dyscyplinie. Inni powiedzą, że pływanie, inni powiedzą, że w szybowce, reprezentacja Polski w latanie szybowcami mamy bardzo, bardzo duże tradycje i bardzo dużo nagród. I takim głównym argumentem, który przewija się za argumentem, że siatkówka nie jest sportem narodowym Polaków, jest to, że tak naprawdę siatkówkę na takim poziomie, jakim znamy, to znaczy właśnie na takim poziomie najwyższym na świecie, uprawia tylko tak naprawdę kilka państw, że w innych krajach siatkówka jest na takim bardzo albo podstawowym, albo no, lekko półprofesjonalnym i trochę bardziej rozwiniętym poziomie. No, mamy na pewno Włochy, na pewno Polskę, czyli takie dwie ligi. We Włoszech mamy tu Superligę, natomiast w Polsce Taurun Ligę. Mówimy o mężczyznach oczywiście, które rywalizują o status tej najlepszej na świecie. Powoli do akcji wkracza również Liga Japońska, Liga Turecka, która kusi ogromnymi pieniędzmi. Liga Turecka akurat bardziej uderza w stronę siatkówki kobiet, przepraszam bardzo, siatkówki kobiecej, i tam siatkarki są bardzo, bardzo rozpoznawalne i są dużymi gwiazdami. I tak samo liga właśnie kobieca, jeśli chodzi o Turcję, jest bardzo silna, w sumie tak samo jak włoska. Polska próbuje nadgonić trochę Włochy i Turcję, jeśli chodzi o kobiety, ale no, na razie nie wygląda to za różowo, dosłownie za różowo, bo również sponsorem jest Tauron, który ma różowe barwy. Ale okazuje się, że Stany Zjednoczone również mają bardzo duży wpływ na kształtowanie się siatkówki na świecie. To pokazuje taka organizacja, mianowicie w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o siatkówkę, to tam co prawda uświadczymy taką międzynarodową ligę, ale no cóż, ta liga jest na poziomie uniwersyteckim. U nas są akademickie związki sportowe, akademickie zespoły. Tak samo w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego jak NCAA, czyli że młodzi siatkarze, młodzi sportowcy kończą liceum, przenoszą się na uniwersytety i na tych uniwersytetach są ligi siatkarskie. Tam młodzi zawodnicy łączą właśnie studiowanie oraz granie w siatkówkę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, na profesjonalnych boiskach, profesjonalnych, przy pomocy profesjonalnych trenerów. Więc ci młodzi zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych są bardzo rozchwytywani na światowym rynku. Posłuchamy teraz sobie Madonny. Ja jeszcze do was wrócę, ale na razie posłuchajmy Like a Prayer.

Madonna, Like a Prayer, a my wracamy do Meteor Spike i zostajemy w świecie mężczyzn, że tak powiem. Jednak odchodzimy już od reprezentacji, jeszcze tą chwilę na antenie, która mi pozostała, przeznaczę właśnie taką małą zapowiedź tego, co nas czeka w przyszłym sezonie ligowym. No i czeka nas bardzo dużo, bo są bardzo ciekawe transfery do dawnej Plus Ligi, teraz do Tauroligi. No wraca Tomek Fornal, wraca Aleksander Śliwka do Warszawy, to też jest bardzo ciekawe. Będziemy mogli w końcu oglądać naszych reprezentantów na polskich parkietach. Jurij Romano, pierwszy atakujący reprezentacji Włoch, również będziemy mogli go oglądać na parkietach w Warszawie i na wszystkich halach w Polsce. Są również dwa ciekawe transfery. Popełnił zespół z Lublina.

To oznacza, że jeżeli jedyny libero, czyli w tym przypadku Tomohiro Ogawa, będzie miał jakąś kontuzję, nie będzie sprawny fizycznie, cóż, jeden z przyjmujących, czyli siatkarzy, którzy są raczej wysocy, raczej fizyczni, będzie musiał założyć inną koszulkę i będzie musiał wejść na boisko jako libero. Oczywiście są to profesjonaliści, myślę, że oczywiście nie życzymy takiej sytuacji kibicom oraz zawodnikom z Lublina, jednak to są profesjonaliści, siatkarze i jeżeli będzie taka sytuacja, to na pewno przyjmujący poradzi sobie w roli libero, ale to widzieliśmy już wielokrotnie takie sytuacje. No, takim przykładem, który mi pierwszy przychodzi do głowy, jest to chociażby Robert Andringa, który w AZS-ie Olsztyn bardzo długo, przez 4 lata, występował w roli właśnie przyjmującego, a w reprezentacji Holandii był libero i to była zupełnie naturalna dla niego zamiana ról w sezonie reprezentacyjnych. Tylko przyjmował piłki, a w sezonie ligowym nie dość, że musiał często piłki przyjmować właśnie, to jeszcze musiał je atakować. Zobaczymy byłych mistrzów świata, zobaczymy Fabiana Drzyzgę, zobaczymy Macieja Muzaja, którzy wracają, Drzyzga do Stolinu Gorzów, a Maciek Muzaj do zeszłorocznego Beniaminka, do HKS-u Chełm. Forma Macieja Muzaja to jest jedna wielka zagadka. Słynął, co prawda, w lidze japońskiej, ale słynął nie z formy, ale może tak to powiem, z formy słownej, mianowicie został zawieszony na 10 spotkań za rasistowskie odzywki w stronę innych graczy. Czy taka sytuacja powtórzy się w Tauron Lidze? Cóż, znamy Macieja Muzaja, wiem, że ma bardzo twardy charakter, że jak się wkurzy, to potrafi namieszać, jednak no cóż, czekamy na sezon i sezon wszystko zweryfikuje. Miejmy nadzieję, że bez kontuzji. Jeśli chodzi o Tauron Ligę, przyjrzymy się składom oraz tego, co nas czeka w przyszłym sezonie w kolejnych audycjach. Na dzisiaj to już wszystko z mojej strony, a właśnie bym zapomniał jeszcze, jeżeli ktoś nas słucha i zastanawia się, czy dołączyć do Radia Meteor, czy to w formie social mediów, czy to w formie dziennikarskiej, tak jak teraz słyszycie mnie przed mikrofonem, czy w formie realizacyjnej, zastanawia się, czy warto. Wpadnijcie na nasze sociale, tam znajdziecie wszystkie informacje i oraz formularze. To wszystko z mojej strony. Dzisiejszą audycję realizował Bartek Kłęczuk. Ja nazywam się Tymek Roszewski. Zapraszam na Meteor Spike już za 2 tygodnie, również w środę o 17:00. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Meteor Spike. Siatkówka na nieziemskim poziomie.

0: Nordson.
1: Przestrzeń kultury.
2: Wybiła godzina 18. My słyszymy się dzisiaj tutaj w środę w Przestrzeni Kultury. Jest z nami
3: Konrad Wasiak
2: oraz Aleksandra Wiśniewska, a realizuje nas Bartek Łęczuk, i my dzisiaj przeniesiemy się na deski teatru. Na deski teatru zarówno bardziej orientalnego, japońskiego, jak i tutaj na naszą lokalną scenę poznańską w obliczu nadchodzących wydarzeń.
3: Zostańcie z nami.

0: tak jak powiedzieliśmy sobie chwilę wcześniej, dzisiaj porozmawiamy o teatrze. Przede wszystkim tym orientalnym, japońskim, bowiem chcielibyśmy wam przybliżyć dzisiaj sylwetkę teatru muzycznego Takarazuka. To jest bardzo specyficzny teatr i też bardzo fascynujący pod względem fenomenu kulturowego, który stanowi obecnie w Japonii.
1: Skąd ta nazwa w ogóle? Bardzo ciekawa. Takarazuka.
0: Takarazuka to miasteczko, które znajduje się w prefekturze Hyogo. To jest prefektura znajdująca się bardzo blisko Osaki. I ta nazwa wywodzi się przede wszystkim z tej miejscowości, bowiem powstanie samego teatru Takarazuka rozpoczyna się z modernizacją kraju japońskiego, a właściwie modernizacją samej kolei.
1: Tak, to już myślę, że takie konotacje, które miałem gdzieś na początku z Japonią i teatrem, czyli taki tradycyjny teatr kabuki, to jest trochę coś innego. Tutaj mamy już dużo, mogę powiedzieć, broadwayowskich takich wpływów.
0: Jak najbardziej.
1: No na pewno muzyka, musical i śpiew. A przede wszystkim też obsada składająca się wyłącznie z kobiet.
0: Tak jest.
1: Ma tutaj dużo znaczenia.
0: Takarazuka Review, bo tak się nazywa obecnie ten teatr, jest teatrem kobiecym, który składa się z gwiazd wielu, które dzieli się na dwa rodzaje ról, czyli role kobiece i role męskie. One mają swoje specjalne nazwy, czyli Musumeyaku i Otokoyaku. I ta tradycja kobiecego teatru, ona też właściwie wywodzi się z teatru kabuki, bowiem pierwotnie teatr kabuki w XVII wieku w Japonii był odgrywany tylko i wyłącznie przez kobiety.
1: Mhm. To jest ciekawe, bo też chwilę poświęciłem na mały research. Możesz mnie oczywiście, podejrzewam, że bardziej znasz się na temacie, wyprowadzić tutaj, czy te kabuki, dlaczego w sumie tam teraz grają tylko mężczyźni, a tutaj w Takarazuce tylko kobiety. Czy to jest kwestia jakby historii ich powstawania?
0: Ja przyznam szczerze, że aż tak się nie znam i chętnie oddałabym tutaj głos teatrologom, ale wiem, że to kabuki teraz, kabuki przez samego założyciela Takarazuki było uważane za taką przestarzałą formę i jego wizja na kobiecy teatr wywodziła się przede wszystkim z chęci zarobku, ale też uważał, że powinien stworzyć nowy, ekscytujący teatr narodowy. I mimo wszystko i tak wrócił do tych form, więc to też jest bardzo ciekawe.
1: A powiedzmy może jeszcze właśnie co na ten temat możemy powiedzieć. Na temat samej obsady, samych aktorek w tym przypadku, które są obsadzone zarówno w rolach męskich i żeńskich. Czy to jest jakoś podobne do teatru zachodniego, gdzie mamy tak aktorstwo dramatyczne, czy tutaj bliżej nam do takiej pantomimy, przerysowania tej gry aktorskiej, wiesz jak to wygląda?
0: Tak, mogę trochę opowiedzieć też o samej strukturze spektaklu. Pantomima jest troszeczkę obecna, ale jest to przede wszystkim teatr muzyczny i wiadomo, ta część muzykalowa jest dość podobna naszemu zachodniemu teatrowi. Jest tam fabuła, są tam kwestie mówione, wszystko się jakoś tam pcha do przodu. Jest tam element gry aktorskiej, ale jest też tak zwana rewia i w trakcie rewii cały ten performance skupia się na muzyce, przede wszystkim na tańcu, na bardzo przyrysowanej ekspresji, no i na samych piosenkach.
1: Okej, okay, czyli jest to zarówno teatr, jak i taka rewia w stylu takiego zachodniego show, przedstawienia.
0: Tak, dokładnie.
1: Na scenie, okej. Okay.
0: Słyszałam, że troszeczkę inspiracji też wzięto z The Rockettes, które były właśnie takimi showgirls tańczącymi, więc tam też jest taki wpływ.
1: No to jest bardzo intrygujące. Jeżeli zaintrygowaliśmy was też tym wstępem i chcielibyście się dowiedzieć więcej, na temat historii Takarazuki, zostańcie z nami, a teraz MGMT i Kids.
2: Radio Meteor.

0: No i wracamy do was. Ja się na koniec prawie roztańczyłem do tej żywej piosenki, ale wracamy do tematu teatru orientalnego. Aleksandra Wiśniewska, Konrad Wasiak, za konsoletą realizuje nas Bartek Łęczuk, a wracamy teraz do Japonii, do Takarazuki. No i właśnie chciałem się ciebie zapytać, Aleksandro, o czym jest, jaki jest repertuar tego niezwykłego teatru, w którym występują wyłącznie kobiety? I czy to jest taki lokalny fenomen w tej właśnie miejscowości, od którego ten teatr wziął swoją nazwę? Czy to jest też taka forma objazdowa i można te spektakle zobaczyć na przykład w całej Japonii, a może i poza nią?
1: To zacznijmy może od repertuaru, bo jest on przeróżny właściwie i opiera się zarówno jakby na oryginalnych produkcjach, które są pisane wewnątrz struktur teatru, jak i na adaptacjach zachodnich klasyków literatury i rodzimych klasyków literatury. Tutaj przykłady, które ja sobie wypisałam uprzednio, to jest przede wszystkim adaptacja Wichrowych Wzgórz, ale także opery Madame Butterfly, która w Japonii była nazwana jako Chocho Sandaiki, a także adaptacja Żegnaj moja konkubino, która jest twórczością również wschodnią, ale z sąsiedniego kraju, czyli z Chin. Jednakże, no to są dość bardzo takie klasyczne pozycje, ale teatr Takarazuka adaptuje również bardziej współczesne, popkulturowe IP, takie jak na przykład gry, czyli jest bardzo słynnym spektaklem była adaptacja gry Ace Attorney albo gry Castlevania, ale także taka najsłynniejsza adaptacja to jest adaptacja mangi Róża Wersalu.
0: No to pewnie te anime, mangi, gry komputerowe będą trochę bliższe słuchaczom. Może powiedz właśnie o tych takich najważniejszych, przełomowych. No, wspominałaś mi coś tam poza anteną na temat tej Róży Wersalu. Dlaczego ona była taka przełomowa?
1: Jest to, wydaje mi się, najsłynniejszy spektakl teatru Takarazuka, a z różnych powodów jest on bardzo newralgiczny wręcz dla struktury samego tego teatru. A możemy zacząć może od tego, czym jest sama manga Róża Wersalu. Jest to manga z gatunku shoujo, który jest skierowany do młodych dziewcząt i dziewcząt ogółem. Zazwyczaj też przedstawia romantyczne historie, a mottem teatru Takarazuka jest niewinnie, pięknie i poprawnie, czyli jest to teoretycznie kreowane przez aktorki świat marzeń, niewinny, czysty, idealny. Przedstawiają one bardzo często idealną miłość, romans bez złego zakończenia, taki eteryczny, nie może być on wulgarny. I tym poniekąd jest trochę Róża Wersalu, która opowiada o perypetiach Marii Antoniny, i Lady Oscar, czyli przywódczyni Gwardii Cesarskiej w XVIII-wiecznej Francji.
0: No to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony właśnie mamy ten teatr japoński bardzo charakterystyczny, który też łączy Takarazuka tutaj elementy teatralne z show, z taką rewią i z elementami zachodnimi i też właśnie ta historia, o której mówisz, na co zwróciłem uwagę, charakterystycznie łączy taką wschodnią percepcję, to znaczy tutaj przedstawienie przez japońskie aktorki i w konwencji tego teatru z bardzo zachodnią historią, tak? Maria Antonina to w zasadzie coś, co jest bliższe jakoś nam na lekcjach historii.
1: Prawda, jak najbardziej. Słyszałam też, że jest to punkt zwrotny w westernizacji samego tego teatru, pomimo tego, że w reżyserii planem było połączenie tego jakoś z konwencjami teatru Kabuki, co też jest w sumie bardzo ciekawe. Takim najprostszym uproszczeniem tutaj w jakim zakresie teatr Kabuki wpłynął na sam spektakl Róża Wersalu, jest to, że reżyser, czyli Kazuo Hasegawa uważał, że Takarazuka musi wzorować się na teatrze kabuki i wymagał od aktorek kunsztu, którego wymaga się od teatrów kabuki. Aktorki w spektaklu Róża w Rysalu oczekiwano od nich tak zwanego... W kabuki istnieje coś takiego jak idea mistrzowska i ta idea mistrzowska wymaga od aktora łamania norm, takiego awangardowego wręcz performansu, malowanej wielką kreską, przerysowanej ekspresji i na to bardzo zwracał uwagę. Tak samo spektakl Róża w Rysalu, on wskazał drogę do takiej bardzo ważnej hierarchii w Takarazuce, czyli systemu top star, najważniejszej aktorki, takiej wielkiej gwiazdy, która jest praktycznie twarzą całego teatru.
0: Mhm. Z jednej strony, kiedy o tym opowiadasz, to mam ochotę cię zapytać, czy ten spektakl, który, jak mówisz, był przełomowy, więc domyślam się, że on był grany, czy jest na przykład... wraca czasem do repertuaru i chętnie bym to zobaczył. Z drugiej strony to brzmi bardzo tak... wyczuwam w tym taką solidną nutę takiej tej japońskiej kultury, tej takiej mentalności perfekcjonizmu, kiedy mówisz o tym systemie idoli i tych wymogach odnośnie aktorek. No to myślę sobie, że to musi być duża presja.
1: Na pewno. Bardzo często aktorki już po pewnym czasie też odchodzą, żeby być wolnymi od tego systemu i grać na własną rękę. Natomiast jeśli chodzi o obecną formę spektaklu Róża w Rysalu, on jak najbardziej wraca, a w różnych wersjach scenariusz zmienia się w zależności od roku, a sama autorka mangi współpracuje z samym teatrem Takarazuka i w następnych iteracjach zmienia ten scenariusz po prostu.
0: Rozumiem. No, czyli tutaj mamy tak naprawdę fajnie, chociaż, że ten repertuar nie jest taki niezmienny zupełnie, że mamy tutaj trochę takich luźniejszych, bo rzeczywiście, kiedy wspomniałaś o tej presji, to to trochę było onieśmielające, kiedy się tego słuchało, ale myślę, że do tego wrócimy zaraz. Powiemy sobie może też troszeczkę więcej na temat historii powstania tego już przeszło stuletniego zjawiska i zostańcie z nami, a teraz już Tabula Rasa.

0: Powracamy do was znowu na łamach przestrzeni kultury. I tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, teatr Takarazuka liczy sobie już ponad 100 lat historii, bowiem został założony w 1914 roku. I ta historia sama założenia jest bardzo ciekawa. Trochę już powiedzieliśmy, że wiąże się z modernizacją kraju i modernizacją kolei, bowiem samo miasteczko Takarazuka na samym początku, tuż przed istnieniem teatru, nie było to zbyt ciekawe miasto. Nie działo się tam zbyt wiele. Było po prostu położone przy torach kolei i trzeba było je jakoś rozreklamować.
1: Mhm. No i tutaj na horyzoncie pojawia się ówczesny dyrektor oddziału tej kolei elektrycznej. Nie wiem teraz, popraw mnie, jeżeli źle to przeczytam, Ichizo Kobayashi.
0: Tak, okay. Tak właśnie. Był on też bardzo ciekawą postacią pod tym względem, że jego prywatne pasje przelały się na ten cały projekt. Był wielkim fanem opery i krytykiem teatralnym w wolnym czasie. I jego pierwotny zamysł obejmował gorące źródła postawione nieopodal stacji. W 1911 wybudował taki ośrodek wypoczynkowy i wybudował te gorące źródła w takim bardzo japońskim stylu, co jest dość logiczne. Natomiast w środku tego ośrodka znajdowała się sala zachodnia, sala marmurowa, różany pałac, jeśli dobrze pamiętam, rajski pałac, w którym znajdował się fortepian i w którym pracownice grały, aby umilić gościom czas. I to przyrodziło się potem w chór i dobudował także scenę z malutką widownią. Zasadniczo to jest początek teatru Takarazuka.
1: Mm-hmm. No i pierwsze takie początki tutaj tego teatru przyczyniły się jakoś do jego finalnej struktury, którą możemy obserwować teraz? Czy ten teatr jakoś znacząco się zmienił, twoim zdaniem?
0: Zdecydowanie się zmienił, natomiast pierwotne struktury wciąż widać w obecnej formie tego teatru. Warto wspomnieć, że ten pomysł nie wziął się znikąd. Pomimo bycia fanem opery, został właściciel, zarządca tej linii kolejowej, zainspirowany przez właściciela luksusowych domów towarowych, który w ówczesnym momencie założył chór męski, który miał reklamować te właśnie domy. Nazwał to chórem chłopięcym Mitsukoshi. I pierwotnie Takarazuka była chórem kobiecym, który składał się przede wszystkim z utalentowanych pracownic tegoż ośrodka. Natomiast w podobnym czasie otwarto Teatr Cesarski i przy Teatrze Cesarskim otwarto oddział dla kobiet, nazywany Cesarską Szkołą Aktorek.
1: Mhm. Więc wtedy rozumiem, że jak pojawił się taki wydział, gdzie te aktorki mogły się szkolić, to też z tych aktorek można było skorzystać. Ale czy to już był jakby taki decydujący moment, w którym ten charakter tego teatru, że role męskie również odgrywają aktorki, to było jakby wyszło z założenia na samym początku, czy to się jakby tak po drodze ułożyło?
0: Takie założenie było raczej od samego początku. Nic się nie zmieniło. A tak samo ta struktura teatru też pozostaje dość podobna, pomimo tego systemu najpopularniejszej aktorki, który został wprowadzony mniej więcej w okolicach pierwszej inscenizacji Róży Wersalu, czyli to są lata 70., 80., no to już od samego początku teatr był podzielony na trupy, które miały swoje poszczególne nazwy i które charakteryzowały się troszeczkę innymi rodzajami performance'u. A tak samo taka hierarchia została wprowadzona już troszeczkę później, ale sam system juniorek i sam system szkolenia dziewcząt, które debiutują w jakby pokoleniach, on też już został wprowadzony dość wcześnie.
1: Mhm. Wiesz, bo tak drążę trochę u ciebie z tym tematem tej wyłączności w tym teatrze ról dla kobiet, bo z jednej strony mamy tutaj trochę w historii tego teatru taką fascynację Zachodem, która wtedy się w Japonii pojawiła, że jest fascynacja tą operą, instrumentami, które nie były znane w Japonii, wystawne scenografie dekoracje, kostiumy, o których pewnie jeszcze nam powiesz, a z drugiej strony taka bardzo właśnie sztywna zasada, taka trochę bym powiedział nawet z tego teatru starożytnogreckiego bym powiedział, że trochę mi tutaj to pasuje do Greków, którzy też tam z kolei, no okej, okay, nie kobiety, tylko mężczyźni tylko na scenie, tak? Więc to jest ciekawe też dla mnie.
0: Ja się z tobą bardzo zgadzam. Mam wrażenie, że cały ten teatr to jest trochę przypadek, w którym ktoś chce mieć ciastko i chce też to ciastko zjeść, no bo teatr kobiecy można pomyśleć jest bardzo progresywnym konceptem samym w sobie, ale mimo wszystko jest to też jakiś...
1: Wypływa z takich pragmatycznych...
0: Bardzo pragmatycznych pobudek, bo kobiety się sprzedają po prostu. Mm-hmm. I tak samo jest powód, dlaczego najpopularniejszymi aktorkami zawsze są odgrywczynie ról męskich, bowiem jest to kapitalizowanie na zainteresowaniu fanek, które marzą o idealnym mężczyźnie, który ich nie skrzywdzi, który zna kobietę, który ma doświadczenie z kobiecością.
1: Mhm. Trochę mi się to kojarzy z taką kulturą popularności harlekinów na Zachodzie. Nie wiem, czy tutaj byś się z tym zgodziła.
0: Nie do końca. Wydaje mi się, że romantyczność, którą sprzedaje Takarazuka, jest to forma romansu bardzo dopasowana do młodych kobiet. Mhm. Pomimo tego, że Takarazuka jest skierowana do wszystkich grup społecznych, co też jest dość nowatorskie jak na teatr japoński, który wówczas był, każdy rodzaj teatru był skierowany do konkretnej grupy społecznej, no to mimo wszystko te scenariusze, które skupiają się na romansie takim idealnym, takim bardzo optymistycznym, to jest rodzaj scenariusza, który trafia do młodych dziewcząt.
1: Mhm. No dobrze, a powiedzmy jeszcze może o tym, bo pytałem cię o spektakle, o bilety, o dostępność tego teatru. Mm-hmm. Czy na przykład można by było obejrzeć podobny spektakl w Polsce, czy to jest niemożliwe?
0: Jest to właściwie możliwe, jeśli się dobrze trafi. W 2010 roku bodajże w Krakowskim Teatrze Tańca była wystawiana inscenizacja inspirowana teatrem Takarazuka.
1: Czyli jest czasami, pojawia się takie, no wiadomo, to jak mówisz, nie jest dosłownie to samo, ale jest to taki fenomen, który no chyba jednak mimo, że łączy takie pragmatyczne podejście, taką specyficzną japońską tożsamość, to z taką fascynacją Zachodem oczywiście, to jednak jest to zjawisko istotne, tak?
0: Jest to bardzo zjawisko istotne. Warto też wspomnieć, że jest całkiem dostępne dla zachodniego widza. Zazwyczaj bilety na japońskie przedstawienia czy japońskie koncerty są bardzo trudne do zdobycia na Zachodzie. Natomiast Takarazuka na swojej oficjalnej stronie ma wydzieloną pulę biletów dla widzów z zagranicy, które można po prostu zakupić w przedsprzedaży.
1: Także jeżeli jesteście ciekawi japońskiej kultury, jeżeli jesteście ciekawi też teatralnych adaptacji niecodziennej, w niecodziennej szacie i z wielkim show, jeżeli na przykład lubicie i oglądaliście na Netflixie serial Castlevania albo graliście w grę, czy inne tutaj te tytuły, o których rozmawialiśmy, to myślę, że jak najbardziej. Tak trochę zbliżając się do tego podsumowania, ja polecam i sam jestem ciekawy. Pewnie gdybym miał taką możliwość, to chętnie bym się na taki spektakl przeszedł.
0: My natomiast przeniesiemy się już do pięknego Poznania, a teraz Betty.

0: No dobrze, w pierwszej części Przestrzeni Kultury dzisiejszej powiedzieliśmy sobie właśnie o teatrze Takarazuka, a teraz wrócimy zdecydowanie bliżej, wrócimy na grunt Poznania, gdzie już w przyszłym tygodniu od 11 do 18 października startuje festiwal Gra z Teatrem Bez Granic. Jest to 6. edycja festiwalu pod kuratelą Fundacji Orbis Tertius, Trzeci Teatr Lecha Raczaka. A kim był Lech Raczak? No to już wam mówimy.
1: Chcielibyśmy wam generalnie przedstawić tę postać, bo jest bardzo ważna dla tego festiwalu. A Lech Raczak to jeden z najważniejszych twórców polskiego teatru alternatywnego, prawda?
0: Mm-hmm. Tak, tutaj tak naprawdę jest to taki twórca, który jest jak najbardziej związany z Poznaniem, bo tutaj tworzył gro swoich spektakli i tutaj też przez wiele lat był dyrektorem artystycznym, na przykład Malta Festival, czy również reżyserował dla Teatru Ósmego Dnia, który cały czas się prężnie również rozwija.
1: I który zresztą współzałożył.
0: Tak, który też współzałożył oczywiście, ale to też jest taki twórca, który tworzył z wieloma innymi twórcami, nawiązywał, tak naprawdę budował mosty już w czasach PRL-u pomiędzy tym światem za żelaznej kurtyny i światem tych bloku gospodarek ludowych. I te więzi są obecne w tym festiwalu, który się zbliża i które są takim trochę kontynuacją jego dziedzictwa, ponieważ Lech Raczak zmarł nagle 17 stycznia 2020 roku i od tego roku odbywa się, od kolejnego roku odbywa się festiwal, ponieważ to była śmierć nagła, tak. Artysta pracował nad kolejnym swoim spektaklem i wielu ludzi po prostu, którzy tworzyli razem z nim jego sztukę, którzy zajmowali się też tą działalnością teatralną w Poznaniu, jest obecna na warsztatach, na spektaklach tego festiwalu. No i dobrze, i powiedzmy sobie trochę na temat jego struktury.
1: Tak jak już wspomniałeś, bardzo dużo osób współpracuje nad tym festiwalem, powiązanym zarówno z Lechem Raczakiem samym, jak i po prostu z teatralnym światem w Poznaniu. Jest to festiwal, który składa się z 4 dni przedstawień i 3 warsztatów, które mają na celu aktywny udział uczestników w przedstawieniach, co też nie jest aż tak standardowym chyba zagraniem.
0: No nie, ale to jest właśnie to, co charakteryzowało też samego Lecha Raczaka, że on trochę na zasadzie podobnej właśnie innym twórcom alternatywnym z XX wieku w polskim teatrze, tak jak na przykład Jerzy Grotowski czy Tadeusz Kantor, starał się aktywizować i gdzieś burzyć te bariery i no chyba na tym ten teatr alternatywny zawsze powinien polegać, ale oczywiście tutaj jako uczestnicy potencjalni, nasi słuchacze, macie wybór, ponieważ można zapisać się na warsztaty. Jeden z warsztatów, które już zaczynają się od bodajże 12 października. Zapis obowiązuje mailowo, wszystko macie na stronie Fundacji Orbis Tertius i na Facebooku. To jeszcze powtórzymy na koniec, ale można też po prostu przyjść w charakterze widza, wstęp jest wolny i można zobaczyć któryś z tych spektakli, które będą współtworzone, jak i na taki film dokumentalny na temat właśnie teatru, twórczości tych pedagogów teatralnych współpracujących z Lechem Raczakiem, jak i samego Lecha Raczaka.
1: Może wspomnijmy jeszcze raz, że wstęp jest wolny i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym festiwalu, ale możemy też przedstawić sam repertuar spektakli. I same spektakle rozpoczynają się od dnia 15 października, a spektaklem Zostanie po mnie pusty pokój, który jest inspirowany twórczością Tadeusza Różewicza. Odbędzie się on w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami o godzinie 19.
0: Tak, to myślę, że sam osobiście jestem ciekawy, bo Tadeusz Różewicz tutaj jest też takim charakterystycznym bardzo twórcą na kanwie tego festiwalu, myślę, że też już niestety zmarłym, na kanwie tego festiwalu we współpracy z teatrem z Michałowicko-Szklarskiej Poręby, ta prezentacja, ten spektakl będzie na pewno ciekawym przeżyciem, ciekawym doświadczeniem, właśnie już 15 października. Jeżeli byście chcieli wziąć udział w warsztacie, którego finałem będzie ten spektakl, to już od 12, 13, 14, finał 15 października, w godzinach popołudniowych odbywają się te warsztaty. A jeżeli jesteście ciekawi dwóch pozostałych spektakli, dwóch pozostałych warsztatów i chcielibyście jeszcze się czegoś dowiedzieć na temat tego festiwalu, to zaraz po krótkiej przerwie wracamy z kolejnymi informacjami.

0: was z większą ilością przeciekawych spektakli z festiwalu odbywającego się w przyszłym tygodniu. Następnym spektaklem, który chcielibyśmy wam przybliżyć, jest spektakl zatytułowany Gulliver Reaktywacja. Nowe przygody Gullivera, który odbędzie się 16 października o godzinie 19. Jest to przedstawienie, które być może nawiązuje do tematu, wcześniejszego tematu naszej audycji, czyli do teatru musicalowego kobiecego Takarazuka, bowiem też będzie to przedstawienie pełne muzyki, muzyki granej na żywo. A Gulliver będzie podróżował do krainy muzyki, literatury, graffiti, krainy odosobnienia i obrazy i wizualizacje, które będą się tam, będą tam wyświetlane, a będą okraszone grą orkiestry składającej się z 13 skrzypiec grających na żywo.
1: Myślę, że jak najbardziej tak twoja intuicja jest prawidłowa, bo za oprawę muzyczną odpowiada również tutaj skrzypaczka i artystka Katarzyna Kleba, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. No dobrze, ale to jeszcze nawet nie jest koniec, bo powiedzieliśmy wam już o spektaklu Różewicza, spektaklu, który inspiruje się podróżami Gullivera, a to jeszcze nie koniec.
0: Jak najbardziej. Jest jeszcze parę kart, które mamy tutaj w zanadrzu. A następnym spektaklem, który odbędzie się 17 października, następnego dnia, o godzinie tym razem 18:15, jest bardzo interesujący spektakl. Jest to performatywna akcja w plenerze, również z muzyką na żywo, zatytułowana No Zone. Jest to akcja performatywna, która została połączona z instalacją plastyczną, pozostawiającą miejsce na współudział publiczności, czyli to, o czym mówiliśmy już wcześniej, współpraca z publicznością jest bardzo ważnym elementem tego przedsięwzięcia.
1: Tak, i tutaj myślę, że dodatkowego smaczku dodaje też to, że spektakl będzie się odbywał na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu, więc wyjdziemy trochę z tych takich skostniałych teatralnych ram, które będą gdzieś pewnie mimo wszystko obecne, ale po prostu zejdziemy z desek teatru czy ze sceny. I też ciekawa obecność tutaj, odpowiedzialność kuratela nad tym wydarzeniem, ponieważ za opiekę tutaj nad warsztatowiczami, za opiekę nad spektaklem odpowiada żona Lecha Raczaka, Daria Anfelli, a także artystka Giuliana Urcioli, która jest artystką łączącą performance, instalacje wideo, taniec, żywą rzeźbę. Także to jest też jak najbardziej bardzo, bardzo ciekawe i bardzo niecodzienna propozycja, na którą was zapraszamy. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Jest to nie koniec atrakcji, ponieważ do zobaczenia również 17 października o godzinie 12, czyli lepiej dla ludzi, którzy dla rannych ptaszków, film dokumentalny przedstawiający sylwetki artystek i artystów, którzy opowiadają o swoim spotkaniu z Lechem Raczakiem i o tym, jak te doświadczenia wpłynęły na ich karierę artystyczną. Wywiady, fragmenty prób, przedstawień i różne miejsca. Taka podróż z śladami Lecha Raczaka właśnie 17 października o 12. A jeżeli macie ochotę na jeszcze więcej, jeżeli czujecie głód uczestnictwa w tych warsztatach, no to przypominamy raz jeszcze, 4-dniowe lub 3-dniowe przygotowania do partycypacji w takim spektaklu. Zaczyna się to dla spektaklu Zostanie po mnie pusty pokój 12 października, dla spektaklu Gulliver Reaktywacja 13 października w godzinach popołudniowych, zaś dla performance'u spektaklu No Zone będzie to od 12 października przez 4 dni również w godzinach popołudniowych, także jeden do wyboru, ale wstęp na wszystkie wydarzenia i na wszystkie

0: wszystkie warsztaty jest bezpłatny. Szczegóły na fanpage'u i na stronie Fundacji Orbis Tertius, Teatr 8 dnia również. I no cóż, zapraszamy. Ja już nie przedłużam, bo wiem, że zostało nam mało czasu. Dziękuję za możliwość prowadzenia tej audycji. Tobie, Aleksandro, i Bartkowi Łęczukowi za realizację. Konrad Wasiak.
1: Aleksandra Wiśniewska.
0: Dziękujemy.
2: Przestrzeń kultury.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.

0: Preview.
1: Meteor Exe.
2: Godzina 19 to znaczy tylko jedną informację, czyli tym razem w środę mamy newsy tego, co się działo w świecie technologii, w świecie gier, co się wydarzyło, co nas będzie oczekiwało. Poprowadzi audycję Filip Skrzypczak.
3: No i tutaj w takiej roli pomocniczej Alicja Rychlewicz, a realizuje nas Franek Weisbrod, więc zostańcie z nami, bo będzie się działo na antenie Radia Meteor.

0: No i może zacznijmy sobie od czegoś, co dotyczy bardzo dużej ilości graczy, a mianowicie rewolucji, która ma zostać wdrożona na Steama już w przyszłym roku. Obecnie mamy kolejną serię zniżek sezonowych. No i pytanie ode mnie, czy tobie się udało coś wyhaczyć ciekawego?
1: Ja jestem mimo wszystko zapalczywym konsolowcem, więc od razu muszę powiedzieć, że ja rzadziej kupuję gry na Steamie niż... I też jestem pudełkowcem, więc zawsze staram się jednak wyłapywać pudełka internetowo niż ten, ale aktualnie nie. W związku z tym, że jednak grałam w Control Resonance przez ostatnie półtora tygodnia, więc może jeszcze, no ta służba się kończy, to nie ta oferta, więc...
0: No, ona się kończy 9 października.
1: Okej, okay, to może jeszcze jutro sobie spróbuję coś wyszukać, bo może jakaś fajna gierka się skapnie, ale ja niestety jeszcze nie mam nic do polecenia.
0: Dla mnie jest kilka ciekawych tytułów, aczkolwiek może nie róbmy im promocji, tylko skupmy się na tym, co rzeczywiście chce wprowadzić Steam. Ponieważ obecnie znane są nam oferty dnia, tygodnia, czy też miesiąca, w sensie weekendu, przepraszam. No i Steam w roku nadchodzącym 2027 chce ten system zmienić i chce wprowadzić system algorytmów AI, które skupią się na tym, żeby każdy z graczy otrzymał unikatowe zniżki, które będą miały właśnie na celu sprawić, żeby chętniej właśnie do taką grę sięgnąć, zakupić, odchodząc przy tym od właśnie takich ogólnikowych ofert, które mogą, aczkolwiek nie muszą skusić graczy, i wejdziemy w, tak jak powiedziałem, właśnie, że każdy użytkownik, każdy gracz będzie miał ofertę dla siebie wyjątkową.
1: Tak, czyli zamiast takiej po prostu przeglądania głównej strony na Steamie, będziemy mieć po prostu pewną zakładkę, zniżki dla ciebie, nie wiem, jak to się dokładnie będzie po prostu dla ciebie się nazywać, i tam będą widnieć unikalne dla graczy, którzy akurat chcą tą grę zagrać, właśnie zniżki i tego, co możemy tutaj kupić. No, z tego, co tak mi opowiadałeś tutaj poza anteną, to wychodzi z tego, że to jest dosyć fajna rzecz dla ludzi, którzy grają w poszczególne gatunki gier, gry zbliżone do siebie, no bo będzie ktoś lubi grać Wiedźmina, to będzie miał poleconego, nie wiem, Tamukera, czy będzie miał polecone po prostu RPGi albo gry fantazy, ale gorzej dla tych, co na przykład bardzo lubią mieszać gatunki.
0: No, jeżeli ktoś właśnie lubi mieszać, ma więcej tytułów takich obszernych, które nie pokrywają się jakoś bardzo, no to dostanie mniej właśnie szczegółowe propozycje, będą tytuły, które będą bardziej ogólnikowe, no ale mimo wszystko właśnie selekcja AI przez w co grasz, w czym spędzasz ile czasu, co masz na liście życzeń, i tak powinna teoretycznie usprawnić ten system, te algorytmy, więc mimo, że to będzie bardziej ogólnikowe, tak nie będzie to aż tak źle, jak mi się wydaje, że jest obecnie.
1: Znaczy, na tę chwilę wiadomo, że jednak bardziej liczy się ta manualna praca, no bo musimy przy okazji jakichś zniżek sezonowych jednak szperać przez wiele gier, czego 90% nas nie interesuje, żeby znaleźć tą perełkę w odpowiedniej cenie, która nas zachęci. Tak z drugiej strony, mimo że to ma spowodować, że wiele gier wyjdzie, no bo wyjdą przede wszystkim te mniejsze gry, które mogą nam się podobać w oparciu na to, co nam się podobało wcześniej, tak rzeczywiście, no jeśli ktoś na przykład nie lubi grać w roguelike'i albo nie lubi grać w Metroidvanie, ale... No, nawet nie będzie mieć tej promocji nie wiem, na Hadesa, żeby spróbować, bo może to akurat mu podpadnie i to mu się spodoba. No, trochę ograniczające w moich oczach, ja jednak chyba lubię ten element, gdzie musisz po prostu szukać, szperać, bo wtedy łatwiej wyłapać jakąś perełkę, ale możliwe, że takie podejście bardziej casualowe się przyjmie.
0: Tylko, że to też chodzi o to, że te oferty właśnie sezonowe, jak jesienna, letnia, świąteczna, one pozostają. Zostanie zamienione tylko oferty tygodnia, dnia, weekendu, które raczej są wybierane ogólnie, czyli nawet jeżeli kogoś nie interesuje, to i tak będzie na to patrzył. I właśnie w tym samym momencie ta kategoria właśnie dnia, tygodnia, weekendu, ona będzie zastąpiona tymi wybieranymi pod siebie promocjami.
1: Okej.
0: Okay. Takie ogólnikowe zostaną.
1: Mimo wszystko nadal gdzieś tam będzie można sobie poszperać w koszu, jak to niektórzy lubią, bo to uważam, że to jest jednak część doświadczenia. Kiedy wejdą?
0: Planowo jest to, żeby ogólnie to wyszło, no to musi być to już styczeń 27 rok.
1: Styczeń 27 rok, czyli jeszcze trochę będziemy czekać, no już właśnie kilka miesięcy, więc spokojnie. Ci, co są ciekawi, no to muszą trochę poczekać, ale w takim razie wy nie musicie czekać bardzo długo, bo na razie będzie Depeche Mode na antenie Radia Meteor.

0: Była mowa o przyjemnościach, takich rzeczach związanych ze Steamem, aczkolwiek w tym tygodniu, a mianowicie właśnie wczoraj, przedwczoraj, wydarzyła się kolejna dosyć ciekawa sytuacja, która uderza w Rockstara. Mieliśmy już właśnie w okresie letnim dosyć głośną aferę właśnie z Cyberleakiem, tego co się dzieje z GTA 6, a teraz jeszcze chwilę przed premierą jakby, bo miesiąc około, no to Rockstar ponownie dostaje po plecach, ponieważ co się wydarzyło?
1: Co się wydarzyło? Otóż no tutaj nie GTA 6, a GTA 5, więc produkcja, która obecnie ma na karku 13 lat, 13 z tego lat. Co pamiętam, dokładnie 13 lat, została uruchomiona w przeglądarce. Można było sobie przez pewien moment zagrać w przeglądarce w GTA 5, co jest o tyle szokujące, że no wiadomo, obecnie są gry starsze, które można tak ogrywać. Ja na przykład sama kiedyś na zajęciach ogrywałam jakiegoś, nie wiem, tenisa z SNES-a z 95 czy w tym stylu. I rzeczywiście jakby coraz to kolejne gry są gdzieś tam portowane na to, żeby można było je w przeglądarce odpalić, ale to jest po raz pierwszy, kiedy ponad 100 gigabajtowa produkcja jest uruchomiona w przeglądarce.
0: No i ona się przez chwilę utrzymała tam bodajże 2 dni, bo jeżeli dobrze pamiętam, i zanim została ściągnięta przez prawników Rockstara, no to właśnie osoba, która jest odpowiedzialna za ten port, całkowicie go odcięła jakby. I na stronie, na której wcześniej dało się zagrać w piątkę internetowo, widział tylko komunikat pytający, że czy ktoś chce kod źródłowy. No i obecnie jak widzisz tą stronę, ona będzie cała czarna, aczkolwiek wcześniej no właśnie była sytuacja, że można było się zgłosić i takowy kod źródłowy dostać, żeby to GTA 5 nawet samemu sobie właśnie odpalić na przeglądarce, jakby ktoś chciał.
1: Jeśli jeszcze dla takich technicznych chwilów warto dodać, że jest to oparte na technologii WebAssembly i z pewnością zostało stworzone, przynajmniej takie są podejrzenia, ale chyba trochę ciężko inaczej w to uwierzyć przy pomocy sztucznej inteligencji, no obecnie bardzo potężne narzędzie i jak widać no potrafi zrobić coś, co się nie śniło jeszcze tak naprawdę kilka lat temu. No, a co z prawnikami Rockstara, bo oni tam uderzyli, prawda?
0: Właśnie oni uderzyli, aczkolwiek zrobili to na tyle nieskutecznie, że końcowo sam port jakby najpierw, zanim strona została ściągnięta, no to już po ludziach to poszło, więc sama ta okazja nie wyciągnęła aż takich bardzo kosztów. Osoba, która to zrobiła, nie dostała aż tak bardzo po głowie, jakby się mogło wydawać.
1: Okej, czyli trzeba przyznać, że albo się nasz autor obudzi w pewnym momencie z pukaniem do drzwi od słata rockstarowego, albo to się jakkolwiek rozejdzie po kościach, chociaż w to trochę powątpiewam. Można jeszcze dodać, że no rzeczywiście, żeby podkreślić wagę tego osiągnięcia, no to bez potrzeby instalacji można było odpalić normalnie tryb fabularny ze swobodną eksploracją, nawet z poziomu urządzeń mobilnych, więc nawet można było sobie na swoim iPhone'iku zagrać w to GTA 5, co się wydaje bardzo, bardzo absurdalne. Ale jak widać, takie rzeczy są obecnie możliwe. No i ja uważam, że mimo wszystko sam GTA 5 było rozdawane za darmo na Epiku, w tym roku jest 6, 13 lat czekania, no może trzeba było dać po prostu ludziom ograć, no potem będzie, że nie wiadomo co się działo w piątce.
0: No tak, po 13 latach, a może ktoś jeszcze się chował pod kamieniem, No ale wiadomo, dosyć spory krok, nawet nie tyle co finansowy, tylko marketingowy, że firma tak ogromna, odpadająca za dosyć duże tytuły, bo jednak GTA 6 jest najbardziej wyczekiwaną premierą. Mają na sobie właśnie piątkę, która była fenomenalna. Mówimy też o Red Dead Redemption. Sprawia, że w ciągu kilku miesięcy dzieją się dwie duże, głośne afery dotyczące jednej serii gier, co może być bardziej niż finansowym, kosztem właśnie takim wizerunkowo-marketingowym po prostu.
1: Rockstar w końcu, jak to mają też gwiazdę w nazwie, no to są przecież wszystkim gwiazdy właśnie chyba różnych... Nie wiem, jak to ten teraz mi uciekło, ale różnych dram, skandali, o właśnie, dziękuję, różnych skandali, no i nic w tym dziwnego. I ja też chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że mam wrażenie, że też to GTA 5 w przeglądarce mogło zżerać trochę mniej RAMu niż 5 otwartych kart w Chromie.
0: No, to też jest prawda.
1: Więc może ostatecznie przegapiłam świetne doświadczenie, ale no cóż, może się zgłoszę o kod źródłowy, kto wie. Do mnie chyba, Rockstar chyba do Radia Meteor nie zawita, mam przynajmniej taką nadzieję. Kto wie, kto wie. Ale oby i nigdy albo zawsze na antenie Radia Meteor.

0: mówiliśmy wcześniej, że AI było, będzie jakby na Steamie, mówiliśmy, że AI było wykorzystane przy właśnie tym porcie Rockstarowym, a może warto rzucić trochę okiem na to, co planuje wprowadzić OpenAI, czyli tak zwane doty. Będzie to dosyć ciekawy system, który będzie się różnił od tego, co mamy obecnie, będzie on w pewnym sensie rewolucjonizował to, jak my obecnie postrzegamy AI.
1: Tak, ja przyznaję się, że o tym temacie dowiedziałam się przed chwilą. Nie będę kłamać wam wszystkim na antenie tutaj Radia Meteor, bo tutaj jakby nie patrzeć, Filip jest dzisiaj ekspertem w tym dziedzinie, ale ja już od razu jakby widać było po mojej twarzy, że no szykuje nam się, no nie powiem, że to jest jakaś wielka, największa rewolucja, bo uważam, że po prostu to jak AI znalazło się obecnie w miejscu, w jakim jesteśmy, to jest ta największa rewolucja, ale tu mamy do czynienia z dosyć potężnym rozwojem, bo mamy wprowadzenie, przynajmniej jak ja to dobrze rozumiem, coś w rodzaju takiego wirtualnego asystenta w formie wirtualnego komputera.
0: Tak, właśnie to będzie każdy dot, czyli to każda osobna kropka, nazwijmy to, będzie osobnym jakby systemem, osobnym komputerem, który będzie działał, nawet jeżeli my wyłączymy komputer, cokolwiek z czego korzystaliśmy obecnie. I to działa na tej zasadzie, że to jest osobny, właśnie wyizolowany kontener, co sprawia, że będzie można zlecić AI, żeby zrobiło za ciebie daną rzecz, która będzie już bardziej czasochłonna, będzie wymagała większego pokładu pracy. No i w tym czasie my będziemy mogli właśnie sobie taki komputer wyłączyć, będziemy mogli sobie na przykład wyjść na miasto i po powrocie, po tych kilku godzinach, cały ten projekt, który my zleciliśmy, będzie przygotowany. I to jest też o tyle ciekawe, że to będzie się bazowało, w sensie będzie adaptowało do tego, jakie my mamy preferencje, jakie my rzeczy chcemy zrobić, zyskać, jak my postrzegamy rzeczy. Także będzie na bieżąco adaptowało, uczyło się i dopasowywało preferencjami do użytkownika. I nie mówimy tutaj o małych rzeczach, ponieważ sam właśnie model Astra 6, w sensie GPT-6 Astra, będzie miał dostęp do około 4000 aplikacji, na których będzie non-stop właśnie nadawał, sprawiając, że cała praca będzie jeszcze bardziej właśnie zautomatyzowana.
1: Tak, no tutaj między innymi mówimy o tym, że taki dot, taki komputer nauczy się przede wszystkim tego, jak myślimy, tego, jak pracujemy i co uznamy, to bardzo mi się pytam, co uznamy za dobrze wykonaną pracę. Według tego ten dot będzie wiedział, jakby co według nas jest dobrze wykonaną pracą, więc będzie do tego celu dążył, tak? I tak jak, nie wiem, dla mnie to jest w ogóle bardzo absurdalne, że to jest, no bo to zmieni oblicze projektowania, no bo powiem tak, nadasz jakiś cel, powiesz, dobra, zrób mi dla przykładu prezentację na to i na to, w oparciu na to i na to i ty w tym czasie wychodzisz sobie na miasto, nie wiem, zagrać w mecz w piłkę nożną i wracasz i prezentacja jest gotowa. Tylko z drugiej strony, gdzie jest cały fan z robienia czegoś, w ogóle całego segmentu projektowania? No dla mnie to jest trochę absurdalne, ale no może rzeczywiście jakieś systemy, jakieś takie procedury może to usprawnić. Nie wiem, jeśli gdzieś na Slacku czy na Teamsie ktoś poinformuje, że jest jakiś błąd w jakiejś bazie danych, czy coś trzeba naprawić, jest jakiś bug i powiedzmy, że ten dot to od razu wykryje i od razu zacznie to poprawiać, no to nie wiem, wydaje się to jakaś tam eliminacja żmudnej pracy, ale zastanawiam się, na ile eliminacja żmudnej pracy, a na ile zastąpienie w ogóle połowy pracy, jaką ty wykonujesz.
0: No to też jest dobre pytanie. Jakby warto, pozwolę sobie zacytować ze strony OpenAI, ponieważ jest nagłówek, że doty mogą pracować samodzielnie. Doty mogą robić niemal wszystko, korzystając z własnego komputera w chmurze, własnej przeglądarki i połączonych przez ciebie aplikacji. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do komputera swojego dota, by sprawdzić jego pracę. I one mogą się łączyć właśnie z innymi urządzeniami oprócz własnych. Co też trochę pojawia, tworzy ciśnienie wręcz na język. Pytanie, że czy to na pewno będzie bezpieczne i w przypadku takich niedociągnięć, niezauważeń błędów, czy my jako użytkownicy nie narażamy się na kolejne właśnie takie wycieki po prostu, które i tak już są dosyć częste?
1: Sama OpenAI dosyć mocno wskazuje na to, że są zainstalowane specjalne mechanizmy bezpieczeństwa czy ochrony prywatności, że cały czas użytkownik będzie miał kontrolę nad tym, co dany dot robi i że tak naprawdę też ma sam sobie ten dot wbudowane zabezpieczenia, ale no nadal mimo wszystko opcja pozwolenia obcemu jednak komputerowi w ingerencję tego, co się dzieje u ciebie i tego, że no co, no na 4000 aplikacji masz miliony danych i te wszystkie dane on będzie sobie mielił i tego, że tak naprawdę są też możliwość łączenia z innymi urządzeniami, no to no może się okazać nagle, że niektóre dane jednak wyciekną i ja sądzę, że to wręcz pewne niż tylko przypuszczenie.
0: No właśnie, ale tutaj moglibyśmy o tym się rozgadać na bardzo dużo czasu, aczkolwiek uważam, że to jest nie... jeszcze trochę za wcześnie, że musielibyśmy zobaczyć co i jak i nie zamierzam tego absolutnie bronić, bo mnie to też przeraża, aczkolwiek uważam, że Island of the Sun w tym razie będzie przyjemniejsze niż zastanawianie się o nasze dane.

0: może skoro było tyle właśnie o AI, może wróćmy do czegoś jakby czegoś bliższego, czegoś spokojniejszego, ponieważ 29 września, tam niecały tydzień temu, dostaliśmy remaster jednej z kultowych wręcz polskich gier, czyli Wiedźmina 3 Dziki Gon. Jest to o tyle remaster ciekawy, że nie zmienia on aż tak bardzo aspektów fabularnych, on ich praktycznie że nie porusza, tylko dostajemy bardziej zmiany właśnie graficzne, właśnie path tracing, ray tracing dostajemy bodajże też, no i dostajemy bardziej zmiany quality of life. Czy widziałaś co nieco, czy jednak pozostałaś w kontrolu?
1: Nie, no wiadomo, że byłam w kontrolu, ale nie, no trochę mi się gdzieś tam pokazało tych porównań przede wszystkim, tego jak wiadomo, być masz po lewej, po prawej stronie konkretne kadry i przyznaję, że sobie miałam problem określenia, co jest co, bo mimo, że one się oczywiście różniły, tak miałam już problem po prostu, co wygląda lepiej, a co gorzej, bo rzeczywiście mam wrażenie, że ten Wiedźmin 3 z tego 2015 roku, no wiadomo, też już po wszystkich patchach i tak dalej, to wiadomo, że trochę inna gra niż była 11 lat temu, tak miałam często wrażenie rzeczywiście, że ten oryginał miał w sobie trochę więcej stylu, a obecnie ten remaster jest bardziej tak podkoloryzowany trochę sztucznie? Mam trochę takie wrażenie? Ja czasem lubię jednak tą taką surowość w grach, więc nie wiem, może ty to jakoś skomentujesz.
0: Bardzo mi się podoba, że o tym wspomniałaś, ponieważ na forach ludzie już zwracali na to uwagę, że właśnie te barwy, które były oryginalnie w Wiedźminie III, one były dużo bardziej klimatyczne, dużo bardziej pasowały do tego, a obecnie to oświetlenie trochę rujnuje ten surowy klimat, który właśnie był wcześniej w grze od Redów. I teraz dostaliśmy taki projekt, który mimo, że odświeżony, no to ta barwa kolorystyczna wielu graczom przeszkadza.
1: Ona jest taka bardzo plastyczna, mam czasem wrażenie. To oświetlenie jest przede wszystkim o wiele jaśniejsze, kolory są wyraźniejsze, to jest pierwsze, co można zauważyć, że te kolory są naprawdę wyraźniejsze, ale no nie wiem, no ja mówię, ja coś do takiej surowości mam, że gdzieś tam, jeśli gram w grę z 2015 roku, to chcę zobaczyć to, jak się grało to w 2015 roku. No plus taki, że Redzi pozwalają na to, żeby te gry, żeby można było cofać sobie wersję, to też jest zawsze spoko, że można cofać sobie wersję. No ale z drugiej strony może to napawać trochę mnie przynajmniej konsternacją w związku z tym nadchodzącym dodatkiem w przyszłym roku.
0: No właśnie, to może być po prostu, to jest jako takie wprowadzenie przed nim. A propos dodatków, dobrą rzeczą, którą takim puszczeniem oczkiem dla graczy jest to, że to jest jakby darmowy remaster, to jest raz, a dwa osoby, które miały podstawkę samą, no one dostają też, jak było zapowiedziane, remaster. W sensie, właśnie jak był zapowiedziany remaster, dostało się Krew i Wino oraz Serce z Kamienia. Mówiliśmy o barwie graficznej, która, no, jak ustaliliśmy, wygląda obecnie trochę bardziej plastycznie, tak bardziej plastelinowo. Można powiedzieć, że te kolory są inne, bardziej jaskrawe, aczkolwiek skupmy się na tym, co dostaliśmy oprócz. Ponieważ grafika to jest jedno, zostały wprowadzone bardzo quality of life, które mają uprzyjemnić graczowi to, jak się gra, ponieważ już można sobie wyłączyć z menu to, czy my chcemy mieć na przykład maksymalną nośność, czy my chcemy mieć maksymalny udźwig. Jeżeli ktoś szuka takiej bardzo przyjemnej, w sensie, żeby się nie skupiać na walce, no to nawet między walkami automatyczne leczenie, że Geralt będzie sam właśnie zażywał potiony, w sensie ogólnie mikstury, jedzenie, cokolwiek, po to, żeby sobie to życie między walkami odnawiać i żeby to po prostu było mniejszym zmartwieniem w trakcie walk.
1: Trochę takie opcje dostępności, jakie istnieją jakby w innych grach, tak bym to tak jeszcze określiła. No u mnie się w głowie niestety, ale buduje trochę taki obraz tego, że CD Projekt nie wierzył w to, że ktoś może jeszcze cieszyć się grą z 2015 roku i potrzebują wprowadzić pewne zmiany po to, żeby ci, co wolą trochę bardziej casualowe podejście, też pod niego sięgnęli, no bo wszyscy wiemy, że cała ta zagrywka z dodatkiem, zagrywka z tym remasterem, to jest po to, żeby przywrócić graczy do Wiedźmina 3, bo trzeba będzie sprzedać Wiedźmina 4. Jakby ja przyznaję, kiedyś bym mogła o tym, nie wiem, jakąś całą audycję zrobić o tym, jak Redzi są geniuszami marketingu, żeby zrobić dodatek do 11-letniej gry tylko dlatego, żeby sprzedać Wiedźmina 4. Ale no tak, no obmyślili sobie to perfekcyjnie i teraz wszystko wydają według planu po to, żeby po prostu w Wiedźminie 4 nie było sytuacji, że o nie, bo nie grałem we trójkę, no to jak ja mam w to grać, co nie? Szkoda tylko, że na razie Wiedźmin 1 i Wiedźmin 2 zostają w totalnym
0: zapomnieniu.
1: Zapomnieniu, w szczególności, że przecież też ma być remake Wiedźmina 1. Nie no, wiadomo, dla Redów dużo, dużo do plusików za to, że remaster jest darmowy, oferuje tyle i rzeczywiście można się nim cieszyć. No, gracze też to przyjęli dosyć entuzjastycznie. Mogę wam powiedzieć, że 84 tysiące graczy obecnie gra w Wiedźmina 3.
0: Proszę.
1: Pik sprzed trzech dni był 137 tysięcy, więc to są naprawdę potężne liczby, lepsze niż wiele nowych gier, które obecnie wychodzi, ale no, czy my się musimy temu dziwić?
0: Myślę, że nie, że to jest tak duży fanbase. Mówimy tutaj o dużej ilości, w sensie przy Wiedźminie trzecim wiele graczy w ogóle skusiło się do Redów ogólnie, do samej sagi Wiedźminowej, jeśli chodzi o gry, więc myślę, że to 130 tysięcy to jest rzeczywiście wynik zasłużony, który też nie dziwi, a przynajmniej nie mnie.
1: Mnie również i myślę, że was też nie, więc dla tych, co grają, to mam nadzieję, że macie świetny czas. No ja się przyznaję, że pewno do Wiedźmina wrócę jakoś przed dodatkiem, więc ja mam jeszcze trochę czasu, ale wy macie czas na jakąś piosenkę na antenie Radia Meteor.

0: Mówiliśmy o Wiedźminie, który wyszedł już 13 lat temu, teraz...
1: 13 lat temu. Nie, sorry, bo myślałam o remasterze, mam takie, ten remaster wyszedł tydzień temu.
0: Nie, mówimy o oryginalnym produkcie. Tak samo oryginalnym produktem będzie Hellraiser, który premierę ma już jutro. I tutaj mówimy o w ogóle osobnym horrorze, nie mówimy o żadnym dodatku, jak to mieliśmy właśnie w Dead by Daylight, że przez chwilę był właśnie Pinhead. Teraz mówimy o rzeczywistej grze, która ma właśnie ożywić trochę to uniwersum Hellraisera.
1: Przyznaję, nie jestem jakby wielką znawczynią w uniwersum Hellraisera, bo nie wiem, czy kiedykolwiek widziałam chociaż jeden film, ale oczywiście Pinheada jako złoczyńca się kojarzy, jest charakterystyczny. Tak przyznaję, że trochę materiałów z gry sobie gdzieś tam mi się pokazało, jeśli chodzi o social media i wydają się nawet spoko. Jakby nadal to jest taki horrorowy trochę gimmick z, wiecie, uciekaniem w konkretny sposób i gdzieś tam wykorzystywaniem specjalnego narzędzia rozwiązywania zagadek, ale wydaje mi się, że klimat będzie działał.
0: Klimat będzie działał. Dodatkowo, żeby ten klimat jeszcze bardziej usprawnić, żeby te odczucia graczy były jeszcze na wyższym poziomie, no to mówimy tutaj, że Pinheada będzie miał również oryginalny aktor głosowy z filmu, więc będziemy mieli ten chłodny, taki już kultowy ton, który będzie nam towarzyszył przez grę, co sprawia, że właśnie osoby, które tą serią są bardziej zaznajomione, są w tym trochę bardziej, ich to interesuje, no to będzie dosyć takie przyjemne, duże oczko puszczone w ich kierunku, no i to też mi się wydaje jako dobry chwyt marketingowy, ponieważ możesz powiedzieć, że hej, zobaczcie, wprowadzamy to, to i to, także to może przyciągnąć. Aczkolwiek uważam, że to jak wygląda, że to nie jest taki typowy shooter na przykład, tylko no będziemy mieli zagadki, będziemy musieli się ukrywać, to będzie budowało taki bardzo ciekawy klimat, to jak my będziemy w to grali, ponieważ to jest... fabularnie to może być dosyć ciekawie zrobione, mi się wydaje.
1: Jestem ciekawa, jak wypadnie jeśli chodzi o rywalizację z Silent Hillem, no bo jednak dosyć podobny target bym ustawiała, chociaż Hellraiser bardziej chyba mam wrażenie, no jest mniej psychologiczny z pewnością, jeśli chodzi o ten no Silent Hill też troszkę inna marka, ale jakby nie patrzeć, są to dwa dosyć blisko wychodzące siebie horrory i zobaczymy, bo takie mam wrażenie produkcje najlepiej sprzedają mimo wszystko streamerzy, bo to oni, jeśli chodzi o horrory, zawsze są najbardziej obecni, takie rzeczy się lubią oglądać, więc tu jestem ciekawa. No ale wczoraj też premierę miała inna wyczekiwana gra i jest to Star Wars... Galactic Racer, dobrze pamiętam?
0: Tak, Galactic Racer.
1: Chciałam powiedzieć Podracer, bo tak mi się kojarzy z tych oryginalnych Podracerów, ale tak, Galactic Racer.
0: To jest Tutaj mówimy o takiej po prostu ścigance, która odrzuca jakby te realizmy, które były wcześniej znane. No i po prostu dostajemy taki strzał adrenaliny, taki wiesz, mamy ogrom po prostu wyścigów. Ciekawe jest to, że jest tryb fabularny, aczkolwiek sam jakby racer skupia się bardziej na szybkościach, zakrętach, no i właśnie w rzeczach z tym podobnym.
1: To jest w ogóle druga gra z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, która wychodzi dosyć szybko, bo przecież jeszcze niedawno, chyba we wrześniu, czy to był we wrześniu albo sierpniu, wychodził Zero Company, to taktyczna gra, ten taki Star Warsowy XCOM, więc dosyć potężnie ta marka teraz działa. Mam wrażenie, że odkąd EA przestało mieć na nią wyłączność, to tych gier ze Star Warsu możemy się podziwiać coraz więcej, co jest według mnie tylko i wyłącznie na plus, że fani tego uniwersum, tym ja, bo ja też jestem fanką, tylko no akurat Podracery, Galactic Racery, no to nie jest mój klimat. Myślę, że to jednak bardziej uderza do tych, co pamiętają te oryginalne gry jeszcze z PS2, PS3, czyli tutaj te współcześni, te powiedzmy 30-40-latkowie, ale mam nadzieję, że dostali przede wszystkim dobrą grę i na to się wszystko zanosi.
0: A chcesz ciekawostkę jeszcze o tym tytule na szybko? Na przykład właśnie przy Galactic Racerze są osoby, które pracowały przy Burnoutie oraz właśnie Need for Speedach, co sprawia, że właśnie można wyczuć ten klimat gier, które wychodziły znacznie wcześniej.
1: Tak, więc myślę, że dla fanów tych gatunków, tych gier przede wszystkim, można spróbować. Jeśli lubicie to i lubicie Gwiezdne Wojny, to połączenie dla was idealne. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że będzie wychodzić Gears of War E-Day, więc produkcja, która wychodzi w ogóle na PlayStation 5, to jest taka jedna z większych ciekawostek, czyli produkcja Microsoftu Xboxa, która wychodzi na PlayStation 5, ale chyba Gearsy nie mają żadnej większego rozgłosu, jeśli chodzi o Polskę, więc jestem ciekawa, jak to jednak wypadnie mimo wszystko w Ameryce. Dobra, ale to na tyle. Zaraz jeszcze do was wracamy na ostatnie tutaj minuty Meteor Exa, a teraz pora na piosenkę.

0: mówiliśmy właśnie, Wiedźmin miał taką jakość życia, quality of life, no to teraz Sony stwierdziło, że za dobrze być nie może i opatentowali właśnie AI, które sprawia, że na bieżąco właśnie komputer uczy się zachowań gracza. No i to nie jest nic złego, dopóki nie pomyślimy o tym, że może z tego skorzystać From Software i sprawić, że wszelakie soulsajki będą jeszcze bardziej wchodziły, dawały w kość graczowi, ponieważ obecnie to jest bardziej zachowanie w stylu naucz się mechanik, naucz się reagować i atakuj. A jeżeli boss będzie się na bieżąco uczył tego, jak ty to robisz, no to każda walka będzie jeszcze większą katorgą dla gracza.
1: Czy chodzi ci o komputer, który będzie się uczył tego, jak gracz będzie jakby gra po prostu i będzie się dozywał do tego poziom trudności, taki personalizowany poziom trudności, tak?
0: Może nie tylko poziom trudności, aczkolwiek będzie działał tak, ażeby adaptować się do zachowań gracza. Czyli jeżeli byśmy skupiali się na unikach tylko w jedną stronę, no to ten boss będzie zachował się tak, ażeby te uniki jak najbardziej uciąć, żeby każdą lukę, którą potencjalnie zostawia bazowo graczowi, żeby ją jak najszybciej i jak najskuteczniej łapać.
1: Okej, okay, mnie to przypomina Alien Isolation sprzed ilu już lat, nie wiem, będzie też jakieś 15 lat prawie, 15. Gdzie Alien jak się orientował, że lubisz się chować po szafkach, to potem sprawdzał szafki, więc ja uważam, że to już było. Nic nowego. Sony nie odkryło Ameryki.
0: Tylko, że z drugiej strony w Alienie to też było trochę bardziej problematyczne, ale o tym mogę się rozgadać potem.
1: Nie, no wiadomo, jakby sorki, że tak ten, ale po prostu stwierdzam, że ja już po prostu mam dość słowa na A, okej? Okay? Już po prostu ta technologia nas wszystkich przyćmi. Ja wam mogę jeszcze powiedzieć z innych złych informacji, że Bobby Kotick, który był bardzo kontrowersyjnym CEO Activision Blizzard, tak, to za jego kadencji wyszły te wszystkie afery o molestowanie i tego, co się działo w tych studiach, co było bardzo potężne. On odszedł ze stanowiska w 2023 roku, kiedy doszło do wykupienia przez Microsoft Activision Blizzardu. Zostanie dołączony do zarządu Skydance, czyli takiego merge'u, bo nie wiem, jak ktoś interesuje się ostatnio takimi dużymi wydarzeniami popkulturowymi, to Paramount przejął Warner Brosa. I to jest taka duża, duża rzecz, bo Paramount po prostu zyskuje wtedy bardzo dużo marek, między innymi także, jakby nie patrzeć, growych, no bo Batmany wszyscy lubimy, więc Batmany, czyli całe DC, czy na przykład gry... czy to mi uciekło, ale no, między innymi właśnie DC, a Harry Potter jeszcze z Warner Brosa przecież. Więc bardzo dużo marek, no i Bobby Kotick zostaje powołany do tam pięknego zarządu tego Paramount, znaczy tego Skydance'u, który będzie łączył Paramount i Warner Bros. No, szykuje nam się bardzo duża taka mieszanka korporacyjnych, no nie powiem perełek, ale no... Cisną się na słowa na język, których może nie powinnam wypowiadać na antenie, ale no zobaczymy, jak do tego merge już tak dostatecznie dojdzie, jak to wyniknie i co się z tymi naszymi ukochanymi markami stanie, bo to myślę, że nas po prostu interesuje najbardziej.
0: No i uważam, że mimo wszystko, no to będzie trzeba poczekać, tak samo jak nie będziecie musieli długo czekać na kolejną audycję. My uważam, że na dzisiaj będzie odpowiednio, żeby zakończyć, także dziękuję za audycję. Filip Skrzypczak.
1: Alicja Rychlewicz, realizował nas Franek Weisbrot i zapraszamy na magazyn muzyczny.
2: Preview. Meteor Exe.

0: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
1: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
0: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.
5: Magazyn muzyczny.
6: Minęła godzina 20, zatem pora na magazyn muzyczny Radia Meteor. Za mikrofonem Aleksander Kręda. A jako, że dzisiaj mamy środę z gościem, zapraszam do odsłuchania mojej rozmowy z Przemysławem Myszorem, gitarzystą, klawiszowcem, kompozytorem i tekściarzem w zespole Myslowic, jaką miałem okazję przeprowadzić podczas koncertu grupy w minioną sobotę na szczecińskich Juwenaliach. Myslowic oczywiście nikomu przedstawiać nie trzeba. Mam nadzieję, że wywiadu wysłuchacie z zainteresowaniem. Myslowic to zespół, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Obecnie muzycy nie próżnują, intensywnie koncertując, przygotowując się także do zarejestrowania nowej płyty Następcy Wszystkich Narkotyków Świata z 2023 roku. Zanim przejdziemy do wywiadu, zacznijmy może jednak od jednego z klasycznych utworów Myslowic, tego samego, którym rozpoczęli także wspomniany sobotni koncert w Szczecinie. Chłopcy.

0: Rozmawiamy dzisiaj przy okazji koncertu na Juwenaliach w Szczecinie. Podczas tego roku już ruszyliście także w trasę. Dla ciebie wpadłem w głęboką depresję. Na listopad zapowiedziany jest koncert w Spodku poświęcony Kojowa Milky Bar. No, widzę, że nie próżnujecie.
1: No nie, jakby się wsiadło do pociągu i się uruchomiło pewną prędkość. Nie należy zwalniać, niedobrze robię.
0: A to zacznę może od tej trasy. Co oznacza dla ciebie wpadłem w głęboką depresję?
1: Szukaliśmy jakiegoś pomysłu na trasę, który byłby trochę inny niż poprzednie i stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdyby ta trasa była trochę ciemniejsza, trochę trudniejsza, tak? Wiadomo, że tam przeboje gramy, bo ludzie przychodzą, więc chcą, ale generalnie, żeby się kręciła wokół trochę trudniejszego klimatu. Chcieliśmy też zagrać parę piosenek z nadchodzącej płyty, już jakby je wyświetlić, bo w kółko o niej gadamy, a chcieliśmy jakby fanom cokolwiek zaprezentować, zobaczyć też, jak to jest odbierane, i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ te piosenki są raczej w stronę właśnie korowy, takie raczej są trudne i poważne. Nawet bym powiedział, że w niektórych wypadkach jest to po prostu kupa gruzu. Więc jakby nam to, ta jakby cytat z własnej piosenki, fajnie nam to spięło ogólną koncepcję i poszliśmy w to. Jakby wiesz, nie jest to trasa z nowej płyty, nie jest to. To była taka trasa trochę między różnymi innymi wydarzeniami, więc wiesz, jakby aż tak bardzo nie analizowaliśmy tego wszystkiego na wszystkie strony. To nam spasowało, to nam się razem fajnie dodało.
0: A skąd takie mroczne nastroje na nadchodzącym albumie?
1: Nie wiem.
0: Tak wyszło?
1: Trochę tak wyszło, trochę się tak pozbierały te tematy. Nasza poprzednia płyta, Wszystkie Narkotyki Świata, płyta studyjna była jednak chyba trochę lżejsza i jakby to, co w nas było takiego ciemniejszego, to po prostu zostawialiśmy na potem. Chcieliśmy odpocząć od jakichś dużych ciężarów, bo poprzednie nasze dwie płyty, czyli tam 1577, a wcześniej, nieważne jak wysoko jesteśmy, no one były bardzo trudne, bardzo poważne i w ogóle były ciężkie, tak? Ja muszę mieć naprawdę określony nastrój, żeby na przykład mi się fajnie do nich wracało, tak? Pomysł był taki, żeby jednak było to wszystko trochę lżejsze, więc poszliśmy w lżejszy klimat. Teraz z kolei znowu będzie to trochę ciemniej, natomiast nie chcemy, żeby było cięższe, tylko żeby było ciemniejsze. No my się trochę charakteryzujemy tym, że wiesz, jest delikatnie mówiąc co najmniej dużo melancholii, a często jednak otwieramy właz do piwnicy i tam śmiało zaglądamy.
0: A kiedy planujecie wydać ten album?
1: Wiesz co, no album to planowaliśmy wydać w zeszłym listopadzie, ale tak jakby nas trochę dociążyła sytuacja koncertowa, która nam, tak bym powiedział, eksplodowała bardzo, bardzo mocno i bardzo znacząco. My już nie jesteśmy młodzi i każdy jakiś większy wysiłek nam się potem odbija się na nas, tak? I w związku z tym jakby też takie, żeby mieć ten umysł plastyczny do kreacji na przykład nowych rzeczy, to też trochę więcej potrzebujemy być wypoczęci. Proces się dość naturalnie wydłuża. Zresztą my w ogóle jesteśmy tam, jakby nie piszemy szybko, nigdy nie pisaliśmy. Czy może tam w czasach tam właśnie miłości, w czasach popkultury korowej, ale to wtedy człowiek był młodszy, wtedy był taki, wiesz, wtedy był specyficzny napęd. Teraz to wygląda jednak trochę inaczej. No i tyle, no wiesz co, ja liczę na to, bo że singiel wyjdzie jeszcze przed wakacjami, pierwszy. Istnieje taka szansa, żeby pierwsze wydawnictwo pojawiło się na jesień, ale to musimy w zespole pewne ustalenia poczynić, a jakby nie rozmawialiśmy jeszcze.

0: A jeśli chodzi o Kojowe, to no, przy okazji tego albumu często podnosi się temat jego nieobecności w streamingach, czy też braku fizycznych reedycji. Jakiś czas temu na streamingach się znalazła, ale po chwili zniknęła i zapowiedzieliście, że zaoferujecie ją w lepszej jakości. To co się wtedy wydarzyło z tą Kojową i czy to była też z waszej strony zapowiedź reedycji?
1: To w ogóle nie było związane z nami, to po prostu ktoś wrzucił. Aha. Jeszcze Spotify na portale możesz wrzucić płytę w różny sposób. Ktoś to po prostu umieścił, ktoś to wrzucił i nie ukrywam, po prostu zostało to szybko zablokowane, chyba nawet przez firmę płytową.
0: A ta zapowiedź, że będzie w lepszej jakości?
1: To ona będzie w lepszej jakości i ona się pojawi. Ja ci już od jakichś tam z 2-3 lat tłumaczę, że tej korowy nie ma. No nie ma jej, mamy pewne problemy prawne, których nie tyle chcielibyśmy pewnie rozwiązać je szybko, ale tak naprawdę chcemy je rozwiązać dobrze. A jakby droga prawna ma to do siebie, drogi prawne mają to do siebie, że są długie. Są po prostu niewymownie długie i to jest trudno sobie to wyobrazić, bo to najczęściej człowiek mówi, no ależ ileż można czekać? No szczerze mówiąc, no właśnie tyleż. Właśnie tyleż, bo tyleż to trwa tak. Po prostu to nie jest, nie są 2 tygodnie jakiegoś terminu urzędowego po prostu na odpowiedź, tylko coś po prostu ciągnie jak flaki z olejem, tak to się pomyli.
0: A skąd pomysł na ten koncert poświęcony Kojowie akurat teraz, bo w tym roku nie mija żadna okrągła rocznica od wydania?
1: Duży nacisk jest na Korowę z różnych stron, od strony słuchaczy, od strony fanów, nawet od strony organizatorów, którzy chcieliby na przykład, żebyśmy Korowę zagrali i tak dalej. A my byśmy chcieli tą Korowę wprowadzić tak, żeby była dla nas jak najbardziej atrakcyjne. Strategiczny sposób zrobiony, więc nawet nie pamiętam, kiedyś padł po prostu pomysł, żeby może po prostu zrobić coś takiego i mówimy, a grzebiemy się z płytą, może zróbmy to teraz, bo potem przyjdzie nowa płyta, to my z kolei wolelibyśmy się zająć nową płytą i tak dalej. No tak trochę nie trafiliśmy dobrze, w kalendarz symboliczny właśnie. Ale to chyba nie ma do końca większego znaczenia. Jak ktoś strasznie lubi symbole, to będzie miał problem.
0: Ale nie to jest najważniejsze. Kojowa to jest jedna z waszych najbardziej dojmujących płyt i jedna z najcięższych pod względem emocji i atmosfery. Co czujecie? Jak z wami rezonuje ten materiał przypominany od początku do końca po tych ponad 20 latach?
1: Wiesz co, my z Korową przebywamy na co dzień, to nie jest tak, że my gdzieś ją tam odstawiliśmy. My gramy poszczególne piosenki, co jakiś czas do niej wracamy, jako do całej płyty i tak dalej. Wiesz, to jest nasza płyta i to jedna chyba z bardziej ulubionych w naszej dyskografii przez wszystkich, nas również. W sumie jest jakby z mojej perspektywy to tyle. To my też trochę dzielimy, jak zauważyłeś, bo mówiłem o nowym materiale i powiedziałem, że on jest taki bardziej w stronę Korowy, tak? My to trochę tak właśnie dzielimy sobie materiał jakoś tak obiegowo na taką właśnie stronę Miłość w czasach popkultury i Korowy. No trochę jaśniejszą i zdecydowanie ciemniejszą, czyli te dwie nasze najpopularniejsze płyty i tak sobie to oczywiście jest symbol, bo to nie jest ani żadna próba odnoszenia się do tego i tak dalej, tylko że tu jest ciemniej, tu jest trochę jaśniej, nie? No i z naszej perspektywy to tyle, to wiesz, jakby ja strasznie lubię Korowę, no, wszyscy lubimy Korowę, wiesz, jesteśmy dumni z tej płyty. Nawet nie wiem, czy nie było jakieś takie nasze w sumie opus magnum. Trudno mi powiedzieć, ja jako artysta nie zgadzam się na takie rzeczy nigdy, bo wiadomo, że zawsze dla mnie najważniejsza jest płyta, która jest przede mną, tak? Albo która jest świeżo wydana, bo jest najświeższa, jestem najbardziej z nią związany, mam dużo emocji, bardzo się napracowałem, bardzo się starałem, jest najbardziej aktualna osobiście dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Są te wszystkie punkty i one faktycznie są. Natomiast tak się czasami zastanawiam, czy po pierwsze, czy byśmy dzisiaj byli w stanie nagrać taką Korowę, a po drugie, czy w ogóle jeszcze taką Korowę bylibyśmy w stanie nagrać. Nie wiem.
0: A skąd te wątpliwości?
1: Wątpliwości nie mam. To nie jest kwestia wątpliwości. Ja już po prostu jestem na tyle długo żyję na świecie, że wiem, że odpowiedzi, jakby świat, który wydawał się prosty i w kątach prostych po prostu, jest w ogóle całkiem inny i odpowiedzi, które też się wyglądały proste tak na tak, nie na nie, też nie są wcale takie oczywiste. Mimo, że częściowo tak, jakby w takich kwestiach elementarnych i podstawowych, natomiast wiesz, osobiście uważam, że bylibyśmy, tak, ale jak zaczynam się zastanawiać, też to potem myślę, ale może już świat jest inny, może to jednak efekt byłby inny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no zobaczymy. Tak jak mówię, nowa płyta będzie bardziej w stronę taką korową, ale też będzie chyba bardziej osobista, będzie opowiadać o innych rzeczach. Trudnych, osobistych rzeczach, mniej uniwersalnych nawet, chociaż jednocześnie uniwersalnych, bo nie wiem, o wojnie trochę o śmierci, trochę też o depresjach, takie jak na korowie, no wiesz, no, tak naprawdę, wiesz, pod koniec dnia to się liczy, jak ten zestaw piosenek po prostu pracuje, tak, co robi tobie, co robi słuchaczowi i to, tak naprawdę to możesz to ocenić, niezależnie co bym ci teraz powiedział, czy że tak, czy że nie, to tak naprawdę jest to weryfikowalne dopiero potem, jak taki materiał znajdzie się na rynku, ludzie tego posłuchają i patrzysz, czy coś się dzieje, czy się nie dzieje, nie? I ja już się nauczyłem, żeby jakby nie zapowiadać takich rzeczy, że o, to na pewno i tamto na pewno, bo to się okazuje, że wszystko jest inne, niekoniecznie gorsze, ale inne.

0: pokojowe nagrywaliście na setkę czy pojedynczo? I tak może rozwinę, o co mi chodzi, bo chodzi mi głównie też o tę warstwę emocjonalną. I na przykład dla mnie jednym z utworów, które zawsze mnie emocjonalnie rozkładają, jest Szklany Człowiek. I zastanawia mnie właśnie, jak wyglądał proces komponowania i rejestrowania takich utworów. I czy też przy okazji właśnie takich kompozycji, to jak dochodzi do aranżowania, to bardziej myślicie o tym, żeby zatracić się w tej muzyce, swobodnie poprowadzić ją dalej? Czy może się włącza taka zachowawczość i taki mechanizm, żeby nie zagrać o te dwa dźwięki za dużo, które nie będą pasować?
1: Nie, no to na etapie korowy to myśmy po prostu grali. To było coś takiego, że przynosiliśmy piosenki i graliśmy. Każdy grał to, co czuł, co mu się wydawało i tak dalej. I dość dobrze pasowaliśmy do siebie, więc to się wszystko wspaniale kleiło z reguły. Więc sposób aranżowania wyglądał dokładnie właśnie w taki sposób, że po prostu wystarczająco długą, dużo razy to przegraliśmy. Każdy sobie poukładał swoją partię i tak dalej. Potem oczywiście przyszedł etap nagrywania, gdzie my nagrywamy poszczególne instrumenty. Nie jesteśmy jakoś super zaawansowani technicznie, a żeby grać super razem, no to trzeba albo mieć mocno ograny materiał, co nam się też, chociaż no nie, no myśmy ogrywali zawsze materiał. Teraz tak gramy, bardziej mniej ograny materiał nagrywamy, natomiast no my lubimy nagrywać jakby w poszczególnym, bo lubimy się pogrzebać trochę w brzmieniach gitar, że nagrywasz, patrzysz, czy to pasuje, czy to jednak jest to, o co chodziło, nie, nagrywasz jeszcze raz i tak dalej. To wiesz, muzyka jest też teraz trochę inna i się mocno się na, jest dużo mniej naturalna w tym sensie, mocno jest edytowalna brzmieniowo i edytowana brzmieniowo, więc mocno się nad tym skupiasz, tak. No a potem jest mix i jest, że na etapie miksu bardzo często decydujesz o ostatecznym aranżu, czyli po prostu co jest ciszej, co jest zaakcentowane, co jest schowane, co jest w planie drugim, co jest w planie pierwszym, co trzeba poobcinać, obcinkować trochę, a co trzeba nawet czasami powydłużać. No to ma wiele aspektów, ale no my jakby nie pracujemy na zasadzie takiej, o ile nie nagrywamy płyty live, że nagrywamy jakby 100% w studiu, wszyscy naraz.
0: Bo wcześniej, przed wszystkimi Narkotykami Świata, to podpisywaliście kompozycję wspólnie jako Mysłowic, co, jak rozumiem, więcej miało wspólnego z ZaX-em, a w wywiadach ujawniliście się jako kompozytorzy danego utworu. I czy to wyglądało tak, że kompozytor przynosił was już gotowy utwór z aranżacjami i tak dalej, czy przynosi kompozycja, nad aranżacjami pracujecie już zespołowo?
1: Wiesz co, wyglądało zawsze tak, że przynosił raczej kompozycję kompozytor albo zręb kompozycji, bo u nas czasami było tak, że jak ktoś przynosił, zaczynał pomysł jakby, to on był uważany za głównego kompozytora, niezależnie od tego, że jakbyś potem tak się chciał totalnie, wiesz, ze szkiełkiem, z lupą policzyć, to mogłoby się okazać, że de facto, jeśli chodzi o te wszystkie znaczniki kompozycji, ktoś inny zrobił więcej na przykład, nie? I tak dalej. My zresztą tego nigdy tak nie liczyliśmy. My się, tak jak mówisz, my się w ZaX-ie zapisujemy porówno. Od jakiegoś czasu faktycznie, chyba od poprzedniej płyty, zaczęliśmy na płytach się opisywać, kto jest faktycznym kompozytorem. Niezależnie od tego, akurat w ZaX-ie dzielimy się dalej równo po to, żeby się tam nie sprzeczać, nie kłócić głupio o to, że ten, ja mam za mało piosenek i tak dalej. To źle wpływa, takie rzeczy źle wpływają na pracę zespołową, a my jesteśmy zespołem. Po pierwsze, a po drugie też jakby to jest bardzo trudno policzalne, dlatego że różne czasami nawet małe rzeczy, tak jak nie wiem, jest trochę jak z efektem motyla, tak zwanym, jak to się mówi, że nawet wydawałoby się nieznaczące rzeczy mają, robią kompozycji czy danej piosence coś, co akurat czyni ją, nie wiem, atrakcyjniejszą, czyli otwiera ją o te kilka procent w taką stronę, że to jest nagle wow, nie? Bez tego by nie było. I jakby tak się liczyć się tak super matematycznie po prostu, że o, moja jest tutaj rybka tak zwana, czy top line, jak to się teraz mówi, czy melodia, a moje są te ja napisałem 70% słów i tak dalej, no czasami te 30 jest ważniejsze, nie, wiesz. To jest tak, w pracy zespołowej to jest tak skomplikowane i tak niepoliczalne, że chyba nawet nie należy próbować, więc my ostatnio zaczęliśmy to ujawniać, ale tylko w taki sposób, że sami kiedyś dość mocno cierpieliśmy na to, że zapisując się wszyscy po równo, to wszyscy uważali, że no to skoro ten gość śpiewa, to on to wszystko wymyślił. To było nieprawdą akurat, ale jakby to też trudno było wjeżdżać do radia i mówić, ale nie, to moje, a to jest moje, bo to jest absurdalne, tak? Tak? Więc tego nie robiliśmy i stwierdziliśmy, że okej, dzielimy się tak, żeby było sprawiedliwie jednak dla wszystkich, ale jednak żeby też ci, którzy jakby podłożyli tutaj te główne podwaliny, czy są, żeby oni też byli zaznaczeni i żeby było przede wszystkim, żeby było pokazane, że wszyscy to robią. A nie tak, że z kolei okej, no to jak teraz nie, jak zaraz zabrakło Artura, no to weźmy sobie teraz inną osobę, no to teraz wszystko robi Myszor, albo wszystko robi Jacek Kuderski, albo wszystko robi coś, to jest niesprawiedliwe po prostu. Więc stwierdziliśmy, że lepiej pokazać, że u nas po prostu robią to wszyscy.
0: To w takim razie to pewnie można się rozdrabniać na większość waszych utworów, ale jakbyś miał wskazać takie może przykłady, które ci najbardziej utkwiły w pamięci, kiedy jeden członek składu przeniósł kompozycję, a potem czyjś pomysł aranżacyjny, czy też zabieg produkcyjny diametralnie ją zmienił? Albo on wpłynął w znaczący sposób na jej wartość?
1: No w zasadzie prawie każda piosenka. Wiesz, to właśnie tak jak mówiłem przed chwilą, to trudno oceniać, bo to... My mamy, mogę ci powiedzieć coś innego w tym temacie. My mamy taką zasadę, że ta osoba, którą my uważamy za głównego kompozytora, tak? Ta osoba zawsze uważamy, że ma najwięcej do powiedzenia w sobie tej piosenki. Jak zespół się spiera i tak dalej, to ta osoba ma jakby najsilniejszy głos, tak? Gdzie chce, żeby ta piosenka prowadziła i tak dalej, i tak dalej. To nie jest też tak, że ta osoba decyduje, o dobra, to my zrobimy to, ty zagrasz to, tamto. Nie, to w ogóle absolutnie nie w tą stronę. Chodzi o to, że czasami jakby bierzemy pod uwagę mocniej zdanie kogoś, kogo uważamy za kompozytora, czyli tego człowieka, który, tak jak mówię, przyniósł główny zrąb, nie, czy tam melodię, niezależnie, czy tam potem zmienia harmonię, zmienia się też jakieś wykończenia melodii i tak dalej, i tak dalej. Czy to są rzeczy tak naprawdę stricte kompozytorskie? To my mamy taki do tego stosunek, a nie wiem, czy podobny ci jakiś przykład, że ktoś przyniósł piosenkę, a ktoś potem ją w ogóle wywrócił na koła. Najczęściej się tak nie dzieje, dlatego że kompozytor też nie chce, żeby mu aż tak bardzo grzebać, więc my raczej staramy się dodawać po prostu do pomysłu, niż go strasznie jakoś... Zresztą mam doświadczenie, że jak tak jest, że my się z piosenką nie możemy dogadać i że ona się ciągnie w kilka różnych stron, no to ona wypada potem z materiału. No nikt nie jest przekonany, żeby to grać, nikt nie wie w sumie w pewnym momencie, zespół nie wie, co ma z tym robić. I ona w jakiś taki naturalny sposób usycha i odpada. Jedno, co zmienia bardzo kompozycję, niezależnie, że nie jest ten, to jest tekst. Jak dochodzi tekst, to wszystko się zmienia. Dlatego, że tekst siłą rzeczy wymusza pewne drobne przesunięcia w melodii, w akcentach. Czasami też w aranżu, bo się pojawia wokal i wiadomo, że w tym momencie nie można zagrać czegoś takiego, albo w ogóle najlepiej nie grać, bo śpiewa wokal, żeby mu nie wchodzić po prostu w paradę i tak dalej, i tak dalej. No to są już takie rozwiązania. Wydaje mi się, że inaczej ci nie odpowiem na to pytanie, bo nie umiem po prostu.
0: Jasne. A też propos tego, że macie w składzie trzech gitarzystów, ty też grasz na instrumentach klawiszowych, to jak podchodzicie właśnie do współpracy? Bo na przykład w Radiohead, które wiem, że cenicie, to Ed O'Brien mówił, że Johnny Greenwood jako multiinstrumentalista myśli w kategoriach szeroko aranżacyjnych, a on z kolei skupia się na maksymalnym wykorzystaniu gitary i jej palety dźwiękowej. Jak to wygląda w waszym przypadku?
1: W naszym przypadku to jest od przypadku do przypadku. znaczy, no Wojtek się skupia na gitarze, bo gra na gitarze, tak? I Wojtek lubi grać melodyjki, więc też siłą rzeczy od razu się pozycjonuje tam gdzieś, czy po prostu gra melodię, więc my robimy inne rzeczy. Mateusz też gra akurat na klawiszu, tylko że nie gra jeszcze na koncertach. Może przyjdzie taki czas, że zaczniemy grać jakby na dwa stanowiska klawiszowe, nie wiem. Liczę na to, szczerze mówiąc. Nie wiem, my no też tak jest, że czasami ktoś myśli szerzej, ktoś myśli właśnie jakąś funkcją, że tu właśnie jest solówka, melodyjka i tak dalej, ale też nie jest to jakoś zaplanowane, bo po prostu jest tak, że próbujemy to jakoś do siebie uzbierać, próbujemy to dopasować. Potem aranżujemy, a potem przy odgrywaniu na żywo to się okazuje, że niezależnie na przykład ja, czy zagrałem na gitarze tyle, a tyle, to jest zagrany również klawisz i na tym klawiszu będę musiał grać ja, nie będę mógł grać gitary, moją partię gitary musi przejąć Wojtek albo Mateusz, bo ja mam klawisze tak czy inaczej, bo oni tego nie zrobią, więc to, potem to już jest jakiś taki podział obowiązków wynikający z tego, w jaki sposób możemy odegrać tą piosenkę, a nie de facto co kto wymyślił, co kto nagrał i co kto opracował.
0: Czyli taka wspólna symbioza w służbie piosence?
1: Trochę tak, no na tym to polega tak naprawdę. No, od początku o tym mówimy.

0: Też wspomniałem o produkcji i mam wrażenie, że tak jak brzmienie u was odgrywało istotną rolę, no, też na wcześniejszych płytach, to szczególnie wyraźny ten aspekt stał się na miłości w czasach popkultury. Mam rację, czy to tylko taka moja myśl?
1: Nie, to jest wrażenie. To po prostu my jakby z płyty na płytę byliśmy jakby coraz bardziej zdecydowani i pewni tego, co chcemy robić, i spotykaliśmy nowych ludzi, z którymi się dogadywaliśmy. Akurat na miłości w czasach popkultury zaczął pracować z nami, czy nie, już wcześniej, na z Myślałem przy śniadaniu zaczął pracować z nami Tomek Bonarowski, ale to było takie nasze pierwsze spotkanie już, wybór jego na miłości w czasach popkultury już było takie bardzo, jakby to powiedzieć, już było bardzo zdecydowane, już wiedzieliśmy, czego chcemy. Jeszcze dalej poszliśmy na korowę, na korowie, no ale na korowie pojawiły się, bardzo mocno zaakcentowały się klawisze i to też jakby zmieniło, to bardzo mocno zmieniło brzmienie, ale to też był trochę przypadek, to był przypadek taki, że na miłości w czasach popkultury przyniosłem klawiset i zagrałem tam te kilka rzeczy, między innymi długość dźwięku samotności, a potem stwierdziliśmy, że ten klawiset to jakiś taki dziwny instrument, przydałby nam się Rhodes, więc kupiłem Rhodesa, bo po Rhodesie kupiłem jakieś organy elektryczne i tak dalej, tego zaczęło się pojawiać coraz więcej. No i to trochę to nas prowadzi, to nie jest takie wymyślone, że my mówimy, no dobra, tą płytę nagramy, teraz będzie więcej klawiszy, albo teraz pojawią się, nie wiem, pojawią się smyki i tak dalej. Nie. To po prostu czasami jest to decyduje o tym, to czego słuchaliśmy wcześniej. Bo czegoś słuchaliśmy, coś nam się podobało, coś nas inspirowało i to było na zasadzie, ja też tak chcę, no i też tak robiliśmy. Mhm. Bardzo naturalne to są sposoby u nas, drogi.
0: A w przypadku miłości, to jeśli chodzi o chłopców i nienawiść, tak pytam o te dwa utwory, bo mam wrażenie, że one są szczególnie ciekawe pod kątem tego brzmienia i tego, jak powstawały te ściany dźwięku, na przykład w nienawiści, gdzie mamy tę niezwykle masywną ścianę dźwięku i na niej osadza się melodia wokalna i motyw klawiszowy. Jak od strony technicznej to tworzyliście i kiedy też wiedzieliście, że już osiągnęliście odpowiedni efekt?
1: Niestety rozczarujecie, ale nie wiedzieliśmy, a powstało to w naturalny sposób, po prostu graliśmy tak na próbie. Graliśmy, chcieliśmy to grać mocno. Ja grałem jedną partię, Wojtek grał drugą partię. Rojas grał jakby tę podstawową gitarę na mocnym, tam bodajże to był, jak to się nazywa, ten fuz. Na fuzie, na Big Mafie i tak dalej, więc wiesz, to wszystko rzeczy naturalne, a potem jakby się kleiło to w miksie. Podobnie było tak naprawdę z chłopcami, gdzie chłopcy mają do dzisiaj dwie twarze, bo przez długi okres czasu graliśmy chłopców gitarowo. Od jakiegoś czasu ja zacząłem wróciłem do klawiszy. I te klawisze nawet chyba są mocniej w tej chwili akcentowane niż w oryginalnym miksie. Więc to, wiesz, to czasami jest związane z tym, że chcesz coś odmienić, przypominasz sobie, że a tu graliśmy tak, a teraz tego nie gramy, bo gdzieś nam na przestrzeni różnych koncertów gdzieś nam fantazja poleciała w inną stronę i się do tego przyzwyczailiśmy, a... Tak jak mówię, no my miks jakby produkowaliśmy, czy jakby aranżowaliśmy piosenki w taki sposób, że je graliśmy, no tak nam to wyszło. Tak to czuliśmy, tak byliśmy pod takimi wpływami wtedy. Ja do końca też nie pamiętam, czy myśmy jakoś specjalnie rozmawiali, żeby ci chłopcy tacy byli. Nie, no nie sądzę raczej. Wiesz, przyszła partia gitary, pierwsza podstawowa, trzeba było dorobić drugie partie gitary, więc każdy starał się zagrać coś innego. Ja włączyłem tremolo, bo lubiłem tremolo. Wojtek grał tam jakieś takie ostinato gitarowe i tak dalej, i tak dalej. Do tego był ten, wiesz, klawiset, który miał dość oryginalne, do dzisiaj ma oryginalne brzmienie, więc on też to ustawił w jakiś sposób i tak dalej, i tak dalej. No.
0: Czyli wszystko tam graliście w piątkę, tak normalnie jak możecie na żywo, bez dublowania ścieżek czy innych jakichś takich zabiegów?
1: No w sumie tak, znaczy no ja na pewno dublowałem osobno, nagrywałem gitarę osobno klawisz, bo one lecą po całości. Teraz jak gram, to muszę to rozdzielać, muszę to podzielić, bo nie jestem w stanie zagrać jednocześnie na dwóch instrumentach. Więc tego typu nakładki były, ale nie było. W tamtych czasach to nie było tak, że nagrywaliśmy każdy po 5 partii. Potem mieliśmy taki moment, że nagrywaliśmy za dużo. Teraz znowu staramy się wrócić, żeby tak to nagrać, tak to nagrywać, żeby to nie było tak, że każdy nagra za 7 gitarzystów, bo to jest tak, potem to trzeba wszystko wyrzucić. Nie jesteś w stanie tego wszystkiego wcisnąć w obrazek, a przynajmniej nie w taki sposób, żeby to było czytelne i żeby to coś robiło. To sobie na pewno, jak jest ludzi za dużo w pomieszczeniu, to sobie przeszkadzają.
0: No właśnie, chciałem też zapytać o to, bo mam wrażenie, że w Mysłowicu udało wam się znaleźć idealny balans między bogactwem a subtelnością. Na przykład w takim Chciałbym umrzeć z miłości, to jest bogate muzycznie, aranżacyjnie, teksturalnie, wiele tam się dzieje, ale jest to wszystko wprowadzane subtelnie, jest tam przestrzeń, jest tam cisza. Jaka jest wasza filozofia twórcza właśnie w kontekście mniej, a więcej?
1: Nie ma. Właśnie nie mam tych, wiesz, nie mam dla ciebie dobrych odpowiedzi. To jest wszystko robione intuicyjnie przez nas. My po prostu tak czujemy to w danym momencie. Czasami się zdarza, że właśnie nagramy jakieś podstawowe instrumenty i wtedy pada, a to zróbmy jeszcze to. Może tu jeszcze spróbujemy zrobić coś takiego i tak dalej, a potem już jest tylko podział obowiązków i żaden z nas też nie jest jakimś wybitnym instrumentalistą, w związku z tym staramy się nie grać za dużo. Od czasu jak weszliśmy na próbach, zaczęliśmy grać na słuchawkach i każdy słyszy dość wyraźnie. Kiedyś było tak, że nie wiem, ja się w miarę orientowałem, co grają wszyscy, bo zawsze byłem tym zainteresowany, tak? Więc starałem się moje partie dopasowywać, żeby nie wchodziły, no, ale niezależnie od tego, jak stoisz na sali prób i główne, co słyszysz swój wzmacniacz, no to jesteś tak trochę egocentryczny w tym, tak? No, tak jak mówię, myśmy do siebie dobrze pasowali, więc nam się to dobrze kleiło, ale od czasu, jak weszliśmy na próbach na słuchawki, i sobie miksujesz jakąś całą tą scenę w ogóle, która jest i słyszysz wyraźnie, często nam się zdarzało, że ktoś coś gra i mówił, oje, ale ty a co ty grasz? No ja gram to, no ale ja gram to samo, no grasz to samo, a to ja nie mogę tego grać, no chyba nie, okej, to zagram coś innego, no i tak wiesz, to są takie odkrycia, wow. Nie, ale u nas to jest wszystko naprawdę, nie powstaje muzyka z producentem, z kimś, kto ma już, nie wiem, jakiś zamysł, ani żaden z nas nie jest takim producentem. Tak jak mówię, trochę ten, kto przynosi piosenkę, troszeczkę wchodzi w taką jakby większą decyzyjność. Ale no najlepsze osiągi zawsze mieliśmy, kiedy pracowaliśmy intuicyjnie wszyscy razem. Kiedy to nie było tak, że ja biorę i dominuję, na przykład przynoszę piosenkę, dominuję wszystkich i każdemu układam partię i oni grają po mojemu, bo to jest, jak każdy zagra bardziej po swojemu, to nagle mówisz, a to jest szersze. To wiadomo, że wiesz, jak weźmiesz dwa mózgi i każdy użyje wyobraźni, to jednak ogólne spektrum będzie szersze niż w jednym mózgu.
0: A jeśli chodzi też o warstwę emocjonalną w muzyce, to czy jakby to, jak uczucia przekładają się na tę płaszczyznę dźwiękową, to jest dla ciebie bardziej kwestia wiedzy muzycznej, tego, że skala eolska brzmi tak, a nie inaczej, albo że dana progresja osiągnie taki efekt, czy bardziej instynktu, a dopiero potem okazuje się, co wyszło z tych poszukiwań?
1: Zdecydowanie to drugie. To ja cały czas mówię instynkt. Teoria pomaga. Teoria pomaga, ale w takiej pracy zespołowej to ci nie pomaga w konstruowaniu. Nie? To nie ma nagle, że jeden wychodzi i mówi, sorry panowie, ale bo nie, bo ty musisz zagrać jednak inną funkcję basu, żeby to było w skali eolskiej. No nie wiem, myślę, że po prostu poprzewracalibyśmy się na przykład ze śmiechu. Nie, bo po prostu każdy robi tak, żeby pasowało, nie? Po prostu to jest. A potem dopiero się orientujesz, że harmonia jest taka, że to jest taka, że to są takie akordy, że to jest. No nie wiem, takie albo inne, to potem dopiero przy opisie, to jest jak z poezją. Jak jesteś w szkole i przerabiacie wiersz, to przerabiacie wszystkie znaczenia tych słów i tak dalej, i tak dalej. Gwarantuję ci, że żaden poeta, sam jestem poetą, nie wkładał tych wszystkich szerokich znaczeń, jak można byłoby zrozumieć daną linijkę wiersza, nie miał tego tak głęboko, super zajebiście zanalizowanego i przemyślanego. Nie, wylewał emocje. Był taki, a nie inny, więc te struktury budował w sposób naturalny. A cała reszta to jest potem teoria i takie, że o, a to również mogłoby w sumie w tych czasach nawiązywać do tego i tak dalej. Ja pamiętam, jak się tam robiliśmy tak zwany rozkład poezji w liceum i to zawsze było w ogóle szokujące, bo zawsze się zastanawiałem, czy na pewno w ogóle autor, on to wszystko chyba wiedział. No, jako... Może tak, może to byli tacy geniusze. Ja na przykład nie piszę w taki sposób.
0: Dobra, tak już coraz większy ruch tu się dzieje, więc zbliżamy się do końca. Tu mam jeszcze parę ostatnich pytań. Tak też trochę pociągając wątek właśnie i tekstów, i uczuć, to czy jako autor liryków miewasz czasem taki dysonans, że piszesz tekst o swoich przeżyciach, swoich uczuciach, a jest śpiewany przez inną osobę, czyli wokalistę?
1: Nie. Nie ma. To jest jakby, wiadomo, że jest taka funkcja, że ktoś inny śpiewa lepiej ode mnie i tak dalej. I ja tylko się zastanawiam, na ile osobiście chcę dany temat poruszyć, a na ile nie. I to jest w sumie tyle. No. Generalnie robisz piosenkę, nie robisz... budujesz tą konstrukcję, nie budujesz tej konstrukcji, słysząc już głos, konkretny głos twojego wokalisty i tak dalej i na przykład konkretny sposób grania twojego basisty i tak dalej. Nie, no, po prostu robisz, dopinasz strukturę jakby taką kreacyjną, nie wiem, formy i tak dalej. I emocjonalną oczywiście danej piosenki, gdzie melodia nakręca tekst, a tekst potem jeszcze bardziej nakręca melodię. To nie, absolutnie w ogóle, jeszcze raz, no ja robię wszystko naturalnie i też szczerze mówiąc z obserwacji, nie wiem, tego jak pracują inni, to powiem ci, że chyba większość ludzi tak pracuje. A cała reszta, potem cała teoria, która się wokół tego tworzy, to jest opis czegoś, co już zostało zrobione, dokonane. Nie?
0: A takie szlagiery jak Długość dźwięku samotności, czy dla ciebie, to czy przez to, że gracie je od tylu lat ciągle, czy też mimochodem słyszycie na przykład w radiach, to czy przez to tracą one część siły oddziaływania dla was, albo może czy stają się dla was wciąż ważne i żywe, ale bardziej jako hymn grupy i fanów niż to, o czym oryginalnie były i co oryginalnie przekazywały?
1: No na pewno trochę nasz stosunek, jakby wiesz, punkt spojrzenia się zmienia. Jak najbardziej dla nas jakby osobiste te piosenki są, jak są jeszcze świeże, tak, są nieośpiewane, nie... te emocje są najbardziej żywe, najbardziej jeszcze je pamiętamy i tak dalej, i tak dalej. Bywa przy niektórych piosenkach na przykład, że jesteś zmęczony już graniem tej piosenki. Ona jest stosunkowo formalnie prosta, dajmy na to, tekstowo prosta i trochę cię męczy, ale wychodzisz na scenę, dostajesz bardzo duży support jakby od strony publiczności, od strony ludzi, którzy na przykład tą piosenkę śpiewają,

0: stronę, to jest taki ping-pong ciągle, nie? Przez te 3 minuty 40 ping-pongu, nie? Gdzie każda fala jest mocniejsza. No to jest niesamowite, bo to jest ciężko opisywalne, dlatego też na przykład jak to jest taka ulotna rzecz, która na przykład jest ciężko zapisywalna na nagraniach, tak? Przez bardzo długi okres czasu nienawidziłem płyt live. Nie? Posłuchałem i mi się nic nie zgadzało. Ona nie była tak perfekcyjna jak płyta studyjna. Tu słyszałem, że gitara nie stroi, tu te efekty nie były tak dopięte, tu niektórych partii nie było, bo się ich nie dało odegrać, słyszę na żywo. I tak dalej, a jednocześnie jakby słyszałem, że ludzie wrzeszczą i tak dalej, a ja nie czułem tych emocji. Bo emocji się nie da w cyfrze zapisać, po prostu się tego nie da zrobić, nie? Emocja to jest coś, co uwalniasz ty, jak słuchasz piosenkę. I dlatego ja tego nie lubiłem, natomiast na żywo to jest ten taki dodatkowy aspekt koncertu, gdzie po prostu możesz przejść i na przykład powiedzieć, a jakoś nie przypadam sobie z tym zespołem. Nie, no lubię 3 piosenki i nagle znajdujesz się wśród innych ludzi i coś się takiego dzieje, że po 20 minutach jesteś totalnie w ogóle wymaglowany, bo przejechany walcem w ogóle i czołgiem.
1: To planowałem, żeby to było ostatnie pytanie, ale powiedziałeś jedną rzecz, że chcę jeszcze dopytać tak na koniec. To nadal tak masz, że lubisz koncerty na żywo i te NLG, ale gorzej ze słuchaniem ich zapisów później, bo Wieczorami Chłopcy Wychodzą na Ulicę ukazało się 2 lata temu, to całkiem niedawno.
0: Tak, tak, tak. To nie byliśmy na początku przekonani w ogóle do tej płyty, bo tak jak mówię, ja osobiście płyt live nie lubię, więc też się zastanawialiśmy, jak to zrobić, żeby tą energię przekazać. Nagraliśmy po prostu kilkanaście koncertów i patrzyliśmy, gdzie to się pojawia, gdzie się nie pojawia. Potem jakby w czasie miksu musieliśmy się zastanowić, jak wymiksować oryginalne jakby te partie, które gramy z ludźmi, tak żeby jedno drugiego nie dominowało, a z drugiej strony właśnie wiesz, żeby wystarczająco dobrze wymiksować jakby sens muzyczny tego, co robisz, żeby to zachowało tą swoją formę, to co lubisz. Jednocześnie jak domiksować energię. Mi się wydaje, że nam się to w miarę udało, natomiast dalej ja zawsze lubię płyty studyjne. Po prostu lubię.
1: Dobra, to dziękuję w takim razie bardzo za ten wywiad, za poświęcony mi czas.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Dzięki.

0: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
1: Ale szybko krąży piłka! Co za akcja! I tylko w środce! Ależ w bramkę! Ze strzałem i gol! Isak! Isak! Król Mikael Isak!
2: Dobry wieczór. 2 lata temu, w 2024 roku, w pierwszy tydzień również nadawania, spotkaliśmy się tutaj w składzie Mieszko Grabowski, Jakub Nowacki, Maciej Chwaliński, Ziemowit Dziopa na pierwszym kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych. I ta historia dalej trwa i ma kontynuację, a dzisiaj będziemy obchodzić drugie urodziny Keksu, będziemy obchodzić quizem, który poprowadzi Ziemowit Dziopa, a udział w nim wezmą...
3: Wojciech Piast,
4: Maciej Chwaliński,
5: Julia Cicha
6: i Miłosz Kośnicki.
2: Tak jest, więc mamy dwie drużyny dzisiaj. Po mojej lewej stronie znajduje się zespół Planety Sportu, Maciej Chwaliński i Wojciech Piasny. Możecie coś powiedzieć o sobie, bo ja muszę i tak plik włączyć, przesłać, więc...
4: Okay. A to już jest nazwa waszej drużyny, Planeta Sportu?
2: Tak, już została nazwana dawno temu.
3: Okay.
2: Tak.
3: No to jest to nasza nazwa, ja nazywam się Wojtek, mam 24 lata od 5 dni.
2: Wszystkiego najlepszego.
3: Dziękuję jeszcze raz, ale warto złożyć jeszcze raz życzenia i życzę w każdym razie no już nie jestem alkoholikiem, to jest też ważne, ale mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wygrać, tak jak chyba 2 quizy mi się udało wygrać, albo 3 nawet.
4: Ja wygrywam quizy bardzo często i mam nadzieję, że też wygram quiz, ale pewno jest bardzo ciężki, więc nie wiem, co mam o tym myśleć. Ale tak, będziemy walczyć do końca jak prawdziwi działacze.
2: Po drugiej stronie mamy reprezentację magazynu muzycznego, Miłosz Kaśnicki, Jula Cicha. Możecie również powiedzieć coś o sobie.
5: Obawiam się tego quizu, gdyż słyszałem, że kolega Wojtek Piasny lubi robić takie, jak mawiają, szwindle.
3: A to jest nieprawda, to jest kłamstwo.
5: Więc troszkę się tego obawiam. Obawiam się tego, co przygotował tutaj redaktor Dziopa, ale jesteśmy gotowi, wydaje mi się.
7: A ja mam na imię Jura i ja się tego quizu nie obawiam, ponieważ wierzę w nasze umiejętności. Jesteśmy głębokimi fanami Skolima, więc mamy nadzieję, że będzie dużo o panie Konradzie Skolimowskim pytań. I mam 24 lata od 24 lat.
2: To strasznie dużo.
3: Gratulujemy.
2: Dobrze, przedstawię teraz zasady, bo reprezentacja magazynu muzycznego może ich nie znać do końca. Zasady są takie, że mamy 6 kategorii, zaraz je przedstawię. I w każdej z nich mamy po 4 pytania. Kolejno za 1, 2, 3 i 4 punkty. Generalnie pytania za 1, 2 i 3 punkty są pytaniami zamkniętymi z zestawem odpowiedzi. Pytanie za 1 punkt to są 2 odpowiedzi do wyboru. Pytanie za 2 punkty 3, pytanie za 3 punkty 4 i pytanie za 4 punkty jest pytaniem otwartym, czyli tutaj trzeba samemu jakąś odpowiedź wstawić. Quiz skończymy finałem i w finale po prostu stawiamy na szale zdobyte wcześniej punkty do wspólnej puli i zwycięska drużyna te punkty z puli zabiera i potem dowiadujemy się, kto wygrał, albo był remis. Są nagrody.
5: Rzeczowe?
2: Tak. Byłem dzisiaj w sklepie.
4: O co gramy? O masło?
2: Nie, gramy dzisiaj o...
3: O wodę.
2: O piekielną musztardę.
3: O, proszę.
2: Tam już troszeczkę soki z niej wyleciały.
3: Więc... Ale szanuję, bo to jest marka Pegas. Poznańska.
2: No właśnie, tym się kierowałem. I jeszcze jest druga nagroda. To
3: dziękujemy.
2: Jest babka, którą se zjemy na antenie. Ale to później. I jest dziś druga nagroda, ona jest dość mała.
5: Trzecia właściwie.
2: Nie, babka jest dla wszystkich, nie?
5: No to dobrze.
2: Trudno traktować kategorii nagrody, to jest bardziej taki element poczęstunku. A druga nagroda, mam nadzieję, że mi nie wypadła z torby, chociaż nie była z wiele warta, ale trochę byłoby szkoda. To jest ibuprofen. No nie wiem.
3: To jest ta nagroda.
2: Nie, to nie jest nagroda.
3: Szkoda.
5: Nagrodą są przyjaciele, których poznaliśmy na naszej drodze.
4: Mądre słowa.
2: Może potem znajdę drugą nagrodę. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. Bo jak ją zgubiłem, to troszeczkę przykra sytuacja. Dobrze, ja już wysyłam tutaj plik z pytaniami do wyboru. Do wyboru. Czas na odpowiedzi na pytanie to jest minuta w przypadku kategorii matematycznej, bo jest taka jedna, są 2 minuty, ale mam kartkę i długopisy.
3: O, super.
5: Bambus umiesz liczyć?
6: Zdałem maturę podstawową z matematyki.
5: No to słyszano.
6: No to umiemy liczyć.
4: Ja słyszałem, że Wojtek ledwo zdał z matematyki.
3: Ja maturę z matematyki zdałem na 63%.
4: Od prawie 67.
3: Co prawda wcześniej prawie nie zdałem semestru z matematyki jesienią, ale jak widać nie miało to absolutnie żadnego znaczenia.
2: No tak jest właśnie z tymi licealnymi przygodami. Różnie to bywa.
3: Szczęście to za nami.
2: Tak. I już przedstawiam listę kategorii. Kategoria pierwsza. Nawyki i preferencje piłkarzy i sztabu Lecha Poznań. Rzeczy przeróżne z europejskich pucharów. Kulinaria i matematyka. Przyśpiewki kibicowskie, związki Artura Rojka z polską piłką, zgody, układy i kosy, podstawowa wiedza o piłkarskiej geopolityce. I system tutaj wyznaczania jest taki, że jedna drużyna wybiera drugiej kategorię, a drużyna odpowiadająca wybiera, za ile punktów chce odpowiadać. Więc chyba może magazyn muzyczny możemy pozwolić im zacząć, jako że są gośćmi, taka gościnność.
4: Tak,
3: nie zawsze są
2: I reprezentacja Planety Sportu wybiera kategorię rywalom.
4: To może ja bym wybrał kulinaria i matematyka.
3: Też myślę, że to jest dobry pomysł.
2: Dobra, to dam wam kartki.
4: Trzeba się dobrze rozgrzać, no.
3: Ręce trzeba rozgrzać.
4: Od początku, jak to było od początku na całego, nie. Od małego na całego.
2: Ja mam długopisy, niektóre mogą nie działać, ale...
4: Ja tylko chciałem zaznaczyć panu prowadzącemu, że mamy problemy z internetem, czyli ja mam problemy z internetem.
3: Znaczy Maciej ma, bo ja szczęście otworzyłem, ale faktycznie, czekamy.
4: Mam nadzieję, że Bartek Łęczuk mi w przerwie pomoże.
2: Z internetem zobaczymy.
4: Naprawi kable.
2: Zobaczymy. Dobrze, za ile punktów chcecie odpowiadać?
5: Julia, myślałem o jednym punkcie, bo nie ukrywam, troszkę się tej kategorii obawiam, jednak to jest taki na dobry początek.
7: Jak zgadniemy dobrze, to zgadujemy dalej, czy od razu przejdziemy?
2: Nie, bo na zmianę jest i potem wy wybieracie kategorię dla rywali.
7: Ja bym zaryzykował za dwa.
5: No to dobrze, to weźmy za dwa. Dobrze.
2: Dobrze, kulinaria i matematyka za dwa punkty. Jeszcze dodam, że są dwa bonusy ważne. Można sobie przedłużyć czas, raz w trakcie trwania i raz... Generalnie jest nowość absolutna w kulinarii. Można sobie podwoić punkty. Gdy już znacie kategorię i wiecie, za ile punktów będziecie odpowiadać, ale przed usłyszeniem pytania możecie powiedzieć, chcemy dwa razy więcej. I też to jest raz dostępne tylko w całym quizie.
3: Ale przed usłyszeniem pytania, tak, nie znamy treści.
2: Nie znacie treści, tylko znacie punkty i kategorie.
3: Dobra.
2: Decydujecie się na podwojenie od początku?
5: Nie.
7: Trzeba rozpoznać przeciwnika, tak?
2: Zrozumiałe. Kulinaria i matematyka za dwa punkty. Tutaj akurat w tym pytaniu nie będzie trzeba za dużo liczyć. Który z tych graczy ma najwięcej strzelonych goli overallowo w PKO Ekstraklasie? Mateusz Grzybek, Maciej Rosołek czy Filip Marchwiński? I tutaj już w zakładce pytania w naszym pliku wstawiam pytanie i rozpoczynam odmierzanie czasowe.
5: Czy masz, Juli, jakiś pomysł?
7: Pierwszego nie znam. Kimkolwiek jest Mateusz Grzybek, z tego miejsca go pozdrawiam na antenie. Maciej Rosołek, wiem, że kurczę, on gdzieś tam w jakichś ochłapach gra, nie? To jest zbyt ambitny koleś. Znaczy, może jest ambitny, ale nie osiągnął jakoś fenomenu.
5: Ja tu się generalnie mam wrażenie, że będzie straszna kompromitacja z naszej strony.
7: Ale Marchwiński w Lechu grał i trochę nas strzelał.
5: Znaczy tak, Maciej Rosołek, jeśli dobrze kojarzy, był napastnik i on chyba grał w Legii, ale czy on jakoś bardzo dużo strzelał, to chyba bym nie powiedział. Filip Marchwiński trochę grał w Lechu, teraz od kilku lat gra we Włoszech i to tak gra, to jest dużo powiedziane, bo chyba więcej się leczył. Natomiast Mateusz Grzybek to jest taki trochę niefortunny przykład piłkarza, że kojarzę, że taki piłkarz istnieje, nie do końca jestem pewien, jaka to jest pozycja, natomiast on chyba tak, kurczę, gra w tej Ekstraklasie i to tak całkiem długo. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o staż w Ekstraklasie, to Mateusz Grzybek może mieć tych lat najwięcej po prostu. Tylko czy to się przełoży koniecznie na strzelone bramki? To już tutaj nie jestem pewien.
2: Ile mamy 10 czasu? Sekund.
7: Grzybek.
5: Dobrze, to strzelmy w tego Grzybka.
2: No Mateusz Grzybek z tego grona ma najmniej goli.
7: A mówiłem, że najmniej ambitny.
2: Więc zła odpowiedź, niestety, przykro mi. Prawidłowa to Filip Marchwiński, który ma dwie bramki więcej od Macieja Rosołka. To jest też taka ciekawostka. Filip Marchwiński ma bodajże 19, a Maciej Rosołek 17.
3: Przyznaję, że spodziewałem się, że różnica jest większa, bo wiedziałem, że... Znaczy wiedziałem, no myślałem się, że Marchwiński, ale że jest większa różnica.
5: A mogę zapytać, ile Mateusz Grzybek strzelił gola? Czy w ogóle kiedykolwiek strzelił jakąś bramkę w Ekstraklasie?
2: Strzelił... Ale kilka.
4: On nawet rok temu dużo strzelał, z tego co kojarzę. To jest prawy obrońca pozycja.
5: No to ja tak założyłem, że to może być bardziej prawo skrzydłowe i może coś więcej strzelał.
4: No pewnie wszędzie gra.
2: Kategoria dla waszych rywali teraz.
5: To przepraszam, niestety. kategorie dla rywali.
2: Już kulinaria i matematyka za 2 punkty, no już nie można, bo oczywiście po jednym pytaniu jest zakazane.
5: A ja przepraszam, biorę to na siebie, tą odpowiedź.
7: Nie, nie ma sprawy. Ja proponuję tutaj przetestować przeciwnika na swoim rodowitym gruncie. Być może Lecha Poznań, tutaj sztab, nawyki i preferencje.
5: No dobrze.
2: Za ile punktów odpowiadacie na pytanie?
3: 2.
2: Dobrze? Tak, pasuje
4: tak,
2: wszystkim?
4: Tak, tak.
2: Dobrze.
4: Tak, tak.
2: Za 2 punkty chcecie podwoić może?
4: Nie, zaczniemy tak na początek.
2: Za wcześnie, dobrze, dobrze.
4: Będziemy w końcówce gonić.
2: To już tutaj... O, jaki przybór, albo nie, to ja muszę ten, chcę za 2 punkty, tak?
4: Tak.
2: Muszę wkleić w plik.
4: A będzie zdjęcie tego przyboru?
2: Nie, no to jest radio, nie ma tutaj zdjęć. Jaki przybór wiesie ze sobą na wyjazdowe mecze za granicę? Pablo Rodriguez. A, gumowego drągala. B, żarówkę. C, boską figurę świętego Sergio Limy Moralesa z Las Palmas.
3: Żarówka.
4: Tak, było na Instagramie, żarówka i tam się śmiali, bo chyba tak. To na filmiku chyba
3: na
4: było, że...
3: Na filmiku było, jak na Wyspie Owcze lecieli.
4: Tak, i chyba Iszak się śmiał
3: tak,
4: z tej żarówki.
3: Iszak się śmiał, tak. Że ten ze sobą żarówkę
4: wiecie. Nie jestem ciekawy, czym jest gumowy drągal, cokolwiek to znaczy.
3: Ja wolę chyba nie wiedzieć.
4: Nie no właśnie, widziałem, ale nie wiem, czy o tym samym myślimy z Ziemowitem.
7: Ja bym bardziej była zdziwiona na boską figurę świętego Sergio Limy Moralesa z Las Palmas.
2: Oczywiście. Reprezentacja Planety Sportu odpowiedziała poprawnie, więc pierwsze 2 punkty lecą na ich konto. I teraz pytanie dla rywali, w sensie kategoria dla rywali.
3: Ja bym dał, szczerze mówiąc, układy i kosy.
4: Możemy dać, no bo to takie zawsze podchwytliwe.
3: Tak,
4: i...
3: no to trochę czasami nie wiadomo.
2: Za ile punktów?
7: No jak się nie udało za 2, to może wróćmy do punktu bazowego i weźmy za 1, co ty na to?
5: Dobrze, weźmy tak. Niech będzie.
2: W porządku. Zgłody, układy i kosy. Podstawowa wiedza o piłkarskiej geopolityce. I już czytam pytanie. Uwaga. Wskaż zestaw zgodowy Legii Warszawa. A. Zagłębie Sosnowiec, Olimpia Elbląg, Radomiak Radom. B. MKS LKS Łomża, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Zagłębie Lubin. Czas start.
7: No z tego co wiem, to Zagłębie, Sosnowiec i Radomiak się zgadzają.
5: Tak, no więc...
7: Więc tutaj nie pozostaje wątpliwości, jak tylko wybrać odpowiedź.
5: Tak.
2: Definitywnie?
5: Tak, tak.
2: To jest dobra odpowiedź, więc otwieracie pierwszy punkt dla działu muzycznego i ostatnie pytanie przed chwilą na muzykę i wybieracie kategorię waszym rywalom.
5: To może niech pośpiewa jakieś przyśpiewki kibicowskie.
4: Co o tym wszyscy coś? Boją się nas.
5: Zgadzam się.
2: Za ile punktów?
4: Za 3.
3: Nie, spokojnie, aż tak się nie ten.
4: Dobra, Wojtek, grajmy. Dobrze, gramy defensywnie, Wojtek. To normalnie jak ty. Jan Urban muruje w naszą kadrę.
3: Ja
4: chciałem ofensywnie wyjść na rywali.
3: Dobra, to kompromis. 2 punkty.
4: Dobrze, niech będą 2 punkty.
2: Dobrze, zatem pytanie za 2 punkty przyśpiewki kibicowskie. Już tutaj. No tutaj powinniście, myślę, wiedzieć, takie jest pytanie, bo dotyczy Lecha Poznań. W przyśpiewce biel z niebieskim na niebie się mieni, to poznańskiego Lecha barwy są. Mianowicie są 2 nacje, które boją się kibiców Lecha Poznań. Co to za nacje?
4: Angielscy i holenderscy.
2: A. Niemieccy i holenderscy. B. Angielscy i holenderscy. C. Francuscy i ruscy.
4: B. To jest moja ulubiona przyśpiewka.
3: B.
2: Tak, to jest również poprawna odpowiedź i kolejne 2 punkty skakują na wasze konto. Zatem zostawiam was z muzyką. Wynik quizu Planeta Sportu 4, dział muzyczny 1, ale oczywiście życie bywa przewrotne. Wkrótce się może wszystko zmienić.
5: Spokojnie.

0: Wracamy do naszego quizu, absurdalnego quizu o Ekstraklasie, chociaż i o polskiej piłce, chociaż nie wiem w sumie, czy tak naprawdę jest o tym. Planeta Sportu kontra dział muzyczny, aktualnie 4-1 dla Planety Sportu. Teraz będzie odpowiadał dział muzyczny na pytanie z kategorii, którą wybierze Planeta Sportu.
1: Ja bym dał zespół Artura Rojka z polską piłką.
0: Związki Artura Rojka.
1: Sorry.
2: Ja uważam, że to może być pytanie tutaj dosyć takie dla nich łatwiejsze.
3: No, a dla nas może być trudniejsze.
1: Pomyślcie o tym, Wojtek.
2: Masz głowę na karku. Dobrze, no,
4: to
2: będzie
4: ten
2: Artur
4: Wojtka, który
2: mamy. Nie będzie Artur Rojka.
3: Widzę, że naglądałeś teraz Urbana podczas tej przerwy na kadry i masz różne dziwne pomysły.
2: Jestem Marek Papszun quizu.
3: Nie masz czapki.
0: Za ile punktów?
2: Sobie kupię.
4: Ja tu się czuję odważnie. Musimy gonić 3, co na...
5: Dobrze, to weźmy za 3.
0: Za 3 punkty. Już wam to pytanie podaję na tacy. W pliku w sensie, taka metafora. Dobra, to jest pytanie o piosenkę pewną, która jest poniekąd związana z Ekstraklasą.
4: Dużo słuchałeś Mysłowic Bambus?
5: No troszkę.
0: I już czytam. I jaki wynik jest powtarzany w kółko w piosence Prosta Rzecz, którą śpiewał m.in. Artur Rojek, promującą Ekstraklasę z 2005 roku? 2 do 2, 2 do 1, 1 do 0, 3 do 0. Proszę jeszcze nie googlować tej piosenki, bo bardzo możliwe, że będzie jeszcze jakieś pytanie z nią związane.
5: Jak pytałaś o to, czy słuchałem kiedyś troszkę Mysłowic, to słuchałem, ale tej piosenki akurat troszkę nie słuchałem.
4: No ja tak też nie bardzo.
5: A czy mogę tylko Ziemowicie cię zapytać, bo nie mam zaktualizowania.

0: Mi się wydaje, że 2-2 to jest taki dość dziwny wynik, żeby
1: tak, to
0: podać.
1: Jest taki dziwaczny wynik, to prawda, taki egzotyczny troszkę.
0: 2-1, no może, ale małe szanse.
1: 1-0 to jest taki 1-0 to jest taki wynik, no kurczę, kto by promował Ekstraklasę wynikiem 1-0? To jest taki, wiesz, trochę brzmi jak taka liga, która jest całkiem nudna. Jak, wiesz, taka...
0: A co jest takie śmieszne?
1: Jak mecz Legii, nie?
0: 2-2?
2: 3-0? Pół minuty.
1: No 3-0 to jest taki faktycznie wynik całkiem atrakcyjny, nie? To znaczy,
0: idziemy
1: w to? Że było kilka goli, były jakieś emocje i tak dalej.
0: Czy może jakiś tutaj curveball zapodajemy?
1: Z drugiej strony to 2-1 też mi się tak, wiesz, kojarzy, no bo jednak wyrównany mecz, bo jednak rywalizacja.
0: 3-0.
1: Dobrze, to niech będzie 3-0.

0: 2005 roku.
1: Siemieniec wykonał telefony.
0: Więc no niestety bez kolejnych punktów, bo jeden na waszym koncie, jakby nie patrzeć, jest. No i wybieracie kategorie dla waszych przeciwników.
2: Wiesz co, Jolo? Ja bym zaproponował Wojtkowi właśnie związki Artura Rojka z polską muzyką. Co ty na to?
3: Nie,
0: z polską piłką.
2: Z polską muzyką, przepraszam. Z polską muzyką, przepraszam.
3: Z polską piłką.
2: Z piłką
3: jeszcze. A dobrze.
4: Damy radę ze wszystkim.
3: Damy radę.
0: Za ile punktów?
4: Za jeden czy dwa?
1: Cztery.
3: Ja bym jeden jednak wziął.
2: No weźcie
4: za jeden.
3: Defensywnie.
4: Nie no, wygrywamy. Murujemy, murujemy.
3: Spokojnie.
4: To ta piosenka teraz leci?
0: Nie, to nie jest ta
3: piosenka.
0: To pytanie jest dość... Znaczy nie wiem, czy jest proste, ale nie jest proste, ale już je czytam. Komu kibicuje... Za jeden, tak? Dobrze pamiętam.
4: Tak.
0: Dobrze.
4: Tak, tak.
0: Komu kibicuje Artur Rojek? A. Polonii Warszawa, B. GKS-owi Katowice. Czas start.
4: A skąd on jest, Wojtek, wiesz może?
3: On jest, no był wokalistą Mysłowic, jak wiemy, więc podejrzewam, że jednak GKS-u.
4: No ale to z jakiego miasta pochodzi? To był
3: nie pamiętam szczerze, ale wiem, ale no skoro zespół Mysłowic jest Mysłowic, czyli ze Śląska, to drogą dedukcji, oczywiście być może błędnej, możemy tak wydedukować.
4: Może go z Warszawy ściągnęli na przykład.
3: Ale nie mam aż takiej wiedzy.
4: Pewnie byle jaki kibicował.
3: Też mi się tak wydaje.
4: No to GKS-owi.
3: No jednak GKS bym raczej dał, mimo wszystko.
0: Jakby odpowiedziała drużyna przeciwna? Jakby miała to pytanie?
4: A ty już mówisz tak definitywnie?
1: No ja wiem, że Artur Rojek jest... Aha, tu definitywnie?
4: Nie, no dobra, GKS definitywnie chyba, GKS, nie wymyślimy nic. Nie
0: dobrze.
1: Ja wiem, że Artur Rojek jest, również się urodził w Mysłowicach, więc myślę, że GKS Katowice to bardzo atrakcyjna odpowiedź.
0: Tak, to jest dobra odpowiedź oczywiście. GKS Katowice 5-1 dla Planety Sportu, która na razie gra defensywnie. Ale zobaczymy, może...
2: Ale chciałbym jednak zgłosić jedno takie coś, co mi się nie podobało. My mieliśmy bardzo duże opcje, aż 4 do wyboru, a oni tu mieli 50-50.
0: Bo mieliście pytanie za 3 punkty.
2: A, to dobrze, to rozumiem.
3: No, tutaj po prostu...
1: Szukamy piasnego szpindla.
2: Ja po prostu tutaj próbuję jakoś walczyć. No.
0: Kategoria dla rywali.
4: A czegoś nie było?
3: Nie było jeszcze rzeczy przeróżnych z europejskich pucharów. Niestety przeróżne są przez uzamknięte, a inne przez otwarte.
0: Przepraszam.
4: Wojtek, tutaj polonista. No myślę, że to możemy dać.
3: Tak, no.
4: A może tak specjalnie jest po prostu z tym uzamkniętym?
3: No myślę, że może
1: teraz
3: tak
1: jest
3: być.
1: Poprawnie, nie? Teraz
3: nie.
1: Jest... Tak.
0: No zależy, jak patrzymy stroną memiczną, czy patrzymy stroną prawda,
1: no,
0: poprawności.
1: Śmiesznie
3: tu. Ja po prostu tak piszę zawsze.
0: Czyli rzeczy przeróżne z europejskich pucharów, tak?
4: Tak. Tak
0: za ile punktów?
2: Ja bym dał za 2, bo jednak wiesz...
0: Chcecie podwoić? Może wtedy na remis wyjdziecie.
2: O, to potencjalnie.
0: Tak, za 2 i podwoimy. Tylko, że wtedy już nie będziecie mogli potem podwajać.
1: No, nie interesuje nas to.
2: Tak, zróbmy tak, no.
0: Dobrze, czyli podwajamy od razu pytanie. Rzeczy przeróżne z europejskich pucharów za 2 punkty i... Już czytam. I kopiuję.
3: A wynik jest 5-1, nie?
0: Tak, jest 5-1.
4: Okay. To chyba
0: potencjalnie sprawdzić. Może być remis.
4: Gdzieś, nie.
0: W 2014 roku Legia Warszawa rozegrała dwumecz w eliminacjach do Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow. Sportowo rozbiła Szkotów łącznie w 2 meczu 6-1. Na ostatnie 4 minuty rewanżowego meczu z Celticiem wpuściła jednak zawodnika, który pauzował za kartki z meczów poprzedniego sezonu. Kto to był? A. Michał Kucharczyk, B. Bartosz Bereszyński, C. Iwica Wrdoliak.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale wygląda na to, że oboje znamy odpowiedź na to pytanie.
2: Tak. To był Bartosz Bereszyński, definitywnie.
0: Ostatecznie?
2: Tak, ostatecznie.
0: Rywale też by tak trafili?
4: Tak.
3: Tak.
0: Tak jest, jest to Bartosz Bereszyński i mamy stan remisowy.
2: Ale to był dobry pomysł, co?
1: Świetne.
4: No i się zrobiło nieciekawie.
0: No i czy dalej jesteście zadowoleni z swojej defensywnej taktyki?
4: Ale no spokojnie, się kolejka do tyłu, tak.
3: To jest zapytanie, to myślisz, że to obiektywne, a nie tutaj.
0: No nie, no ja jestem, czyli, ale ja muszę tutaj czasami trasztakować i do rywali, i do was. No
4: Wojtek, nie denerwuj się, Wojciechu, damy radę, spokojnie, mamy wiedzę.
3: Jest to spokojny.
4: Teraz tak gramy bardzo ofensywnie.
3: Tak.
2: Dobrze, to jak gracie ofensywnie, to my wy jeszcze raz damy związki Artura Rojka z polską muzyką.
1: Dobrze sobie poradzić.
4: Za 4.
3: Naprawdę?
1: No dobrze sobie radzicie.
3: No dobra, okej. Okej.
4: Dobra, najwyżej będzie na mnie.
0: Podwajacie może?
4: Nie, broń Boże.
3: Nie.
0: Za 4 to jest pytanie otwarte.
4: Może będziemy śpiewać coś.
3: Otwarte.
4: No też są takie pytania otwarte. Czasem są łatwiejsze niż
3: zamknięte. Nie lubię pytania otwartych.
0: Uwaga, to jest cytat. Byłem przekonany, że samochód jest na wstecznym biegu. Niespodziewanie pojechał do przodu. Tak Artur Rojek tłumaczył fakt, że wjechał autem na stadion i zdemolował jego część. Stadion w jakim mieście padł ofiarą nieostrożności Artura Rojka?

0: Czas start.
1: W Polsce mamy wiele miast.
2: W Polsce mamy dużo miast, a ja no, tą sytuację jakieś... kojarzę, ale powiem szczerze, że...
1: Ale to mów co kojarzysz, tak mniej więcej, co ci w głowie świta.
2: Wydaje mi się, że to może być gdzieś jednak na Śląsku.
1: O, tam jest w ogóle dużo miast na Śląsku.
3: Co najmniej ale to, z czego wybierasz?
1: Może w jakiś mniejszy stadion, bo tak w duży ciężko by było wjechać. Bo byłoby jakieś ogrodzenie, płot.
2: No na pewno nie ruchu Chorzów.
1: A może to było Ową Brzeźną na przykład?
2: Ale to nie jest Śląsk.
1: No wiem, ale no...
3: Może.
1: No, nie mam bladego pojęcia, no... Może to było w Puszczykowie, chociaż tam...
2: Nie, to nie było na pewno.
4: 20 sekund.
1: No nie wiem, no... Może duże, może Warszawa, bo jest największym miastem teoretycznie i tam najwięcej szans,
2: żeby... Możemy ten strzelać, że Warszawa.
1: Dobra, Warszawa.
4: Jakby odpowiedzieli rywale?
5: Wąbrzeźno.
3: Puszczykowo, do DJR-a.
4: Trop Wojtka był dobry, po Katowice.
1: Miałem tu jakąś drugą odpowiedź, no niestety.
4: Więc tutaj...
5: Na końcu języka.
1: No jedno jak wjechał w stadion na, w Katowicach na GKS?
4: Nie, Sparte Katowice.
1: A.
2: Tak.
4: Chyba.
1: Ale no, mogłeś to wiedzieć wcześniej, nie, a nie teraz. Teraz tak, pamiętam. Byłem tam.
2: Teraz będziesz sam.
3: Wojtek był stadionem.
4: 5-5 mamy wciąż. Odpowiedzieliśmy na razie po jednym pytaniu, po muzyce.
1: Tak.
4: To teraz dla waszych rywali. Kategoria.
2: Myślę, że nawyki, preferencje piłkarzy Lecha zdecydowanie.
1: No dobra, w tym można być mocniej, ale możemy im jedno oddać. Może za jeden wezmą.
2: No.
5: Co Jola myślisz? Mamy remis. Czy gramy defensywnie, czy próbujemy tak, wiesz, wyjść,
3: żeby musić presję? Ja bym wziął za dwa, ale już było wzięte, więc...
5: No właśnie, dwójko już wzięto.
3: Zajesz na siebie, Bambus. Ty masz same dobre decyzje, jak już powiedziałem, tak więc...
5: No nie, nie on sam dobry, czy półmary Mateusz Grzybek, to nie była dobra decyzja.
3: Proszę, szybko.
5: No to dobrze, to weźmy jedyneczkę, tak spokojnie.
4: Jedyneczkę, czyli tak. Teraz wszyscy defensywnie grają.
5: Tak.
4: Boże,
5: tak. Co
4: to jest za Wisła pod Drakowem? Straszne. Ja tu muszę na to wszystko patrzeć, a nasi słuchacze tego słuchają. Nawyki i preferencje piłkarzy i sztabu Lecha Poznań za jeden punkt. No, pytanie jest takie, że można na nie odpowiedzieć, ale też nie trzeba. Wtedy nie będzie punktu.
5: Ale wskazane odpowiedzi.
4: Tak. Do jakiego lokalu chciał trafić Luis Palma po wygranym meczu Lecha Poznań z Radomiakiem Radom na wyjeździe w poprzednim sezonie? A. McDonald's, B. Ministerstwo Śledzia i Wódki.
3: No, można na nie odpowiedzieć, jak się zna odpowiedź.
1: Tego się nie spodziewałem.
5: Kurczę, no ja z Luisem Palmą to kojarzę taką historię, jak zamawiał sobie usługę, bo ktoś miał mu kłaść kafelki w mieszkaniu.
1: Tak.
5: I
1: tak.
5: Ten miał przeważyć o tym, że został w Poznaniu. Ale co on robił w Radomiu?
3: Myślisz,
5: do czego
3: on aspirował? Śledzia i Wódki w Radomiu?
5: Myślę, że jest. Ale z drugiej strony, czy on by chciał tam trafić? Wydaje mi się, że jednak to jest ten typ gościa, co wolałby pójść sobie obskoczyć jakiegoś Big Maca.
3: No prędzej tak ile?
4: 30 sekund. No, podoba mi się, ale mówcie dalej, powiem.
5: No, to też jest taka możliwość właśnie, albo tequila, albo Big Mac, no nic innego na to nie pozostaje.
1: Albo to i to można.
2: Jedno i
3: po
2: drugie.
3: Po wygranym.
2: Big Mac z tequila.
5: Ale wiesz, po meczu musisz uzupełnić kalorie.
3: Płyny też.
5: No, kurczę.
4: 10 sekund.
5: Ale mamy dobre argumenty.
4: 10 sekund, możecie przedłużyć czas
5: ewentualnie. Ja bym wziął McDonald's.
4: Jakby odpowiedzieli rywale?
1: McDonald's.
4: To jest poprawna odpowiedź i magazyn muzyczny wysuwa się na jednopunktowe prowadzenie. Jest 6 do 5.
1: Czesław Michniewicz zawsze mówił, że 6-5 to jest bardzo niebezpieczny wynik.
2: Także 5-1 chyba.
1: No to na razie tak, no, ale spokojnie.
2: Ale dobrze, spokojnie.
4: Magmus wybiera kategorię rywalu.
1: Przedrzemy bezpiecznie, ale ofensywnie.
5: To co, Julia, masz jakiś pomysł?
3: Mam pomysł, nawyki i preferencje. Już raz sobie też dzielnie poradziliście. Myślę, że albo pytanie za 3, albo za 4 punkty
1: za...
3: ukontentuję.
1: Wojtek wybierz, ja za 3 też tak myślę.
4: Dobrze, zatem chcecie podwoić może?
1: Nie. Dziękuję.
4: To jest pytanie z czasów trochę dawniejszych, ale nie jakoś bardzo odległych. Żyliście wtedy.
1: Ojej.
4: Których z tych zasad musiał przestrzegać kierowca autokaru Lecha Poznań w okresie, gdy trenerem był Adam Nawałka? A. Lewy pas to nie kółko różańcowe. B. Jedna przerwa na kawę z herbatnikiem na 56 km podróży. C. Zakaz cofania autobusu. D. Zakaz kontaktów werbalnych w autobusie.
1: Obstawiam, że to jest zakaz cofania, bo kiedyś czytałem właśnie, tak. Że tak też Adam Nawałko robił w kadrze Polski.
2: Tak, ja też to czytałem, więc tak się wydaje.
1: Trochę dziwne to wszystko, że nie można cofać, ale no tak on robił, ale tak, nie wiem, czy on też jak w Lechu robił, czy nie robił?
2: Wydaje mi się, że jeżeli mamy takie pytanie, to raczej chodzi o to.
1: Tak, na pewno okazał gumnemu po schodach biegać i gumny był niezadowolony.
2: Janek Smuda mówił zawsze, że jak piłkarz dobrze biega po schodach, to będzie dobry.
1: Dlatego tyle po górach kiedyś biegali.
2: Dokładnie.
4: Rywale jakby odpowiedzieli też w ten sposób.
3: Też zakaz cofania też był słuchany.
5: Tak.
4: To jest dobra odpowiedź, więc 3 punkty lądują na koncie Planety Sportu, no i Magmus nie pocieszył się za długo prowadzeniem. Już z powrotem Planeta z 2 punktami zaliczki.
3: 8-6 to jeszcze groźniejszy wynik od 5-1, więc mogą się mieć na baczność.
4: Możliwe. I to chyba już każdy odpowiedział na 2 pytania teraz.
1: Tak, jest
4: tak.
1: Szefie.
4: Dobrze. Więc zostawiamy was na chwilę z muzyką, a jeśli chodzi o wynik, który mamy na tablicy aktualnie, to 8-6 dla Planety Sportu.

0: Wracamy do rozgrywki na najwyższym poziomie. Planeta Sportu prowadzi 8 do 6 z magazynem muzycznym. Różnica skromna, dzieje się bardzo, bardzo dużo tutaj taktyki, strategie, plany i miłość, bo to jest Polska miłość. Właśnie. Właśnie, to miałem na myśli. Planeta Sportu,
1: nie skomentuję.
0: Planeta Sportu wybiera kategorię dla rywali.
1: Matematyka i kulinaria.
2: Tak,
1: matematyka i kulinaria.
0: O, karteczki już macie w razie co? To ile punktów?
1: To jest kartkówka?
0: Znaczy, no obliczenia co?
3: Dobrze się czujesz w liczeniu?
4: Beznadziejnie. Póki co dostaliśmy karteczki, napisałem sobie na nie myślałem, nic więcej.
0: Myślenie ma przyszłość.
4: Ja bym wziął za jeden, bo nam, póki co nam źle poszło. Chociaż dobra. Przegrywamy.
3: Nie, no trzy punkty. Sam mówiłeś, dobra, żeby dobra, Wojtek dobra, grał ofensywnie.
4: Dobra.
0: O, to będzie pytanie na liczenie.
4: I moja specjalność.
0: W związku z tym będziecie mieć więcej czasu, możecie, będziecie mogli go jeszcze w jego trakcie przedłużyć, więc na spokojnie. Już muszę je. Za trzy punkty, tak?
4: Tak.

0: Halo, gdzie podkład się o?
1: Zmarzł.
2: Kiedyś Andrzej Niedzielan mógł, to jest hipotetyczne, zjeść jednego dnia jagodzianka, gołąbka i cebulę. Dodaj i oblicz wynik, jeśli jagodzianka równa się liczba meczów Wojciecha Jagody na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Gołąbki równa się liczba sztów rożnych, które wykonał w Ekstraklasie Marek Gołąbek. Cebula równa się liczba asyst Marcina Cebuli w barwach Korony Kielce. To i generalnie trzeba, chodzi o to, żeby wszystko dodać tutaj, wszystkie części składowe. Czas, start. Proszę, długopisy macie, kartkę macie.
0: Pierwsza odpowiedź to jest dwa?
3: Twarze.
2: Tak, pierwsza odpowiedź to jest dwa.
3: Bez wiary.
1: Każdy lubi matematykę, nie?
0: Jagodzianka, gołąbka i cebula. Jagodzianek jest tyle, co meczów Wojciecha... On nie jest komentatorem?
4: Jest.
0: A grał?
4: On grał w piłkę. Czy grał w Ekstraklasie, to nie jestem pewien. Wiem, że on grał w jakiś egzotyczny, jakiś... nie grał w jakiejś Australii, czy gdzieś tam?
3: Chyba tam.
1: Grał w Polsce, w Legii Warszawa. Znaczy, grał,
3: no
1: to
3: ale nie podpowiada im Wojtek.
1: Ale to nie jest podpowiedź.
3: No,
1: jest,
3: bo mnie rozkłada, czy grał w Ekstraklasie, czy nie grał w Ekstraklasie.
1: Sam odpowiedziałeś wcześniej.
0: To musi być odpowiedź wyższa.
3: Nie, mówiłem, że grona. Dobra, nieważne.
0: Gołąbki, liczba rzutów rożnych. Nie wiem, kim jest Marek Gołąbek.
4: To też właśnie, no ciężko jest.
0: Ale Marcin Cebula był taki i wiem, że grał w Koronie Kielce. On chyba był średni taki, nie? W sensie lepszy niż gorszy.
4: Sufler odpowiedział, tak.
1: Miało, w końcu się udało puścić.
2: Pół minuty macie na obliczenia.
4: Odrzuciłbym odpowiedź A. I no, patrzę na pozostałe odpowiedzi, one są całkiem blisko siebie. I jak byłaś uczona, że jak nie wiesz, jaka jest odpowiedź, to co byś strzelała zazwyczaj na egzaminach?
0: Ja wiem, że na maturze największe prawdopodobieństwo jest na odpowiedź B.
4: No to dajmy może sekund. Odpowiedź B.
0: Dobrze.
4: No to odpowiedź B.
2: 42.
4: Tak.
2: No tak, już spieszę tutaj z wyjaśnieniem. 32 mecze, tyle zagrał Wojciech Jagoda na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Liczba rzutów rożnych Marka Gołąbka 0, ponieważ nie grał w Ekstraklasie. Cebula, liczba asyst Marcina Cebuli to jest 10, więc 10 plus 32 równa się 42. To jest dobra odpowiedź.
1: Ale...
2: trzy punkty
3: tak
2: padają
3: fart.
2: Na wasze...
4: Jaki fart? Czysta wiedza. Na tak szczerze, musieliśmy wiedzieć to, że...
0: Prawdopodobieństwo, to było... To
4: dokładnie, wiedzieliśmy, że...
1: To jest inteligencja.
4: Po prostu wystarczy nam to, że wiedzieliśmy, że Wojtek Jagoda grał w Ekstraklasie kiedykolwiek. Znaczy, że no wiesz, że był piłkarzem. Tyle wiedzieliśmy.
3: Powiedziałem się, Wojtek, a tak to by nie wiedzieli.
4: No.
3: To prawda. Pomagasz, że Wojtek jest sukcesem w naszej drużynie. Już bardziej w mojej, już nie ufam.
4: Wojtek jest kretem po prostu.
0: To jest ten szpindel. Dziękujemy za szpindel.
4: Dobrze, to teraz my wybieramy kategorię, zgadza się?
2: Zgadza
0: proszę
2: się.
0: Proszę o zaznaczenie trzech punktów, że wzięliśmy to pytanie.
4: A właśnie, żebyśmy tak, słyszeli tak, jeszcze tak ten wynik, bo chciałbym się...
2: 9 do 8 dla magazynu muzycznego.
3: Ach, nie słyszałem.
4: Walczymy.
0: Pięknie wygląda moim zdaniem kategoria nawyki i preferencje piłkarzy i sztabu Lecha Poznań, ponieważ
3: bierzemy
0: tam tylko zostaje...
3: A bierzemy raz dwa? Nie bierzemy,
1: nie,
3: dobra.
4: Oni są mocni.
3: Wojciech Urban
4: co, tak
3: powiedział, że nie.
4: 100% chyba odpowiedzi, jeśli chodzi o tę kategorię. Aha. Więc troszkę się tak jej obawiam.
3: Aha, wszystko. To nie wybraliśmy jej dla nas jeszcze.
2: Proszę spieszyć z decyzją.
0: No w sumie jak weźmiemy kulinaria i matematyka, to co najwyżej wyrównają.
4: No, to weźmy kulinaria i matematyka.
2: To przekażcie kartki i długopisy rywalom.
4: Żeby nie zgodzić. Masz Wojtek, masz tę kartkę z napisem myślałem.
1: Dziękuję.
2: Taki myśliwy jesteś.
3: Które Wojtek, za jeden czy za cztery?
1: Cztery? No jednak za jeden.
3: Też bym chciał za jeden.
1: To będzie... kurczę, no. Nie wolno tak.
4: Ale presa tłumu macie.
3: Nie no, za jeden, za jeden.
2: Dobrze. No to nie trzeba będzie akurat liczyć w tym za jeden, bo raczej nie. Kto ma więcej meczów rozegranych na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce? A. Kazimierz Matematyka. B. Bartosz Żurek.
1: Co? Jeszcze?
3: Kazimierz Matematyka czy Bartosz Żurek? Kto ma więcej meczów rozegranych w Ekstraklasie? Nie znam ani jednego i drugiego.
1: Ja pierwszy słyszę też o pierwszej.
3: Ale no stój, Żurek to jest takie nazwisko, bo jest taki
1: jestem
3: polityk z takim nazwiskiem.
1: Tylko.
3: No dobrze, ale mógłbyś taki... Ej, był taki piłkarz jak Bartek Żurek.
1: Sam?
3: Był taki piłkarz, mam nadzieję, że potem będzie mieć powiedzieć, gdzie on grał, bo ja go skądś kojarzę, ale Kazimierz Matematyka, no to mi się to brzmi absurdalnie jak dla mnie to nazwisko.
1: Tak wydaje, że jednak Bartosz Żurek może mieć więcej.
3: Ale ja kojarzę takiego piłkarza jak Bartosz Żurek, chyba gdzieś grał kiedyś w piłkę.
1: Ja też tak nazwisko kojarzę, że tak...
3: Zrozumiałem z tym Bartoszem Żurkiem?
1: Tak.
3: Tak, odpowiedź B definitywnie.
2: A rywale jakby odpowiedzieli?
0: Ja na przekór na,

0: Matematyka.
1: No, liczę na matematykę.
2: No, ale dobrze, że Planeta Sportu tak nie odpowiedziała. To jest dobra odpowiedź. Bartosz Żurek i mamy 9 do 9.
3: Czy można matematyka poznać... istnieje?
2: Nie, wymyśliłem go, ale... A Bartosz Żurek grał... grał w Legii Warszawa na przykład.
4: Widzisz, jak dobrze wiedziałem i wiedziałem, że Kazimierz matematyka nie istnieje. Za dobrze chyba znowu się mówi tak.
2: Bartosz Żurek tak z 3-4 mecze rozegrał. W Ekstraklasie jest też nie za wiele.
4: Muszę sobie podać, gdzie on grał dalej. Bo
2: pokolenie
4: pewnie...
2: Rafała Wolskiego mniej więcej.
4: Chcę zobaczyć, gdzie on grał dalej, bo obstawiam, że pytanie, bo pierwsza, druga liga, no ciekawe, ciekawe.
2: Co dla rywali?
3: Czekamy. Nawyki, preferencje.
4: Ale my możemy być tym dobrzy, bo my się znamy.
3: No to jest, tak, tak, tak.
4: Ja bym dał zgodę, układy i kosy, bo tego mogą nie wiedzieć.
3: Tak, no.
2: Za ile punktów?
0: Za 2.
1: No dobrze, weźmy 2, no.
2: Zgody, układy i kosy za 2 punkty. Z którym z tych klubów Polonia Warszawa miała zgodę w latach 1968-2017? A. Sandecja Nowy Sącz, B. Krakowia, C. Drukarz Warszawa. Już wklejam.
0: No, jakby miała zgodę z Krakowią, to by miała zgodę z Zechem.
1: No właśnie.
0: Zgadzało?
1: Nie kojarzę takiej zgody. Może ja jestem
2: element geopolityczny.
0: Ale może jednego miasta? Nowy Sącz, tak sączy tutaj mi.
1: Tak, no i 2017 to brzmi jak taki okres, kiedy Sandecja mogłaby zacząć istnieć w świadomości ludzi, więc wtedy Polonia mogła mieć taką zgodę z Sandecją, która niewiele znaczyła. Więc chyba ta Sandecja, no bo ta Krakowia to mi jakoś nie pasuje. Drukarz to w ogóle jest jakiś wydrukowany z ten pomysł. To jest jakiś szwindel tak zwanego redaktora Dziopo. Dziopowicia.
0: Myślisz, że istnieją ultrasi drukarza Warszawa, którzy mieli zgodę z Polonią?
1: Nie, myślę, że nie istnieją. Myślę, że nie istnieją. A poza tym, nie wiem, czy Sandecja, Nowy Sącz, ona nie ma takich czarno-białych barw?
0: Ma.
1: No to właśnie tak samo jak Polonia. No to może, lećmy, może to ich połączyło.
0: Lećmy na Małopolskę do Nowego Sączu.
1: Tak.
2: No powiem państwu, że Krakowia.
1: To naprawdę?
2: Zła odpowiedź, nie Sandecja Nowy Sącz też miała zgodę z panią Warszawa, ale zerwali w 2023 roku, a nie w 2017.
0: Kłócą się.
1: To niestety, to nie wiedziałem o tym, że Krakowia miała zgodę z Polonią.
2: Więc tutaj punktów nie ma, ale punkty może mieć Planeta Sportu, tylko musicie wybrać im kategorię.
4: A jest wynik remisowy nadal?
2: Jest wynik remisowy, cały czas 9 do 9.
4: To teraz będziemy wygrywać pewnie.
0: No, zobaczymy, jak dobrze policzycie. Proponuję kulinaria i matematyka.
1: O, świetny pomysł.
2: Podwajacie?
4: Nie.
2: No to już...
4: A to będzie trzeba chyba liczyć teraz.
2: Tak.
4: Teraz trzeba... i otwarte pytanie.
2: Trzeba będzie liczyć.
4: Ile znasz liczby, Wojtek?
3: Mało.
1: 6 i 7?
3: 6 i 7.
4: To są cyfry.
3: Ale uwaga. To
4: a, to już...
2: W sałatce jarzynowej.
4: O.
2: To jest element kulinarny. Znajdują się między innymi... majonez, marchew, por i jajko. Kucharz omyłkowo wrzucił tam jednak także kapustę i musi ją wyjąć. Dokonaj obliczeń, jeśli majonez równa się występy Dawida Majoneza dla Olimpii Poznań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Marchew równa się numer Filipa Marfińskiego z Lecha Poznań. Por równa się liczba meczów Aymerika La Porte przeciwko zespołom z Pawłem Dawidowiczem w składzie. Jajko równa się obecny wiek Janusza Jojko. Kapusta równa się liczba goli Bartosza Kapustki z tego sezonu. I już tutaj wam wklejam.
4: Widzę
2: oczywiście
4: pewną nieścisłość, bo Filip Marchwiński grał w Lechu z dwoma numerami.
2: To ten, z którego najbardziej kojarzysz?
4: No, z dwoma kojarzę. Nie wiem, no z jednym strzał pierwsze bramki, a z drugim
2: to powiedz,
4: odchodził.
2: To ja powiem...
4: Ten większy, ten mniejszy numer?
2: Mniejszy.
4: Dobra, ten mniejszy, okej. Okay. No, ja... Wojtek, no, stój.
2: Możecie przedłużyć czas.
4: Dawid Majonez na pewno nie grał w piłkę.
2: Mówię, że możecie sobie przedłużyć czas do 2 minut.
4: Dawid Majonez jest abstrakcyjny.
3: Jest abstrakcyjny, dokładnie.
4: Marchewa grał z dziesiątką w Lechu.
3: Grał.
4: To zapisuj. Marchewa dziesiątka. Ja Emerick Laporte. No stój, no o, gdzie on mógł grać na
3: w sensie
4: tego?
3: Laporta. Laporte nie grał z tym. Nie mógł grać przeciwko drużynom z Pawłem Dawidowiczem, bo nigdy nie grał we włoskiej
4: lidze. Ale mógł grać w kadrze Hiszpanii.
2: Możecie się pomylić o 10.
4: A Dawidowicz był na Euro 21?
3: Chyba był.
4: To tam mógł grać w pierwszym składzie?
3: Nie.
4: A kto wtedy grał w obronie? Glik, Bereszyński, Glik
3: i Bednarek.
4: Bednarek po lewej obronie, to był fajny eksperyment. No to czyli, ale mógł tam grać czy Dawidowicz?
2: Przepraszam, dodam, że możecie się pomylić o 10.
4: Dobrze, mógł wejść z ławki. Dobra, to i tak to jest 1 albo 0, to nie jest duży problem, no.
3: Okej.
4: Okay. Jajko, kim jest Janusz Jajko?
3: Janusz Jajko to był bramkarz GKS-u Katowice, taki dosyć znany i ruchu Chorzów, w latach 80-tych, 90-tych.
4: Czyli nie może mieć lat? Zauważyłem 60.
3: Wydaje mi się, że on ma koło 60-ki, 70-ki.
4: To zapiszemy 67 lat. I zamiast ty jest kapusta. No i ja strzelił. Z 1?
3: 2 chyba, 2 albo 1.
4: Czyli Marchiński 10, 0. Dobra, teraz jak to będzie obliczenia?
2: 3 sekundy, przedłużamy,
4: bo ja będę rozliczył. A to trzeba dodać czy odjąć wszystko?
2: Musicie wywnioskować z treści pytania.
0: Pomnożyć.
3: No skoro wrzucił tam omyłkowo kapustę i musiałem wyjść, no czyli odejmować chyba.
4: No to kapustę tylko mamy odjąć. Czyli majonez liczymy, czyli 0, 10, 77, 79 odjąć, nie, 77, 75 mi wychodzi.
3: Ja nie umiem liczyć, ale dobra.
4: No tak mi wychodzi, 75, no tak na oko.
3: Okej.
4: No tak na chłopski rozum, chyba że uznamy, że ma...
2: 5 sekund, 5,
4: dobra, 75.
3: 75.
2: Strzał w dziesiątkę, 75 dokładnie.
0: A mogliście podwoić.
4: A czy moja dedukcja była dobra i zgadliśmy z każdą liczbą? W sumie to wątpię.
0: To był świnter piasnego.
2: Majonez 0, tak. Marchwiński 10,
4: tak.
2: Laporte 1 na euro. I Janusz Jojko chyba 66.
4: To by się zgadzało.
2: Minus 2, 75.
3: Wow. No jednak, ale dobrze Jojkę pamiętałem, że on taki już taki starszy dziad, ale do końca. Pozdrawiamy pana Janusza oczywiście, legenda ruchu Chorzów i GKS.
0: Kim jest Dawid Majonez?
2: On też nie istnieje. Ale mam nadzieję, że kiedyś będzie taki piłkarz. Tak nazwę swoje dziecko.
3: Znamy się Mowita i domyślamy się, że raczej jak ktoś ma na nazwisko majonez albo matematyka, to chyba nie istnieje.
2: Moi ulubieni piłkarze. Dobrze. Teraz chyba jeszcze po jednym pytaniu, nie?
4: Chyba tak.
2: To pytanie dla muzycznych przyjaciół.
4: Kategoria...
2: Ale dodam, że wynik 13-9 dla...
4: Może przyśpiewki kibicowskie, chociaż tak samo mają rzeczy przeróżne z pucharów europejskich.
3: Ja
4: tak samo...
3: chyba jednak rzeczy przeróżne.
4: Możemy dać, bo mało tego było dzisiaj. Na razie.
1: Spróbujmy może za 4, tak o tym
0: nawet pośle. Za 4, ja myślę.
1: Tak. No, oni teraz lubili za 4, więc ja bym troszkę wiesz...
0: Europa da się lubić, to jest fajny
1: tak, kierunek. Europa da się lubić, to zobaczymy, czy bardzo ją lubimy.
2: Dobrze, za 4 punkty to będzie pytanie historyczne. Bo europejskie puchary, tak? Mhm. Tak. Jaki wielki klub z Lig Top 5 gościł ŁKS Łódź w eliminacjach do Ligi Mistrzów w 1998 roku? No i to jest pytanie otwarte, więc musicie sobie sami przekminić. Czas start.
1: 98 roku.
0: Z Ligi Top 5.
1: Tak, z Ligi Top 5.
0: No raczej Francja to nie była, bo oni i tak tam są cięcy.
2: Chodzi też o klub, a nie kraj, to tak.
4: Wiesz, to kraj gościnny.
3: Taka bo to samo.
0: No Francja raczej to nie była, mówię.
4: Wszystkich
0: no.
4: Francuzów.
2: Czy macie wciąż opcję przedłużenia czasu, jak coś?
1: Ale dobrze, jeszcze macie ale pół minuty. Jeszcze, na razie jeszcze pomyślimy. Jakoś żaden angielski klub mi do tego nie przychodzi, żeby jakoś to połączyć. Włoski
0: też
1: nie bardzo.
0: Z panami grają.
1: Właśnie nie wiem, dlaczego mi przychodzi do głowy Barcelona, ale jakoś tak...
0: Kontra ŁKS? Może?
1: Ale... W 98 roku
0: wielki klub. Wielki klub.
1: A to jest wielki klub.
0: Bayern raczej roku, nie, Borussia raczej nie.
1: W 98 roku myślę, że mogli grać jakieś.
2: Przedłużacie? Dobrze.
1: W 98 roku wydaje mi się, że oni mogli grać jednak w takich eliminacjach do Ligi Mistrzów, bo to jest wielki klub, ale czy wtedy w 98 roku był aż tak wielki? To jeszcze jest przed erą, powiedzmy, prime'u tej drużyny.
0: Ale Barcelona, ŁKS Łódź brzmi jednak mniej najbardziej prawdopodobnie, jak biorąc jakieś wszystkie kluby pod uwagę.
1: Tak, no jak myślę, że jakiś Inter, ŁKS, to jakoś to jest nie bardzo, nie?
0: Ale Barcelona tak dźwięczne takie jest, no.
1: No, ja bym powiedział, że Barcelona.
0: To musi być prawdziwe, więc Barcelona.
1: Tak.
2: Koledzy zają odpowiedź?
4: Ja nie, ale
3: ja
4: Wojtek
3: znam,
4: chyba tak.
3: Ja znam, ale póki co się wstrzymam i nie chcę jej... Powiem po odpowiedzi twojej, czy zdobyłem.
2: Zła odpowiedź. Manchester United.
3: Tak,
4: a to
3: tak,
4: Wojtek
3: tak,
4: wiedział.
3: Tak,
1: to nie brzmiało mi to. No, nie jest takie dźwięczne po prostu to nazwa.
2: No nie jest. Sir Alex Ferguson przyjechał
3: Tak.
2: I mu się nie podobał stadion.
4: Czemu?
0: Przed remontem był, teraz jest ładny.
2: Tak, wiem, byłem.
3: Nie, ładny, jako stadion ale... UKS-u to wtedy chyba była jedna z większych ruin.
2: Była to straszna ruina, ale dzięki temu podobno UKS Łódź był w stanie zremisować na tym stadionie, no bo UKS umiał grać na takich stadionach, a Kopacze z United, którzy potem wygrali Ligę Mistrzów w tamtym sezonie.
4: Kopacze z United.
2: Nie znali, nie poradziliby sobie w deszczowy wieczór w Łodzi. Więc...
3: Deszczowy środowy wieczór.
0: A jesteś pewien, że wtedy padał deszcz?
2: No nie, ale
3: to
2: chodzi
3: było
2: tak...
3: lato, ale tutaj... mogło padać.
2: Mogło. Latem pada często w tym kraju.
0: Deszczowy wieczór, to tak wiesz.
3: No.
0: To ważne.
2: Rywale teraz odpowiadają, wybieracie im kategorię. Parę zostało jeszcze.
0: Ja myślę, że jak trwoga, to do nawyków i preferencji piłkarzy iść to będę Poznań.
4: Jedziemy, no właśnie na fali, podbijamy.
0: To jest dla nich mocna kategoria, ale dobra, spróbujemy. Nie, za cztery to może...
3: Jesteś pewny? No dobra, okej. Szczerze podbijmy.
4: No podbijmy i pewnie zrobimy 0 punktów, ale...
3: No
4: to
3: pewnie
4: do...
3: tak, ale to ale zero, możemy spróbować.
4: 0 razy 2 to nadal jest 0.
2: Potencjalnie możecie mieć 8.
4: O, to więc... prawda, a minimalnie 0.
2: Jaki jest ulubiony wykonawca muzyczny Alahiara Sayad Manesha? To jest pytanie.
4: A skąd ja mam to wiedzieć?
2: No jest, to można znaleźć ta informacja
3: ja
2: w internecie.
3: Ja wiem, że on jest fanem anime, to na pewno. Ale jakiej muzyki?
4: No, a może jakiś taki zagraniczny?
3: Jakaś podpowiedź może coś?
4: Ja nie przyjmę
2: podpowiedzi. Nie można, no ja też no, nie daję.
4: No słuchaj, no wątpię, że to była Justyna Steczkowska na przykład.
3: No na przykład, ja myślę, że też nie jest to raczej żaden polski raper typu Kuki, chyba jednak.
4: No Kuki to raczej na pewno nie. A angielscy, amerykańscy? Frederic Chopin?
2: Pół minuty.
3: Nie, ale ja bym poszedł w jakiś taki pop, nie wiem dlaczego. Nie wiem, na przykład ABBA, coś w tym stylu. On mi pasuje do takiego, on lubi anime, on lubi takie rzeczy mało piłkarzowe, ty, że wiecie, że nie rap i tak dalej. No to nie jest...
4: To może muzyka klasyczna?
3: Nie, klasyczna też nie. Mi się wydaje, że to jest 10 taki...
2: 10 sekund.
4: Dużo punktów straciłem.
3: A ja bym strzelił w ABBA.
4: No to niech będzie ta ABBA.
2: J. Cole.

0: Chyba teraz przy okazji tej tury pytań to trochę mniej dobrych odpowiedzi niż wcześniej, chyba po obu stronach. Tak więc zapraszamy za krótką chwilę. My odpoczniemy.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Znamy się tylko z Widzewa, tak by mógł zaśpiewać Rafał Dobrzycki.
1: Robert.
0: Zawsze mylę tego imienia.
2: Rafał też był jakiś Dobrzycki, pamiętam chyba.
0: Mógł być.
1: Nie znam wszystkich Dobrzyckich na świecie.
0: Zespół...
3: A znasz wszystkie przypiewki na świecie?
1: Chyba tak.
0: Zespół Turba Duży, czy tam niektórzy... w pewnym filmie został ten zespół nazwany Turba Duży z Krzysztofem Krawczykiem i pewnymi tam śladami na stole.
2: Tam wszyscy znają tylko jednego zawodnika z tej drużyny.
0: Którego?
2: Krzysztofa Krawczyka.
0: może tak być. może tak być. Bieramy teraz Planeta Sportu wybiera kategorię dla Magmuza.
1: Co, Wojtek, proponujesz? Może związki.
2: Związki, no.
1: Artura Rojka z polską piłką kopaną.
2: Tak.
0: Dobrze, przypomnę, że już wszystkie drużyny wyczerpały bonusy. Wszystkie. Więc już nic
1: tylko
0: nie
1: tylko po jednym było.
0: No po jednym.
2: Czyli wyczerpały.
1: A jeszcze był czas, to dwa.
2: No. A, okej.
1: Okay. A telefon do przyjaciela?
0: Nie ma przyjaciół.
2: A czy nasz przyjaciel jest lekko niedostępny w Albanii, chyba tam za ceginą, więc no.
3: A kim mówisz?
2: No nieważne.
1: Chodzi o...
3: Roch
1: nie zaginął podobno.
0: Związki Artura Rojka z polską piłką. No i będziemy sobie czas w obszarze piosenki, o której wcześniej rozmawialiśmy. Z kim Artur Rojek nagrał piosenkę promującą Ekstraklasę Prosta Rzecz w 2005 roku? A. Januszem Panasewiczem i Katarzyną Nosowską. B. Agnieszką Chelińską i Katarzyną Nosowską. C. Krzysztofem Grabarzem Grabowskim i Katarzyną Nosowską. Już tutaj wrzucam
3: na
0: pytanie.
3: Na początku chciałem powiedzieć, że Katarzyna Nosowska brzmi podejrzanie, ale z każdej odpowiedzi. Grabarz jest bardzo poznańską postacią. Reszta jest bardzo warszawska.
4: Chelińska nie jest przypadkiem kibicką Warty Poznań? Tak mi coś świta.
1: Chodziła na mecze.
2: Ona na różne mecze chodziła.
4: Kiedyś chyba może. Tak coś kojarzę, jakąś wypowiedź, że mówiła, że lubi Warty Poznań. W 2005 Chelińska może być już i to może być taki pierwszy...
3: Ona wtedy nie była jeszcze taka skomercjalizowana, wiesz? Panasewicz zawsze dobry.
0: Pół minuty.
3: Grabarz jakoś tak mi z
4: też
3: tej,
4: nie pasuje
3: z tej
4: mi ten,
3: piżamy porno tak średnio.
4: Nie pasuje mi ten Grabarz. Chyba albo Panasewicz, albo Chelińska.
3: Ale jak mówisz, że ma związki z piłką, ty dzisiaj masz same dobre pomysły, tak więc...
4: No tak, tylko czy 2005 to już może być ten okres, powiedzmy, tej bardziej komercyjnej Chelińskiej?
3: Ona dopiero 2008, tak wziąłem w Panasewicza poszła.
4: No co dobra, dajmy Panasewicza.
0: Jak odpowiedzieli rywale?
2: Ja...
1: Nie wiem.
2: Ja powiem tak, że na pewno Nosowska, no bez każdej odpowiedzi i Grabarz.
0: Dobrze byście odpowiedzieli. Katarzyna Nosowska i Grabarz.
2: Czy przede wszystkim dlatego, że ja tą piosenkę słyszałem wielokrotnie i po prostu no nie da się pomylić głosu Grabarza z nikim innym.
4: To jest ta kwestia właśnie, że Wojtek powinien być w dziale muzycznym. Jednak.
2: Będę, kiedy.
3: Zapraszamy na rekrutację 17-18 października.
2: Pomyślimy.
3: Spotkacie nie tylko Wojtka, ale również wielu innych osób ciekawych. Dołączajcie do Meteora.
0: No róbcie tak, róbcie. Dobry pomysł całkiem i w ten sposób kończymy związki Artura Rojka z polską piłką. I nie dopisujemy żadnych punktów, a jeszcze bym poprosił osoby z tam na realizatorce ewentualnie o to, żeby tą piosenkę w jakiś sposób dorzuciły. Ona ma tytuł Prosta Rzecz.
2: Tak.
0: Jest dostępna na YouTubie, jest zabawna całkiem.
3: No faktycznie tytuł Prosta Rzecz to by było 1-0. Głupi jesteś.
2: No tak. Znaczy, ta piosenka, ona często też, mam wrażenie, nie wiem, leci właśnie jak jest Ekstraklasa, nawet mimo, że już minęło 20 lat gdzieś, no to ona tak jakoś, nie wiem, przynajmniej dla mnie się zawsze kojarzy.
0: Tak, ma swój klimat. Nie jest wybitna, ale ma swój klimat. No i teraz Magmus wybiera kategorię dla rywali.
3: Ja bym poszła w zgodę układy i kosy. To nie jest idealna opcja, ale wydaje mi się, że...
4: Dobrze.
3: Najwięcej jest tutaj do stracenia, tak?
4: Okej.
0: Zgody, układy i kosy za 3 punkty, gdyż tak już zostało. Uwaga. Star Stalowa Wola posiada imponującą zagraniczną zgodę. Co to za klub? A. Liverpool, B. Atletico Madryt, C. AC Milan, C. Inter Mediolan, D. AS Monaco.
1: Jakiś klub Atletico grało mecz.
2: Atletico ma z ruchem zgodę.
1: Tak, to odpada.
5: Pokaż mi tylko.
2: Tak, tak, już.
5: Pytanie w Bartku.
1: Liverpool.
2: Myślę, że nie.
1: Ej, mi się wydaje, że Inter może być, bo też to jest kiedyś mi. No. Ale nie jestem pewien, ale kiedyś mi coś takiego właśnie mignęło. Inter ma jakąś zgodę z polskim klubem, ale czy to będzie Sassuolo, jest to szansa. Monaco mi się nie kojarzy.
2: Monaco w ogóle pewnie, nie ma za bardzo trasu.
1: Monaco przyjechało teraz do Polski i nic nie było głośno, żeby będą ich sprzedać kibice za starowej
2: tak.
1: woli.
2: Myślę, żeby w ten Inter strzelał.
1: Liverpool chyba mi się wydaje, że nie.
2: Nie. Atletico no to ruch.
1: Tak. No mi się wydaje, że ten Inter może, no? dedukcji faktycznie Inter może być.
0: To, definitywnie?
1: Tak, C, Inter, Mediolan.
0: Rafał, tak widziałem, że rozłożyli ręce, jakby znali odpowiedź na to pytanie.
3: No, znamy i jest to odpowiedź Inter. Nawet podam ciekawostkę. Kanye West kiedyś nagrywał teledysk z ultrasami Interu i pokazali na teledysku flagę w stali Stalowa Wola.
0: Tak, kolejny wątek muzyczny w naszym quizie. Tak jest, to jest dobra odpowiedź. 3 punkty.
2: Szczerze,
0: dla fanicy sportu.
2: Jestem pod wrażeniem. Ja nie spodziewałem się, żebyś wiedziała tak jeszcze.
1: Ale było coś, też przymignął kiedyś tam na Facebooku, że faktycznie był ten teledysk i była stasowa.
2: No, ale szanuję za tak. Dziękuję. Głęboko wiedzę.
0: O, i to jest kół właśnie z kulturą. Szanujemy się, promujemy. Dziękuję. Postawy fair play. A wynik obecny to 16-9 dla Planety Sportu. No i teraz Magnus wybiera kategorię dla swoich oponentów.
1: Nie, to my wybieramy kategorię dla swoich oponentów. Może też za jeden punkt, żeby już tak nas nie gonili zbytnio, ale są tutaj dwie za jeden punkt. Ja bym dał te rzeczy przeróżne z europejską piłką. No,
2: tak.
3: Co się dobrze czujemy w tej kategorii.
4: No, za trójeczkę może dajmy.
0: Trójeczka?
4: Dobra. Spróbujmy.
0: Rzeczy przeróżne z europejskich pucharów za 3 punkty. Już coś, czytam to pytanie. W marcu 1996 roku boisko Legii Warszawa było zamarznięte, a nadchodził mecz Ligi Mistrzów z Panathinaikosem. Czego nie użyła Legia Warszawa do podjęcia próby odmrożenia płyty murawy? A. 200 żołnierzy, B. mocznika, C. 5 ton soli, D. zapasów piasku gromadzonego przez zaprzyjaźnionego z Legią działacza Petrochemii Płock.
1: Przepraszam.
4: Tak. Tak. To przede wszystkim było bardzo dobre decyzje, że mam to pytanie.
2: Luźne pytanie tak zwane.
3: 5 ton soli brzmi możliwe.
4: Tak.
3: Mocznik?
0: Pomimo czego nie użyła jest pytanie.
3: Mocznika by użyli i z tym zapachem by wyszli na mecz?
4: Myślisz?
3: Ale to brzmi tak absurdalnie jak na Legię Warszawa i 96 roku, więc chyba to zrobili.
4: Zapasy piasku gromadzonego przez działacz Petrochemii.
3: To brzmi jakby ty zmyślił ziemowy.
4: No troszkę tak.
2: To pewnie był Dawid Majone.
3: Ja bym przyszła o Dawida Majoneza, wiesz?
2: Dawid Majonez.
4: 20 żołnierzy odmrażały na boisko. Dobra, dajmy odpowiedź, jak Dawid Majonez.
0: Definitywnie?
4: Tak.
0: Rywal, też by tak odpowiedzieli?
1: Nie wiem, bo mi się wydaje, że...
2: Ja bym odpowiedział, że mocznika raczej, no bo to brzmi, kurczę, troszeczkę śmiesznie.
1: Mi się wydaje, że 200 żołnierzy mogło jeździć tutaj do tego Płocka po te zapasy
2: byli
1: piasku.
2: Byli ci żołnierze, bo kiedyś widziałem taki materiał archiwalny, jak tam stali.
1: Ale to wozili ciężarówkami ten piasek z Płocka.
2: Tego nie wiem,
1: działacza.
2: Ale byli tacy żołnierze jeszcze w takich PRL-owskich tych mundurach i tak kopali tę ziemię, nie?
1: Ciekawe, skąd ten działacz miał tyle piasku.
0: Magazyn muzyczny odpowiedział dobrze. Zapas piasku wymyśliłem faktycznie.
2: Okej, czyli użyli mocznika, to jest bardzo ciekawe.
0: Tak, użyli mocznika, to jest bardzo też ciekawe. Dość właśnie interesująca historia. Mówiłem faktycznie, no, boisko Legii było zamarznięte bardzo, bardzo, bardzo i było 200 żołnierzy, było 5 ton soli, no i był ten mocznik, bo też miał właściwości rozmrażające. I przyszedł ten mecz i nawet bramkarz Legii Warszawa, nie pamiętam, już to wtedy bronił, ale się skarżył, że obrzydzało go, jak musiał się rzucać na tą murawę, bo no waliło strasznie, to było na meczu Ligi Mistrzów w Warszawie w latach 90.
1: Po prostu trzeba było tego działacza z Płocka znaleźć, tylko ten piasek jechać, no.
0: Więc 3 punkty.
2: Nie, ale ten mocznik był tak absurdalny, że nie wymyśliłbym.
1: Ale no w sumie piasek nie odmraża, nie?
2: No piasek...
3: piasek tam... No na pewno wysypują na ulicę.
2: Ale piasek, no, jak jest lód.
1: No w sumie dobra, chyba
2: chodniku,
1: odmraża,
2: nie?
1: Dobra, to jednak
3: bardziej sól, ale
1: głupi
2: piasek. Sól też, ale piasek też, no.
0: 16-12 mamy na tablicy i teraz pytanie dla Planety Sportu. Kategorię proszę wybrać, do rywali.
4: Wiesz co, Jola, teraz taki dział rozkminki, tak zwany. O. Mamy 4 punkty straty, nie?
3: No ja bym wybrał rzeczy przeróżne, żeby no właśnie, oni żeby, na pewno mieli mało punktów.
4: Żeby mieć może szansę, żeby może te przyśpiewki jakimś tam cudem wyrzeźbimy. A może z rzeczy przeróżnych się Wojtek pomyli i Maciej się pomyli.
6: Teraz jeden punkt?
1: Każą mówić defensywnie.
4: Mogą się pomylić, mogą się defensywnie, ale tak się pomylić.
2: Powinniśmy ofensywnie dla tego zrobić.
3: Przypadki chodzą po ludziach.
0: Czyli tak, rzeczy tak. przeróżne, tak?
4: Tak.
0: Pytanie za jeden punkt, czyli tylko dwie odpowiedzi.
3: Jeszcze jest runda finałowa.
0: Do wyboru, tak jest. No i pytanie brzmi tak. Który klub znajduje się wyżej w klubowym rankingu UEFA? A. Legia Warszawa, B. Lech Poznań.
2: Czas na Lech teraz to wyprzedził.
1: Ranking pięcioletni, warto pamiętać.
2: Lech wyprzedził.
1: No, Legia grał w ciągu ostatnich 5 lat w Lidze Europy.
2: To prawda, ale tak mi się wydaje, że no, coś czytałem.
1: Ale też daleko w Lidze Konferencji.
2: Słucham?
1: Też daleko byli w Lidze Konferencji.
2: Tak, ale tak jakoś
1: dobra,
2: mam wrażenie.
1: Dobra, Wojtek, ufam tobie. No.
0: Definitywnie?
1: Tak.
2: No dobra.
0: Rywale, jakby odpowiedzieli?
4: No chyba też bym Lecha powiedział.
3: No, ja Legii nigdy nie wybiorę, tak więc.
0: Tak, dobra odpowiedź. Lech Poznań niedawno wyprzedził. Lech jest 71, Legia 73.
1: Blisko.
0: I jeden punkt ląduje na koncie Planety Sportu. Mamy 17 do 12. Zostały dwa pytania z rundy zasadniczej, z kategorii przypiewki kibicowskie, więc wrócimy i będzie śpiewająco.

0: do zdobycia jeszcze 5 punktów, więc więc Planeta Sportu będzie prowadzić przed finałem. Mamy 17 do 12, ale wciąż są emocje, bo w finale również można wygrać albo przegrać.
1: Jeszcze wszystko można przegrać.
0: Wszystko można przegrać i wszystko można wygrać, jak najbardziej. No i teraz Maciej i Wojtek wybierają kategorię dla rywali.
1: Ona się już sama wybrała, panie redaktorze prowadzący.
0: A, przepraszam, faktycznie. Tak odruchowo powiedziałem. To po prostu zespół muzyczny wybiera, za ile punktów odpowiada.
2: Odważnie, za 4 punkty.
1: Aj, szkoda.
3: Szkoda, ja bym jednak za jedną się spodziewał.
4: Zrobiliśmy tutaj dedukcję strategiczną, że nic nie stracimy za 4, więc...
1: No gdybyśmy się rozkłócali trochę szybciej, Wojtek, to byśmy teraz mogli mieć wszystkie punkty na świecie. Ale że graliśmy defensywnie, to wiesz.
3: Mogłem się też wcześniej urodzić, to byśmy mieli więcej punktów.
1: To akurat chyba
4: no, jest nie da się ukryć.
1: W tym quizie. Ale nie wiem, może...
0: Za 4 punkty, tak?
2: Tak.
0: To pytanie oczywiście otwarte. Jakie słowa przewijają się w refrenie hymnu Brookbeth Termaliki Nieciecza? Czas start.
1: Ale to wszystkie słowa?
0: Nie ma ich zbyt wiele.
4: Brookbeth, tak strzelam. Co na to?
2: Coś o słoniach bym powiedział. Bo to nie ma takiego słonika jako maskotkę.
4: Dawaj słoń.
2: A może to Brookbeth i taki wiesz, jak słoń tak trąbi. Brookbeth taki...
3: Trąbi zespół kombi.
2: Tylko nie wiem, czy to można udać jako słowo, ale chyba...
0: Pół minuty.
4: To ja strzelę Brookbeth i słoń.
2: Tak, Brookbeth i taka trąba słoniowa. Taki dźwięk.
0: Definitywnie?
2: Tak, definitywnie.
0: Bo refren hymnu brzmi Termalika, Brookbeth. I wystarczyło te słowa powiedzieć i byście mieli 4.
4: No to 2-3 mieliśmy. To
2: a, musieliśmy podać dokładnie w tej kolejności, że Termalika, Brookbeth?
0: Nie, to dowolnie, ale Termalika, Brookbeth musiało być.
2: No ale...
0: No możecie się pytać rywali o punkty. Czy możecie pójść na kompromis?
1: Możemy dać wam połowę punktów, czyli 2.
2: No dobrze, za to masz. Dziękuję.
1: To w ogóle jest za skandal, że ktoś daje w hymnie słowa, czy się nazwę swojego sponsora. Co jak sponsor dojdzie?
0: Ale tam jest właśnie, to jest klub tego sponsora całego, więc, ale no znakomity jest ten film. Jest dużo odniesień do sponsora, na przykład polska firma, polska wioska, jakieś takie rzeczy się tam przebijają.
1: A to jest AI, czy nie?
0: Nie, no to jest stary chyba.
3: On ma z 15 lat już.
4: To jest dzieło polskiej muzyki.
1: To sobie posłucham przed spektaklem dzisiaj.
3: Prawie jak słynny hymn Górnika Łęczna, który nagrał Krzysztof Cugowski, przypominam.
4: Śpiewał go niegdyś Wojtek Piela.
2: I Wojtek Piela
0: też. Tak.
3: Ja zawsze śpiewam przed snem.
1: Dziwne.
0: 17 do 12 wciąż dla Planety. 17 do 14, przepraszam, bo 2 punkty dostaliście. W drogą kompromisu. Zobaczymy, czy ta uprzejmość się popłaci, czy przez nią przegracie na przykład. Zobaczymy. Jeden pytanie przyśpiewki kibicowskie za 1 punkt. To nam zostało. No i już je czytam, co mi zostało. Górnik Zabrze, kocham cię. To przyśpiewka wykonywana w rytmie piosenki A Heaven is a Place on Earth, B Yellow Submarine. Czas start.
3: Górnik Zabrze, kocham cię, jestem z tobą, wygrasz ten mecz. Heaven is a place on earth.
1: Nie znam ani tej
3: idei. A ja znam tą piosenkę do tego
0: tytułu. Rywale też by tak odpowiedzieli?
4: No tak zaintonowane brzmi bardziej jak Belinda Carlisle, no.
0: Tak. To jest dobra odpowiedź.
1: A to znasz te piosenki wiedzowanie? Ho, ho, ho, tak już znasz, że nie zgodniliśmy.
3: Co?
0: Zgodliście, dobrze.
3: A zgodliśmy. Tak. Aha, ja się powinieneś przeprosić, nie wolno tak mówić.
1: Przepraszam Wojtka Piasnego, powtarzam, przepraszam Wojtka Piasnego, nie będę go całował.
0: 18 do 14 przed finałem. I finał sobie zrealizujemy teraz. Przypomnę, że w ramach finału wyjdziecie stąd wszyscy. Znaczy jedna drużyna może zostać, druga wyjdzie i dostanie kuratora. Sprawdza uczciwość, korzystając z tego, że tyle osób przyszło dzisiaj do radia. Kartki się przydadzą, więc macie jakąś wolną tam?
1: Tak, dziękujemy. Się podzieliliśmy.
0: Podzielcie się też długopisami, sprawdźcie, czy piszą. Pytanie będzie dostępne w myśli, chociaż lepiej, żebyście sobie zapisali, może.
1: Na kartce, to jest normalnie jak w szkole. I pierwsze pytanie.
0: I podczas, gdy będzie leciała tutaj muzyka na antenie, będziecie mieć ich czas, żeby się zastanowić spokojnie, we dwójkach, w oddzielnych pomieszczeniach.
1: Z kuratorem.
0: Z kuratorem. Wpisać odpowiedź na to pytanie. I napisać również, ile punktów jakby zostawiacie do tej puli. I łączna liczba punktów z puli oczywiście trafi do zespołu, który odpowie poprawnie. Jeżeli oba odpowiedzą poprawnie na to pytanie, to podzielimy na dwa.
2: A ja mam tylko pytanie do Wojtka jeszcze.
5: Co?
2: Czy po zwycięstwie planujesz wybrać jednak dzisiaj McDonald'sa, czy Ministerstwo Wódki Śledzia?
5: Do jednego i drugiego i jeszcze do pomidora.
4: O proszę!
0: Tak zwany hat-trick klasyczny.
5: Klasyczny.
1: A jutro zajęcie na ósmą.
5: Na ósmą zajęcia.
1: Cenie dla słabych.
4: A w jakiej kolejności?
5: Najpierw ministerstwo, potem McDonald's, a potem pomidor.
4: Okej. Rozbiłeś bank.
5: Dziękujemy. Oczywiście jedzenie w środku, żeby było dobrze.
2: Rozumiemy, Wojtku, rozumiemy.
0: Uwaga. Pytanie brzmi tak. Proszę na razie nic nie odpowiadać, nic nie mówić, bo to będą kary ogromne.
5: Jakie?
1: Straszne. Z kwalifikacją na 2 lata w zamieszaniu.
0: Będzie tylko Magnus przychodził wtedy na quizę, jak będzie odpowiedź. Dokończę zwrotkę piosenki Grzegorz Piechna Song. Już mówię, co trzeba dokończyć. Halo, halo. Bramkarzom przed nim ciągle jest wstyd.
4: Poproszę o powtórzenie wersów.
0: Halo, halo.
4: Dziękuję.
0: Bramkarzom przed nim ciągle jest wstyd. Strzela jak nikt. I ostatni wers musicie dokończyć i podpowiem, że to są trzy słowa. Ciągle jest wstyd. Przed nim ciągle jest wstyd.
1: Ciągle jest. Tak chwalnie pisze.
0: Halo, halo, bramkarzom przed... Jak ktoś słucha, to jest, musi być okropnie się czuć. Halo, halo, bramkarzom przed nim ciągle jest wstyd.
1: A jest taki program w TVP, tak to leciało i tam mówią, ile słów trzeba podać.
0: Strzela jak nikt. No powiedziałem, że 3. Aha. Z wykrzyknikiem.
1: Halo, halo, bramkarzom przed nim ciągle jest wstyd. Strzela jak nikt.
0: Tak, i trzeba dokończyć wers.
5: A, ten ostatni, tak?
0: Tak, tak, tak.
5: Okej, dobra.
0: I oczywiście napisać, ile punktów zostawiacie, więc wszyscy zapisali? Mhm. Wszyscy są gotowi, żeby udać się...
5: Tak. Macie ile punktów dać, bo w sumie...
0: Ale nie możemy teraz powiedzieć, bo będzie dyskwalifikacja.
5: Aha, to nie wiedziałem.
0: To punkty będziemy odkrywać, jak już przyjdziecie tutaj.
5: Okej, to jest na razie
0: też tak, spokojnie.
4: Kara będzie taka, Wojtek, że jedno miejsce będziesz musiał skreślić.
1: Trzy słowa, żeby się upewnić.
0: Trzy słowa.
1: Po angielsku three words.
0: Dokładnie.
5: Jak telewizja Republika.
0: Dokładnie tak. Więc który zespół chce mieć kuratora, który nie będzie mną?
1: My możemy wejść z Wojtkiem.
5: Dobrze.
1: A se wybieram kuratora?
0: Kuratorem będzie Michalina Dobaczewska.
5: Okay.
0: I dobrze. Bartosz Łęczyk we dwójkę.
1: Dwóch?
5: A po co we dwóch?
0: No bo jeden będzie asystentem.
2: A ty nie masz asystenta.
0: No ja w zasadzie razie co Lenę Czerniak zawołam. więc proszę o muzykę, zaraz wracamy i dokonają się rozstrzygnięcia.
6: Radio Meteor.

0: wracamy. Znalazłem w ogóle nagrodę drugą. Poza piekielną musztardą jest też zapach polski.
1: Ja poproszę.
0: Więc, jak wygram oczywiście. Jak już są dwie nagrody, to zespoły będą mogły się podzielić między sobą, co wybiorą. A teraz przechodzimy do rozstrzygnięć. I tutaj pytanie dotyczyło piosenki Grzegorz Piękna Song. Również będę wdzięczny, jak ją sobie też dodamy do posłuchania później. Też przez Jutomba, tak zwanego YouTube'a. I jak piszecie Grzegorz Piękna Song, to będzie. Na pewno od razu się domyślicie. Pytanie finałowe brzmiało: dokończ zwrotkę piosenki Grzegorz Piechna Song. Halo, halo, bramkarzom przed nim ciągle wstyd, strzela jak nikt. Najpierw proszę informację, a mamy wynik generalnie 18-14 dla Planety Sportu w tym momencie. Proszę o informację, ile punktów zastawiła Planeta Sportu.
1: My gramy za tyle punktów, jaki numer w Lechu, jako ostatni miał Christopher Welde.
0: Jeszcze raz powiedz, bo cię nie słyszałem, bo miałem wyciszone słuchawki.
1: Numer, postawiliśmy tyle punktów, jaki numer miał Christopher Welde, jak odchodził z Lecha.
0: Nie znam twarzy i numerów.
1: Welde, taki skrzydłowy był w Lechu.
0: Ale popatrz, jak pisałem ten w Google, to Christopher Welde gra obecnie z Uberem 99 w klubie Portland Timbers.
1: To nie mieliśmy niestety. Czyli prowadzący nie zna mojej zagadki.
0: 23 albo 11.
1: Kto który?
0: Pewnie 11.
1: Tak jest, brawo.
2: Brawo.
0: Dobrze, to w związku z tym wam zostaje w tym momencie, ile to jest 18, 9, 11? 7.
2: 7.
1: Jak numer, z którym dobrym się podpisywał?
0: Dział muzyczny ile punktów zostawił?
3: 4.
0: 4?
3: Jak betoniarz, tak, 4. 4.
0: Więc do wygrania jest punktów 15 i na chwilę obecną mamy chwilowo 7 do 10 dla dziełu muzycznego, ale jeszcze nie znamy rozwiązania i nie wiemy, kto zdobędzie 15 punktów, które zadecyduje o wygranej. Więc tak, halo, halo, bramkarzom przed nim ciągle jest wstyd, strzela jak nikt.
1: Ten nasz zawodnik?
3: Piękna gola wbił.
0: Halo, halo, bramkarzom przed nim ciągle jest wstyd, strzela jak nikt, ten rasowy napastnik. Oznacza to, że mamy wynik Planeta Sportu 7, dział muzyczny 10.
2: To jest absurdalny wynik.
0: Magnus wygrywa dzisiaj zawieszkę Polska, Dauta.
2: No i cóż, Maciej.
0: Piekielną musztardę.
4: To wy beznadziejni jesteście w te quizy.
3: No, to prawda.
0: Może jakiś rewanż będzie niedługo.
1: Byliśmy tacy pewni.
3: A wy znaliście tę piosenkę, tak?
1: No tak.
2: To znaczy ja byłem
3: właśnie, ziomek, teraz mi możesz
2: pewny, bo ja wiedziałem, że tam był napastnik jeden.
1: Ten rasowy napastnik.
3: To? Czy Grzegorz Piechna miał pseudonim Kiełbasa?
0: Tak, miał pseudonim Kiełbasa.
3: Czyli dobrze kombinowałem, ale i tak to nie było.
2: Ale to jest absurdalny wynik, ale gratuluję i tak.
1: Brawo, brawo, zasłużony, to była dziękuję. Dobra walka, do końca jak widać.
3: A czemu w ogóle daliście te 11 punktów?
1: Bo mieliśmy rozkminkę, że jak wydać nawet wszystkie punkty,
3: aha, to i tak wygracie.
1: Dwa bank, to my dostajemy te 11, tak. Będziemy 11 punktów.
2: Nie wzięliśmy pod uwagę, że możecie dać tak mało punktów.
1: No. Generalnie najwięcej musicie mieć 28 punktów, no i my byśmy mieli więcej, jakbyśmy mieli dobrą odpowiedź.
0: Okay. 7 do 10 dla działu muzycznego w dzisiejszym quizie. Zostało nam jeszcze troszeczkę czasu na rozmowy, ale do tego jeszcze tam wrócimy później. Tutaj, jako że jesteśmy wszyscy, to obstawimy wynik meczu w niedzielę 12:15, ale to za chwilę, na razie się wsłuchajmy w piosenkę Grzegorz Piechna Song. Zostawiamy was z tym przecudownym utworem i wracamy za chwilę, zaśpiewamy 100 lat i zjemy babkę i coś tam też powiemy do was.
5: Super. No jakiś tam, wiecie, no zobaczymy jak to jeszcze w praniu, bo to jest jakby, ja sprawdzę to tak naprawdę w studiu, jak wyjdzie.
3: No dobra,
5: polećmy. A teraz ja mówisz...

0: mniej.
1: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
2: Słowa. Magazyn muzyczny zwycięzcą dzisiejszego quizu, a no, zebraliśmy się też po to, poza tym, że mamy quiz, który troszeczkę udekorował obchody drugich urodzin Keksu, to żeby poświętować troszeczkę to te dwa lata, które jesteśmy na antenie, to, że nikt nas nie zdjął, a wręcz przeciwnie, że dzieją się takie rzeczy jak to dzisiaj.
3: A, co się dzieje? Halo? Halo?
2: No, jest elegancko.
4: Właśnie zimowi tłamie przepisy przeciwko.
2: No nie ma żadnych przepisów. Będziemy dmuchać. Będziemy dmuchać i proszę o powstanie do 100 lat.
3: Ojeju. Będziemy śpiewać?
2: Tak. Zaraz
5: do hymnu.
2: Zaraz będzie 100 lat na pewno.
3: Na pewno.

0: Кекс!
1: Кто?
0: Кекс!
1: Кто?
0: Кекс! Кекс! Кекс! Дмухами!
2: Баций, też musisz dmuchnąć.
3: Musisz tu przejść.
0: Idę, idę, idę.
3: Tylko musisz słuchawki zdjąć. No.
0: Brawo!
2: Teraz będziemy jeść. Jak wam się podobało to zgrupowanie i reprezentacji
4: fajne.
2: Polski?
4: Czy uważacie, jak wygrane jest fajne.
2: Uważacie, że jak, że Jan Urban ma przyszłość?
5: Ale to chodziło, Julko, o zgrupowanie kadry polskiej, nie dzisiaj.
4: To zgrupowanie
2: można usiąść.
3: Ja bym chciał zacytować innego Urbana Jerzego z 22, ale jednak się powstrzymam. Bo takie mam zdanie na temat tego zgrupowania.
2: Czyli, ale dałbyś Kuleszy wybrać nowego sekcjonera teraz, w tym momencie? Nie. Czyli dalej na Janku.
3: Znaczy, tak szczerze uważam, że jakby nic lepszego nas nie spotka i nie mam za dużo nadziei niestety. I wydaje mi się, że zmiana sekcjonera niestety za dużo nam nie da, zwłaszcza, że wybierać go będzie Cezary Kulesz.
5: Wolisz to w ogóle wygłaszał na stojąc takie expose, no polska piłka jest w ciężkim dniu, jak tak się dzieje właśnie.
3: Polska piłka wymaga zmian.
5: Czy rozwiązałbyś PZPN?
3: Tak.
5: Byłbyś likwidatorem?
3: Mogę zostać likwidatorem.
5: No i super.
2: A jak się wam podobało zrupowanie? Czy chcecie zwalniać Jana Urbana, żeby potem Cezary Kulesza mógł zatrudnić nowego trenera?
6: Nie podobało mi się to, że Jan Urban jeszcze nie ustalił, czy Karol Świderski to skrzydłowy, czy dziesiątka. Mam nadzieję, że następne zgrupowanie to już będzie rozwiane tę wątpliwość, będzie miał stałą pozycję. No moim zdaniem przyszłości z Janem Urbanem niestety za dużej, zbyt kolorowej, może za bardzo nie ma tutaj.
4: Ale fajnie byli Rumunów.
3: O, 10 Rumunów na 11 Polaków, ale...
4: Nawet 10 Rumunów nie wystarczyło na 11 Polaków.
2: To prawda.
5: A ty Ziołek byś zwolnił?
2: Wiesz co, no ja mam dość podobne zdanie jak Wojtek, ale też uważam, że w gruncie rzeczy... Gdzieś ten sufit naszej reprezentacji jest zawieszony niżej niż większość z nas myśli. To znaczy, wciąż sobie jak zobaczymy zawodników, których mamy w reprezentacji, w jakich grają kluby, ale wiem, że to nie jest najlepszy wyznacznik, i porównamy sobie do tego, co się działo 8-10 lat temu, kiedy ta reprezentacja no nie, coś tam dawała jakieś emocje, nie była wybitna, ale powiedzmy, że była w miarę okej, no to zobaczymy taką naprawdę sporą dysproporcję. Niestety. Oczywiście Jan Urban może wybierać lepiej, powołując zawodników, i może podejmować lepsze decyzje, mądrzejsze, bardziej przemyślane, brać zawodników z ekstraklasy, trochę próbować odświeżyć tą kadrę młodzieżą, bo no jest utalentowana, jest czym wybierać, argumenty typu za młody, typu nie grał tam, gdzie ja bym chciał, żeby on grał, do mnie absolutnie nie przemawiają i myślę, że do nikogo zdroworozsądkowego nie przemawiają. Ale czy to coś zmieni? Okej, no zmieni to, że może byśmy nie dostali wczoraj pod Bośniaku, i może byśmy się z nimi tak nie męczyli w dwóch meczach i może by to wszystko wyglądało lepiej, może ze Szwecją...
3: Szczerze? Nie wyglądało.
2: Myślę, że trochę lepiej by wyglądało, nie. Ale nie wiem, jakby to było punktowo. No wciąż wydaje mi się, że ten cykl życia selekcjonera będzie bardzo podobny, tak jak w przypadku Michała Probierza, tak jak w przypadku Jana Urbana, tylko że Jan Urban dostaje troszeczkę więcej czasu od Cezarego Kuleszy.
6: Tylko ja mam jeszcze taki problem z Janem Urbanem, że on jest strasznie depresyjny w tym wszystkim. On cały czas podkreśla to, że on nie ma na kim budować, ta drużyna jest bez żadnej przyszłości, tu nie ma takiego potencjału.
3: No to też mam wrażenie, że coś mu się stało złego, bo on taki przecież nie był wcześniej jako człowiek. No, depresyjny, wręcz przeciwnie.
5: No selekcjoneroza, taka choroba jest.
6: Ja nie wiem, czy on w górę Niku Zabrze, jak trenował tę drużynę, to też zawsze tak podkreślał, nie. Że nie, inne drużyny mają większy potencjał kadrowy. No tutaj to się źle po prostu
3: nie jestem
6: odbiera,
3: fanem
6: nie?
3: Górnika, że powiedzieć, wydaje mi się, że raczej mi się Jan Urban kojarzy z pozytywną postacią, z taką, wiecie, że no wiadomo, w Hiszpanii grał, to taki pozytywny, hiszpańskie słońce i tak dalej, nie?
5: Tak, słynny mamy strzelcha czy Karolowi, albo powołaj Karola Czubotka.
3: Tak zwany normalny Jan.
2: A redaktor Chwaliński co uważa?
5: Czy ja bym stawił, czy bym zwolnił? No, myślę, że kolejne zwolnienie nie ma sensu, bo pewnie byłoby to samo. Myślę, że jednak trzeba dać popracować, co najmniej do końca, albo do połowy eliminacji. No, zobaczymy, jak pójdzie w tych eliminacjach. Wątpię, żebyśmy spadli w tej Lidze Narodów do dywizji C. Raczej będzie status quo po tej kampanii Ligi Narodów w tymże roku. Mi się wydaje, że gra mogłaby wyglądać lepiej, ale to może być rzecz do dopracowania. Przecież no, Jan Urban zaczynał bardzo dobrze, chyba to było 5 meczów bez porażki, remisy z Holandią, z kimś nawet wygrywaliśmy te spotkania, więc nie było katastrofy. Teraz coś się zepsuło, ale ja myślę, że też dużo w tym dyspozycji zawodników, bo Bednarek i Kiwior nie wyglądali jak Bednarek i Kiwior. Dużo Zalewski dużo robił, ale był bardzo nieskuteczny. Tak samo Przemysław Frankowski też nie jest to najlepszy zawodnik na polskie realia. Matikesz pod formą, tak samo Zieliński i Szymański, no widziałem ich w lepszej dyspozycji. No generalnie forma piłkarska mi się tutaj nie klei i mi się wydaje, że raz, że jedno, że decyzja selektora, a dwa, że ta forma piłkarska też nie jest najlepsza i może trzeba byłoby trochę poszukać wśród innych zawodników. Zostawiłbym na razie.
1: Julia Cicha coś myśli o ten temat?
4: Dobrze oczy, z oczu patrzy Jasiowi Urbanowi, także tak, wierzę w niego.
1: Spoko argumentacja, też mi się podoba całkiem.
4: I też ma dźwięczne imię i nazwisko.
6: No Jaś Urbaś to jest bardzo dźwięczne.
3: To jest normalny Jan, the normal one.
6: Ja natomiast mam jeszcze taki problem odnośnie tego, co mówił Maciej, że odkryciem tego zgrupowania jest Wiktor Nowak. Tylko kwestia jest taka, czy jakby Wiktor Nowak nie został odkryty przez Slawię, tylko grałby przykładowo w Ekstraklasie, to czy uzyskałby powołanie i grałby w pierwszej lidze?
5: Myślę, że na pewno by nie został powołany do kadry. No ale no to też ten transfer zawodnicy pomógł, to bardzo widać, bo Nowak się wyróżnił się rok temu, bo to był dobry piłkarz, ale w Slawii mi się wydaje, że tam wskoczył na kolejny poziom. No, nie oglądam meczów w Slawii Praga, więc nie wiem, tylko widziałem mecz Ligi Mistrzów z Lons jednym okiem i tam dobrze to wyglądało, ale widać, że jak oglądałem rok temu mecze Wisły Płock, jak teraz oglądałem mecze kadry, to jest troszkę inny piłkarz i jest troszkę lepszy i mam nadzieję, że wokół niego będzie budowane, bo duży jest problem w tej pomocy, bo jest Szymański, jest Zieliński, ale oprócz tego jest Moderek, jest zdrowy raz na dwa lata, ma jedno zgrupowanie. I to wszystko chyba.
6: No i Bartek Mazurek, który ciągle nie dostał z powołania, nie?
5: Mi się wydaje, że jeszcze jego czas nadejdzie. Mi się wydaje, że jak w lipcu, w listopadzie będzie powołany, to już będzie duży skandal. Też czekam na szansę dla Kozubala. Myślę, że gdyby nie uraz, to Kozubal znalazłby się w tej kadrze. I myślę, że nawet mogę się o to pokusić, że w Nowak grałby mniej, a Kozubal mógłby tę rolę, co on pełnić. Kozubal jest nawet bardziej defensywny niż on, więc mi się wydaje, że Antek pasowałby idealnie i też by na taki poziom umiał wskoczyć.
1: Temat prezentacji już zamykamy na długo.
3: Na miesiąc.
1: I jeszcze nie ma meczu 12-15. Będzie dopiero w 11 kolejce.
5: O nie, skandal.
1: Ale w 10 jest taki mecz Wieczysta Kraków Wisła Płock. Jestem ciekaw waszych typów na to spotkanie. Zaczniemy od Wojtka.
3: Wisła Płock wygra 1-0.
1: Maciej?
5: No tutaj mi się wydaje, że pojedynek snajperów, Said Hamulic i Kuluris są wybitni snajperzy. Mi się wydaje, że każdy z nich po jednej bramce i będzie 1-1.
3: Ja tylko powiem, że tutaj Michalina, się cieszyła z tego mojego wyboru, ale to nie, ja

0: 1-0 powiedzmy.
1: Miłosz?
2: A ja powiem, że 2-0 dla Wisły Płock. Ja wierzę w Wisłę Płock.
1: No według mnie będzie 13-8 dla Wieczystej. Kluczowa będzie 26 minuta. Oglądajcie uważnie ten mecz.
3: Co tam w stanie?
1: O, nie mogę powiedzieć, bo...
0: Wtedy będzie 8-6, jak mówiłem, to jest najważniejszy
4: wynik. Wtedy,
1: wydarzy się coś ważnego dla losu tego spotkania.
4: Jak się nazywał słynny napastnik Wisły Płock, ten najbardziej znany? Łukasz jaki?
0: Jest matematyk.
4: Sekulski. Łukasz Sekulski strzeli 5 bramek w tym meczu.
3: Nawet nie gra w pierwszym składzie.
4: Ale strzeli.
1: Dziękujemy za to wydanie kompendium ekstraklasowych komentarzy sportowych. Przypomnijmy, że dzisiaj tematem głównym był absurdalny quiz w ekstraklasie na drugiej urodziny Keksu, który wygrał dział muzyczny 10-7 z Planetą Sportu. My jeszcze przez najbliższy rok co najmniej będziemy się na Keksach spotykać i tak jak pewnie już zdążyliście zaobserwować, te spotkania będą trwały 2 godziny, więc będziemy mogli omawiać znacznie większą liczbę spotkań.
3: Wszystkie mecze.
1: Ale uprzedzam, że w środku każdej audycji będzie przerwa, żeby się przewietrzyć bez ciepło bardzo w studiu. Dziękujemy za dzisiejszą dobrą zabawę. Zaraz zjemy babkę. A dzisiaj w Keksie wystąpili
4: Wojciech Piasny,
3: Chwaliński Maciej,
2: Kaśnicki Miłosz, dziękuję za gościnę.
0: Cicha Julia, również dziękuję.
3: Jeszcze gratulujemy rywalom zwycięstwa i widzimy się w rewanżu. Planeta Sportu wystawi Rocha i Orzechowskiego.
4: Tak, no i oczywiście racja będzie po jedynej słusznej stronie. Na sam koniec, zawsze musi być.
1: No i dzisiejszy quiz poprowadził Dziopa Ziemowit, albo Ziemowit Dziopa, można jak się chce mówić. Tak też można.
4: Dziopowit Dziopa.
1: Gratulacje dla zwycięzców, dziękuję wam bardzo za udział i za to, że mogłem się z wami wspólnie bawić. Dziękuję słuchaczom za to wspólne spotkanie i też mam nadzieję, że czerpali przyjemność z tego, co słyszeli. Słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie, oglądajcie Ekstraklasy i słuchajcie kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych co środę o 21:00 na antenie Radia Meteor.
5: Ale szybko krąży piłka! Co za akcja!

0: wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
0: Even

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

wydawało się, że tajemnicza sprawa właśnie znalazła swoje rozwiązanie, gdyż nieprzytomnego postrzelonego w bark Nikodema R. przewieziono do aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi, gdzie podpiętego pod kroplówkę i respirator umieszczono w odosobnionym pomieszczeniu. Miało go pilnować dwóch strażników. Niestety, owi strażnicy zlekceważyli polecenia, zostawiając, wydawałoby się, nieprzytomnego Nikodema R. samego bez nadzoru.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.

0: Radio Meteor.
1: From the stellar regions of the soul.

Grab his arms, got his feet. Close the truck. Count to three. One.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
5: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.